Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny. A nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: No to na zegarze mamy już prawie szóstą, no i także mamy zaskakujące wartości na termometrach. Chociaż zaskakujące skrajności na termometrze IMGW. Na przykład w Pile mamy tylko 4 stopnie, a gdybyśmy tak ruszyli w trasę i dojechali do Bielska, w tym momencie okaże się, że na termometrze jest 17 stopni, więc proszę sobie wyobrazić 4, a 17. Jest różnica? No pewnie, że jest. Ale już dzisiaj zdecydowanie więcej słońca nad Polską i zdecydowanie no inaczej się to odbiera, inaczej się odczuwa te wartości na termometrze i nawet jeśli gdzieś u kogoś jest 10, to na tym słońcu jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No i wchodzimy w tę fazę zdecydowanej poprawy pogody i zdecydowanego ocieplenia. No i za chwilę pewnie będziemy narzekać, że za gorąco, ale na razie jeszcze się tym nie przejmujmy. Dzisiaj nawet do 24 stopni, więc hip, hip, hura. Szczegóły prognozy pogody już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przede wszystkim najważniejsza i najlepsza informacja jest taka, że dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i na południu kraju, po południu tylko okresami wzrastające do dużego, no i tam może jeszcze przelotne, delikatne opady deszczu mogą się pojawić, lokalnie także burze. W czasie tych burz to z 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może, ale to naprawdę już takim zaawansowanym późniejszym popołudniem. Temperatura dzisiaj na termometrze maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 stopni zobaczymy na termometrze w centrum i uwaga, 24 nawet na południu i na zachodzie. No pięknie. Takie wartości i takie informacje to ja lubię mieć dla was. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, w czasie burz tylko porywisty do 65 km na godzinę, a tak ogólnie to prawie niewyczuwalny. Ciśnienie w Warszawie dzisiaj będzie wynosiło, no, zdecydowanie więcej, 1003 hektopaskale i mało tego, że 1003 w południe, to jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To fantastycznie, że jesteście już z nami, wsiedliście do swoich samochodów i ruszacie w trasę, no to ciekawi jesteśmy dokąd, więc dzień dobry mówimy wam, no i czekamy oczywiście na informacje od was w aplikacji, można pisać, można odpowiadać, można podzielić się dzisiejszą trasą, można zapytać o trasę, absolutnie wszystko i tak właśnie będzie jak zwykle o poranku, czyli dużo dobrej muzyki, a przede wszystkim także dużo dobrej energii. Mamy 2 minuty po godzinie 6:00, Kuba Marcinowicz, no i właśnie, dzień dobry!

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i 10 minut po godzinie 6. No to zaglądamy do aplikacji, a w aplikacji już wiadomości od was. Drogie PRK, pozdrowienia z Traski, Poznań, Warszawa. Pogoda piękna, a w tle wasza muzyka. Dzięki, Łukasz z Tesli, pozdrawia. Łukasz z Tesli, szukający szybkiej ładowareczki na A2 za około 200 km w okolicach Łodzi. O.
1: I co?
0: No i już.
1: No, a, już.
0: Już okay. Służę, służę uprzejmie.
1: Ale co, szybko wybudujesz, czy co?
0: Za Strykowem, za węzłem Stryków będziemy mieli szybką ładowareczkę Nowostawy Dolne. Mamy 350. Więc jest. No ale to jest jakby za Strykowem, proszę pamiętać. I po jednej i po drugiej stronie tutaj A2-eczki mamy. 350 to jest super, więc myślę, że tu. Bo widziałem również...
1: czyli MOP Nowostawy, tak?
0: Tak, tak. Na A1 mamy 240, ale to trzeba byłoby zjechać, więc to trochę bez sensu. No tak, myślę, że ta 350 za Strykowem będzie najlepszym rozwiązaniem.
1: O.
0: To jest stacja benzynowa, ta z Muszlą.
1: O.
0: Proszę uprzejmie. Służymy.
1: No proszę. No, no proszę, jest pytanie, jest odpowiedź.
0: A, oczywiście, że tak. Od tego właśnie jesteśmy. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. No jak zwykle oczywiście o tej porze zaglądamy i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jak zwykle zaczyna się na polskich drogach już poranne spowolnienia, jeszcze nie chyba poranne godziny szczytu komunikacyjnego, ale spowolnienia owszem, w wielu miejscach coraz więcej już samochodów i coraz więcej właśnie tych spowolnień. Chociażby na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim, na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki.

0: uliczki. A na tej samej trasie poważne właściwie utrudnienia pojawiły się na odcinku Olkusz-Kraków, niedaleko miejscowości Jerzmanowice. Tam trasa jest najprawdopodobniej całkowicie zablokowana i w kierunku Krakowa, i w kierunku Olkusza. I te fragmenty najlepiej omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez miejscowość właśnie Jerzmanowice. Najprawdopodobniej zablokowana w obu kierunkach jest także droga krajowa numer 36 w Dolnośląskiem pomiędzy Rawiczem a Lubinem, gdzie w miejscowości Wińsko wczoraj wieczorem doszło do awarii sieci wodociągowej i tutaj ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj także już coraz więcej porannych spowolnień, zwłaszcza na remontowanym odcinku drogi krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także w Warszawie, samej Warszawie, na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: przepiękne słońce w całej Polsce. No zupełnie inny klimat, zupełnie inaczej lepiej się jeździ. Zdecydowana poprawa pogodowa. No, na to
1: inaczej
0: czekać.
1: Się w ogóle wstawało, inaczej się żyje.
0: Wszystko się inaczej w ogóle. Tak. Nawet inaczej jakby dzisiaj funkcjonujemy, pomimo tego, że nie mamy okna w studiu.
1: Ty już nawet opalony jesteś.
0: A ja się przygotowałem.
1: Między samochodem a budynkiem radiowym.
0: Dokładnie, jak mnie chyciło to słońce, powiem ci, że naprawdę mówię, bierz co chcesz. Tak jest. No to dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry panie Jakubie.
1: Tak, kłaniam się
0: wszystkim państwu. Do pracy by się szło, ho, ho. Udanego dnia i szerokości marek, jak zwykle o tej porze, się melduje na stanowisku. No właśnie, co jeszcze u was? Któż tam jest po drugiej stronie? Puk, puk, halo.
2: Dobry, kochani. Towarzyszycie mi dzisiaj od samego rana w drodze do Warszawy. Pogoda jest cudowna, a dwójka jest na ten moment jeszcze spokojna. Życzę wszystkim udanego dnia. Pozdrawiam was cieplutko. Aga z Audiczka.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Oj, tak.
0: Ago z Audiczka.
1: Oj,
0: tak. I Agę pozdrawiamy i Audiczkę też pozdrawiamy, żeby się dobrze sprawowała.
1: I ja dwójkę też.
0: I ja dwójkę też, którą podążacie w stronę Warszawy. Będzie nam bardzo miło was powitać w naszych skromnych progach.
1: No nie takich skromnych.
0: Widzę, że jednak Warszawie, jak przyszła nam przemawia, czyli jednak ta lekka wy-

0: sześcio, jakie to jest niefajne, jakie to jest niefajne. Panie Kubo, naprawdę o poranku. Co tam jeszcze u was? Aplikacja, można pisać.
1: No właśnie.
0: Bartłomiej napisał, dzień dobry ekipa. Ale jedno już jest ustalone. Okno w studiu jest. No nie, nie, nie. To po pierwsze nie okno, tylko szyba.
1: Tak.
0: Za tą szybą nikogo.
1: Tak.
0: Tam świerszcze. Na razie jeszcze.
1: Tak, tak.
0: I tyle.
1: I tyle, tak. Ale co? No ale okno w studiu, no co? No pogoda ducha jest najważniejsza.
0: Nie. Prawda jest taka, że to wy jesteście naszym oknem i to wy bardzo często informujecie właśnie o tym, co dzieje się u was, więc wasze okna są naszymi oknami. Aż to pokrętnie wymyśliłem. Więc zdjęcia można wysyłać tego pięknego słońca, jak pogodowo, jak drogowo dzisiaj u was. Czekamy na wiadomości tekstowe, głosowe. W aplikacji można pisać, można wysyłać zdjęcia, można się nagrywać. Rób to, co chce tam.

0: 29 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. A propos tego opalania, to Rado też jeszcze się odezwał w aplikacji. A ja jestem opalony.
1: O!
0: No, ja jestem opalony na rękawki. Miłego dnia. Pozdrawiam Rado. To jest w ogóle cudowne opalanie na rękawki. Szczególnie przyznam się wam, że obserwuję od paru ładnych lat podczas wielkiej wyprawy maluchów, podczas tego roku też będziemy w niej oczywiście uczestniczyć. Obserwuję kierowców. Kierowców i pilotów, którzy jadą maluchami. No maluch jest rozmiarów, jakich jest, więc spokojnie można nawet dwa łokcie wyłożyć na prawo i na lewo, jeśli otworzymy te okna. I ta opalenizna też jest specyficzna u wszystkich uczestników, aha, czy biorących udział w wielkiej wyprawie maluchów, bo właśnie rządzi opalanie na rękawki. Czyli wszyscy jak zdejmą koszulki, to wszyscy mają tu czarne, tu śnieżno-białe. To jest takie śmieszne. To tak fajnie wygląda, więc naprawdę, jak się ktoś wpadł później na pomysł, żeby się wykąpać w jakimś jeziorze, które mijaliśmy po drodze, to... To banda rękawowców opalonych.
1: No tak. I co z tym zrobić potem?
0: No właśnie, no zasmarować, no to już chyba tylko tym kremem czekoladowym. Nic innego jakby nie przebije tej opalenizny. Tak mi się wydaje. No dobrze, wracamy na drogi oczywiście. 6:30.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek już utworzył się na ekspresowej ósemce w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale ekspresowa ósemka jest zatłoczona także w innym miejscu pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem na fragmencie remontowanym, dokładnie w pobliżu węzłów Radzymin Północ i Wola Rasztowska na jezdni w kierunku Białegostoku. Zakorkowana jest także Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Coraz więcej samochodów także na północy naszego kraju w województwie pomorskim, zwłaszcza na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale także na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Przybywa samochodów także na drodze krajowej nr 22 niedaleko Malborka, a także Starogardu Gdańskiego. W województwie małopolskim uwaga na krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Tutaj doszło właściwie do poważnego utrudnienia niedaleko miejscowości Jerzmanowice. To właściwie tak w połowie drogi pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Jezdnia jest tam zablokowana w obu kierunkach. Najprawdopodobniej są już tam służby i to one kierują ruchem. No ale w związku z porannymi spowolnieniami, z porannymi godzinami szczytu już właściwie, które się zaczynają w województwie małopolskim, obserwujemy tam spore korki i od strony Krakowa, i od strony Olkusza. I jeszcze wspomnę o jednej trasie małopolskiej.

0: Kopianka, tutaj już korek w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ jesteście niesamowici. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Substytut okna dostaliśmy.
0: Jak to?
2: No naprawdę, już? Substytut okna. Dzisiaj relaksacyjnie do Wrocławia, moją ulubioną drogą krajową 25, a później do S8 przez lasy i Knieje. Zapowiada się fajny dzień, więc wszystkiego najlepszego i spokojnego dnia dla nas wszystkich. I zdjęcie. No ładne okno mamy.
0: Pięknie. No, ale pięknie.
2: Bardzo mi się podoba.
0: Lasy, Knieje.
2: Ta łąka i droga. Nie na Ostrołękę. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. No to fantastycznych wrażeń z dzisiejszej podróży i fantastycznych widoków. Przepiękna pogoda, genialne warunki do jazdy, oby nic wam dzisiaj nie pokrzyżowało tego dobrego dnia. Los.

0: 20 minut jeszcze do godziny 7. Polskie Radio Kierowców. Ależ się dzieje w aplikacji. Proszę, proszę. I tu wiadomości nasypało. A propos tych nowych samochodów, no to faktycznie jest z nimi pewien problem. One są już na tyle duże, pisze nasz słuchacz, że no trudno jest ogarnąć temat zimnego łokcia.
1: A, no tak. No w porównaniu z maluchem na przykład. A,
0: proszę pana, jak w maluchu się wyrzuci ten łokieć, to nawet mało tego. Czasami masz taką spokojnie możliwość, że możesz wyciągnąć rękę i złapać malucha za próg. I naprawdę takie cuda się dzieją na Wielkiej Wyprawie Maluchów, która w tym roku pod koniec czerwca startuje, a oczywiście Polskie Radio Kierowców razem z maluchami, razem z załogami, razem z fantastycznymi ludźmi, którzy jadą pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ale wracając do tego, co u was?
2: Dzień dobry, żeby nie było. Ja też jestem Wojtek z Pawika. Tak w ogóle to ja wam zazdroszczę, że nie macie tego okna w studiu, bo teraz pytanie, kto będzie je mył na święta? A? No, serdeczne za dwójki. Również za dwójki. Jezu, wszyscy na tej A2 dzisiaj.
0: Co się dzieje? No, wszyscy na dwójce.
1: A dwójka niezakorkowana, to no dziwne.
0: Właśnie, bardzo fajnie.
1: Ale rzeczywiście o tych, no, o tym myciu okien, no, też pomyślałem.
0: Nie to żaden problem, ja lubię myć okna.
1: Ja też, no to pojawia się problem, bo ja też lubię.
0: A.
1: I już konflikt tak, w redakcji. Czy prawy, kto będzie mył okna?
0: Mamy jedno, znaczy mielibyśmy jedno na przykład, albo dwa, no to byśmy jakoś musieli się podzielić. Na szczęście nie ma okien, nie ma problemu.
1: Nie ma.
0: Jakby się
1: są
0: nie
1: inne, ale nie tak. Te.
0: No więc właśnie. To co, jeszcze a propos tego opalania chcesz?
1: Mm-hmm.
0: No, bo ten temat opalania jednak siadł dzisiaj o poranku. Piękne słońce, więc no, czemu się dziwić?
3: Taka rada, co by nie mieć pandy latem, trzeba chodzić zimą na solarium.
0: Proszę bardzo.
1: A, no tak w sumie, rzeczywiście.
0: Mądrego poranku, dobrze posłuchać. No, to jest oczywiste.
1: Ale no, zimą, a no tak, tylko zimą.
0: No.
1: I to opalać się w tym solarium właśnie...
0: Zimowym.
1: Zimą.
0: Tylko będzie problem, bo jak ktoś w tym roku już podczas rozpoczynającego się lata jest pandą,
1: mm-hmm,
0: no to już nie nadrobi tej zimy.
1: A rzeczywiście.
0: Tej tegorocznej, jakby to jeszcze trzeba poczekać.
1: To zapraszamy wtedy do naszego studia bez okien.
0: Tak jest! I tu absolutnie słońce, żadne was nie chyci. 18 minut do 7.
4: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

0: Mówiliśmy o tym, że dzisiaj wielu kierowców na A2, bardzo się cieszymy z tego powodu, ale zastanawialiśmy się też, dlaczego nie ma korków, skoro wszyscy pojechali dzisiaj na A2. Hurra! Zobaczyć
1: tak,
0: A2.
1: No właśnie.
0: Popatrzmy.
1: I co?
0: No jest wytłumaczenie. Dlaczego nie ma korków na A2? Bo jadą tam kierowcy słuchający z PRK po prostu. Więc jak słuchacie radia kierowców, to nie ma korków. I jakby problem się rozwiązał. I już.
1: Czyli myślisz, że na Esusence w Warszawie ani jednego kierowcy słuchającego PRK?
0: Nie, właśnie.
1: Idźmy
0: tą drogą. Nie, faktycznie. Teoria się rypła. Dobra. Mam okazję co drugi, trzeci dzień być w Gdańsku. Jak do tej pory pogoda nie pozwoliła na opalanie, ale jak się zacznie lampa, no to po zupie rybnej, spacerek po plaży, bez koszulki i opalenizna się wyrówna. No,
1: ale super.
0: Fajny plan.
1: Ta zupa rybna szczególnie.
0: Właśnie ja niekoniecznie przepadam za rybami, więc ja bym tę zupę rybną skasował, ale zdecydowanie spacer po plaży jak najbardziej to jest w kręgu moich zainteresowań. No dobrze, mamy 10 minut do godziny 7. Co u was słychać? Aplikacja, można pisać, można się nagrywać. Zbieramy także informacje z dróg, zbieramy informacje także pogodowe. Dzisiaj naprawdę zaskakująco dobrze pogodowo, więc można się podzielić wrażeniami i ochami, i ochachami na temat tego, że słońce i na temat tego, że wreszcie cieplej się robi.
1: No załatwiliśmy. To było dużo pracy. Ruszamy.
0: No tak, załatwił to.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu komunikacyjnego już zaczynają się w województwie małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. A duże spowolnienia obserwujemy także na A4, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Balice, zwłaszcza w kierunku Katowic. Podobnie na drodze krajowej nr 94 na obwodnicy Wieliczki. A na krajowej 94 mamy także dosyć poważne utrudnienia pomiędzy Olkuszem a Krakowem w miejscowości Jerzmanowice. Trasa jest tam zablokowana w obu kierunkach i ruch najprawdopodobniej kierowany jest na objazdy na pobliskie drogi lokalne. Kilkukilometrowy zator w Warszawie na Esusemce, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale oczywiście zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Poranne godziny szczytu zaczynają się także na Dolnym Śląsku. Tutaj sporo cierpliwości przyda się zwłaszcza przed Wrocławiem, od strony Środy Śląskiej, Bielan Wrocławskich i Oławy, ale także wzmożony ruch obserwujemy chociażby na drodze krajowej nr 35 w Świdnicy oraz na krajowej piątce niedaleko Strzegomia czy Dobromierza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT.

0: Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Raz, dwa i będzie piątek. A na razie mamy środę, 17 dzień czerwca. Na termometrach IMGW, no między innymi 5 stopni teraz w Pile. To jest najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. W ogóle przez Polskę Centralną taki pas jeszcze chłodnego powietrza. Ono miesza się z tym ciepłem. To ciepło między innymi na południu kraju, bo Bielsko-Biała, no 17. Czyli zobaczcie, jaka amplituda. 5 i 17. Coś niesamowitego. Dzisiaj w ciągu dnia będzie bardzo przyjemnie. Dużo słońca. No i zdecydowanie cieplej. No i tak powinno być w czerwcu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz więcej informacji o pogodzie. Właśnie dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ewentualnie wyjątkiem będzie północny wschód i południe kraju. Tutaj po południu okresami to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam miejscami także mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą występować także burze. No i popada do 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale to w takim zaawansowanym popołudniowym czasie. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 stopni zobaczymy na termometrze w centrum, do maksymalnie 24 na południu i na zachodzie. I to jest dopiero preludium do tego, co będzie działo się w następnych dniach. Czwartek, piątek, sobota. Tam już wartości dochodzące nawet do 35 stopni na Dolnym Śląsku. Tyle mają pokazać termometry w najbliższą sobotę, na przykład we Wrocławiu. Wiatr słaby dzisiaj, umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. No i ciśnienie zadowalające, bo w południe w Warszawie 1003 hektopaskale i w drugiej połowie dnia jeszcze przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na pewno w Polskim Radiu Kierowców w tej godzinie przewiduje się tablice rejestracyjne, czyli nasza codzienna zabawa, 3 tablice do odgadnięcia. No to zmierzymy się z nimi na pewno. Kuba Marcinowicz, witam serdecznie i oczywiście wszystkim kierowcom mówię dzień dobry.

0: To zaglądamy do aplikacji i do wiadomości od was. Duży korek na S8 w stronę Białegostoku na wysokości Emilianowa. Drogowcy zamknęli jeden pas, bo... No bo remontują.
1: No właśnie, prace remontowe. Ach, te prace remontowe.
0: Z jednej strony trochę denerwują te prace, a z drugiej strony to dobrze, że remontują, bo
1: bardzo
0: będzie lepiej.
1: Dobrze.
0: Żeby mogło być lepiej, najpierw musi być gorzej, więc zaciskamy zęby i jedziemy S8, ale nie tylko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście wspomniany korek na ekspresowej 8 występuje na jezdni w kierunku Białegostoku na wysokości mniej więcej Radzymina, a oczywiście ekspresowa 8 jest zakorkowana także na północnej obwodnicy Warszawy, jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Uwaga na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Częstochowa Południe a Woźniki. Na kilometrze 445 na wysokości miejscowości Konopiska auto dostawcze właściwie uderzyło w bariery. Mamy informację, że zablokowany jest tam prawy pas w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Na razie nie obserwujemy tam większych spowolnień, oby tak pozostało, ale utrudnienia właśnie na jezdni w kierunku granicy państwa tam występują. Dokładnie ruch odbywa się tylko i wyłącznie jednym pasem. W województwie pomorskim coraz więcej spowolnień, coraz więcej korków, zwłaszcza na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na krajowej 22 niedaleko Malborka czy Starogardu Gdańskiego. I jeszcze wspomnę o autostradzie A4. Tutaj mamy albo spowolnienie, albo korki w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Obwodnica Krakowa oczywiście jest zatłoczona pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice. To jak zwykle o tej porze. W województwie śląskim także tradycyjna sytuacja. Na wysokości Mysłowic, Katowic, Gliwic tutaj wszędzie przybywa samochodów w obu kierunkach. A w województwie dolnośląskim spory ruch obserwujemy na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To wracamy jeszcze na chwilę do wielkiej wyprawy maluchów, która jeszcze w tym roku nie wystartowała, ale też wspominamy

0: pamiętacie zeszłoroczną. Pomarańczowy 40-latek objechał Bałtyk i Polskę w ubiegłym roku. Turkusowy na 32 urodziny ma zadanie dotrzeć na plażę Omaha, no i objechać Polskę. No tak, bo celem tegorocznej wielkiej wyprawy maluchów będzie Normandia i maluchami dojedziemy właśnie tam. Pozdrawia załoga 32. I Norbert, i Paweł, oraz Ola i Piotrek. Pozdrawiamy was serdecznie. Załogo 32, no i w takim razie do zobaczenia na starcie wielkiej wyprawy maluchów. To jeszcze jeden głos w sprawie tego, co się działo wczoraj u nas w radiu.
1: Ja tak troszeczkę z innej beczki, ale chciałem się dopytać o wyniki śledztwa odnośnie wczorajszego braku ziaren. Czy zostało to wyjaśnione, czy też należałoby zwrócić się o pomoc do organizacji KONIK, Krajowej Organizacji Naparów i Kawy? Pytanko.
2: Przyznam się, że nie znałem tej organizacji.
0: Krajowa Organizacja
2: Naparów. Pięknie. Tak. No i co, wyjaśniło się czy nie? Bo to jest...
0: Wszystko się wyjaśniło. Aha. Na szczęście mamy tutaj różnego rodzaju kontakty wpływowych ludzi i ziarna dojechały, dotarły, zostały wsypane i już zostały zmielone, więc już jest efekt, co zresztą...
2: No nie. Tak, i redaktor już jest uśmiechnięty od ucha do ucha.
0: Testuję od 6.

0: 20 minut po godzinie 7. Kochane radyjko, powiedzcie proszę, czy są korki na trasie S7 Warszawa-Sopot. Pozdrawiam ciepło i serdecznie.
1: Właściwie dobre informacje mamy. No pięknie. Bo oczywiście Warszawa-Czosnów to jest ta krajowa siódemka, nie tak. Ekspresowa. No to tam właściwie korki są wszędzie. W nocy o północy. No może w nocy nie, ale w dzień od rana do późnego zmierzchu. Więc także teraz. Ale jak już się przebrnie przez Łomianki, Dziekanów, Leśny i Czosnów, to potem ekspresowa siódemka do samego Pomorza. Czyściutka, spokojniutka i chyba słoneczna.
0: Bardzo dobre informacje. No dobrze, to teraz mamy także dla was dobre informacje, czyli nasza codzienna zabawa przy tablicach rejestracyjnych. Tak sobie zaglądam do aplikacji. No, to dzisiaj dostaliśmy niby zestaw łatwiejszy. Widzę od Bartłomieja, ale nie wiem, czy...
1: Podchwytliwy bardzo.
0: Podchwytliwy, dokładnie. Więc może właśnie dzisiaj to będzie ten zestaw przewodni? No, zobaczymy. Na razie oczywiście kilka ważnych informacji. Gramy w tablice rejestracyjne, dla tych, którzy słuchają nas dzisiaj po raz pierwszy. I mamy tablice rejestracyjne dwuliterowe albo trzyliterowe. Uznajemy, że dwuliterowe są łatwiejsze, trzyliterowe są trudniejsze. Wy, dzwoniąc do nas, dostaniecie od nas trzy tablice rejestracyjne. I trzeba wytypować i wykombinować, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał taką tablicę rejestracyjną. Na tym polega ten konkurs, na tym polega ta zabawa. Za te trzy tablice zbieracie trzy punkty. Trzy punkty z kolei wymieniacie na trzy nagrody. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i dodatkowo jeszcze dorzucamy zestaw gadżetów PRK Polskiego Radia Kierowców. O, tak to mniej więcej wygląda.
1: No i ta wieczna sława.
0: I to już ty możesz dopowiedzieć?
1: Tak, wieczna sława, no i szacunek w miejscu pracy, w mieście.
0: Albo na dzielni, no.
1: Tak,
0: to już
1: no, przede wszystkim.
0: Niepotrzebne, proszę skreślić. 22 139 29 29. Czekamy na wasze telefony. Kto pierwszy, ten lepszy. A, jeszcze jedna wiadomość najważniejsza. W tym konkursie nikt nie przegrywa. Nie ma takiej możliwości. Więc jak tylko zadzwonicie, to już od razu jesteście wygrani. Więc te wszystkie przyjemności i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i gadżety będą wasze. 22 139 29 29. Linia otwarta. Czekamy na połączenia. Można dzwonić. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: To jest taka stara zasada na świecie, ale jakże dobrze się sprawdzająca w obecnej rzeczywistości również. Trzy nagrody. O, proszę bardzo. Poczekaj. Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co tak krzyczysz?
1: Halo, halo.
0: Jesteś? Jesteś. Halo, jak masz na imię?
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Miłosz.
0: Miłosz. No to wiemy, że dzisiaj Miłosz będzie grał. Tam się u Miłosza dzisiaj dużo dzieje. Dobrze, to za chwilę ustalimy, co się konkretnie dzieje u Miłosza.
2: Poranne godziny szczytu.
0: Tak jest, ale Miłosz dzisiaj zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi.

0: 29 minut po godzinie 7, no to jeszcze macie pół godziny. Jeśli ktoś na 8 musi zameldować się dzisiaj w pracy, no to jeszcze w miarę można powiedzieć,
1: że jeszcze dużo
0: na spokojnie, tak jest. Tablice rejestracyjne się pojawiają w naszej aplikacji, no bo przecież grać za chwilę będziemy. Z tego co widzę, najbardziej chyba na razie przypadł mi do gustu ten zestaw niby łatwiejszy, bo niby dwie litery, ale to może być...
1: Podchwytliwe, rzeczywiście.
0: Właśnie, trochę podchwytliwe, ale fajnie to wygląda, więc chyba dzisiaj się skusimy właśnie na ten zestaw. No, ale o szczegółach już za kilka minut oczywiście. Jeśli coś dzieje się na waszej drodze, tak przypominam, to informujcie nas, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym, innym słuchaczom. Albo 22 513 11 11, albo nasza aplikacja w wersji tekstowej i w wersji głosowej. No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 94 w województwie małopolskim pomiędzy Olkuszem a Krakowem, dokładnie niedaleko miejscowości Jerzmanowice czy Sąspów. To jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Mamy informację, że doszło tam do zderzenia trzech samochodów ciężarowych. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. I tutaj nawet w związku z tym utrudnieniem mamy utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, podmiejskiej krakowskiej. Tutaj jeździ linia autobusowa aglomeracyjna numer 200 i ona także kierowana jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Przypomnę, krajowa 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem jest zablokowana. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to tutaj utrudnienia, jak zwykle o tej porze, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa od strony południowej, czyli od strony Skawiny, od strony Myślenic i od strony Wieliczki, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej 79 od strony Sandomierza, czyli pomiędzy Pobiednikiem Wielkim a Nową Hutą. Tyle w województwie małopolskim, teraz Mazowsze. Tutaj mamy dwa dosyć poważne kilkukilometrowe korki na S8. Zarówno na północnej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także w pobliżu Radzymina, dokładnie pomiędzy Radzyminem a węzłem Wola Rasztowska na jezdni w kierunku Białegostoku. Tutaj w związku z pracami remontowymi jezdnia w kierunku stolicy Podlasia jest częściowo zablokowana. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj coraz więcej samochodów, zwłaszcza niedaleko Wrocławia, na Krajowej 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem, a także na Krajowej 94 przed Wrocławiem od strony Oławy i od strony Środy Śląskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze mamy jedną bardzo ważną sprawę, jeszcze jedno zadanie, no mam wrażenie, że dla nas zadanie od naszej słuchaczki.
4: Dzień dobry, tu Ewka z Bumbuma. Anka dzisiaj kończy 12 lat, pędzimy do szkoły, w Gdyni słońce. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i prosimy o jakiś fajny utwór dla Hanki. Pa.
0: No dobra, to da się załatwić zdecydowanie. Przede wszystkim, Haniu, wszystkiego dobrego z okazji twoich 12 urodzin. Proszę bardzo.
1: To jest dla ciebie wiek.
0: To już nie są żarty, nie, ale jest spokój. No i jeśli chodzi o ten fajny utwór dla Hanki, to ze specjalną dedykacją męskie granie, tańczę, no to tańczcie.

0: 20 minut jeszcze do godziny 8. Tak chciałem jakoś
1: się... Co to było?
0: W piosenkę się chciałem wpisać jakoś tak, ale nie wyszło jak zwykle. No, trudno się mówi. Tam.
1: Ale próbuj dalej.
0: Tak jest. Miłosz jest z nami. Dzień dobry, Miłoszu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, opowiadaj, co tam u ciebie? Jak tam twój dzień się rozkręca?
2: Rozkręca się dobrze. Jedziemy do pracy, także...
0: Dobra.
2: Także zaczynamy
0: dobra.
2: Dzień.
0: Ale to jest tak, że jedziecie do pracy i wysiadacie z samochodu, czy jedziecie do pracy i jedziecie cały czas?
2: Nie, jedziemy, wysiadamy, pracujemy, wracamy.
0: Dobra. No i do której dzisiaj?
2: Do 14 gdzieś.
0: To
1: już prawie koniec.
0: No chyba, że to jest tak ciężka praca, że do tej 14 to was tak przeorają, że dajcie spokój. No.
2: Nie, jest to lekka praca, damy radę.
0: Pięknie, no to najlepiej. To wymarzona robota, po prostu do 14 już. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że dzisiaj przyglądając się tym propozycjom od naszych słuchaczy, jedna szczególnie utkwiła mi w oku i myślę, że to będzie super propozycja. Z jednej strony dwie litery, więc wydaje się, że łatwiej, a z drugiej strony jest tam pewien klucz, czyli literka L, która pojawia się w każdej z tych tablic. Jesteś gotowy? 3 punkty do zdobycia są, więc za chwilę możesz przejąć wszystkie, a później nagrody. Gramy?
2: Gramy.
0: No to pięknie. W takim razie na dobry początek tablica rejestracyjna WL. W i L.
2: Rozumiem. Czyli no, będzie to powiat pewnie... Legionowo raczej.
0: No raczej. Pięknie.
2: Dobrze.
0: Powiat legionowski, oczywiście, że tak. No, na razie idzie pełną bombą.
1: Ja mam podobną, a jednocześnie inną.
0: No, proszę bardzo.
1: BL. Barbara BL. Ludwik.
0: Czyli W wymieniliśmy BL. Na B. BL.
2: BL. To będzie prawdopodobnie Łomża.
1: No, oczywiście.
0: No, nieprawdopodobnie. To będzie Łomża i to jest Łomża. Dobra, super. 2 punkty zdobyte i uwaga. Ostatni, 3 punkt do zdobycia. I tutaj w tej tablicy rejestracyjnej wymienimy literkę B na D, czyli będzie DL.
2: To będzie Legnica, tak?
0: No tak. No tak, to się należy.
2: Musi być Legnica.
0: Fantastyczne.
2: Chyba całe życie na to czekałem.
0: Naprawdę? A na te brawa?
2: No to znaczy na te tablice rejestracyjne, bo gdzieś zawsze mi to w głowie siedzi.
0: No to widzisz, to pięknie, że się udało. Brawa, zgarnąłeś, to była pierwsza nagroda. Druga nagroda to talon na pozdrowienia. To jest twój czas na antenie Polskiego Radia Kierowców, który możesz wykorzystać jak tylko chcesz. Możesz pozdrawiać, możesz robić co chcesz, proszę bardzo.
2: To znaczy, to ja chciałbym złożyć życzenie mojej mamie, która w sobotę obchodzi urodziny. Także mamo, Danuto, wszystkiego najlepszego.
0: Fajnie.
1: No ale pięknie. No
0: ale pięknie wykorzystany czas antenowy. No super. Podpisujemy się pod tymi życzeniami. Jak mama ma na imię?
2: Danuta.
0: Pani Danuto. Tak, wszystkiego najlepszego od super syna i także, no powiem to, super radia. No dobra, jeszcze zestaw gadżetów w twoje ręce wędruje. Gadżety Polskiego Radia Kierowców, proszę bardzo, mamy adres, wszystko jest spisane, więc pakujemy i wysyłamy paczkę do ciebie. Przede wszystkim dobrego, fajnego dnia i super fajnej pracy do godziny 14 dla ciebie, Miłosz.
2: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie, do usłyszenia.
2: Dzięki bardzo. Do widzenia.

0: na A8-kę zaglądamy?
1: Dobry pomysł.
0: Dobry pomysł.
1: Czyli obwodnica Wrocławia.
0: Tak. No więc właśnie, tutaj kierunek Łódź, zwężenie do lewego. Drogowcy zajęli 2 pozostałe pasy. Korek już na 3 kilometry. I to jest 25 kilometr A8-ki w kierunku Łodzi. No faktycznie. Na zdjęciu widać.
1: Wrocław Północ mniej więcej ten węzeł. No lubimy te prace remontowe o poranku.
0: Bardzo, bardzo. No nic tak nie cieszy jak remoncik o poranku, nie? I z 3 pasów zrobiony 1. No, tak, to jest super. No dobrze, to jeszcze więcej utrudnień już teraz absolutnie na poważnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej 7 w województwie mazowieckim pomiędzy Grójcem a Białobrzegami niedaleko miejscowości Długowola doszło do zderzenia samochodu osobowego i auta ciężarowego. Do zdarzenia doszło na kilometrze 429. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kielc i obserwujemy tam dość spore spowolnienia, ale nie są to na razie korki, ale spowolnienia owszem. Natomiast korki mamy i to sporo tych korków na innych trasach mazowieckich, chociażby na ekspresowej 8, niedaleko węzła Radzymin Północ. W kierunku Białegostoku na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona i to w związku z pracami remontowymi. Ekspresowa 8 jest zakorkowana także w Warszawie, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Amarymącka w kierunku zachodnim, a zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej numer 7, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, zwłaszcza w kierunku stolicy. Na krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem doszło do zderzenia 3 samochodów ciężarowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i w pobliżu miejscowości Jerzmanowice. Trasa jest częściowo zablokowana. Tam także obserwujemy dosyć spore korki i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Olkusza. I jeszcze wspomnę o województwie pomorskim i o obwodnicy Gdańska, czyli ekspresowej 7. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port obserwujemy spore spowolnienia, wręcz niewielkie korki na odcinku ponad 5-kilometrowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy także na informacje od Was, co dzieje się dzisiaj na Waszej trasie. Informacje drogowe, ale przede wszystkim także pogodowe. Piękne słońce dzisiaj nad Polską. Można pisać w aplikacji, można się nagrywać, można także do nas zadzwonić na 22 513 11 11. Dokąd jedziecie? No i co u Was dzieje się na Waszej trasie?

0: A na zegarze już punktualnie godzina 8. Polskie Radio Kierowców, 9 stopni mamy teraz w Pile i uwaga, 17 stopni Bielsko-Biała. No i te wartości dzisiaj będą szły systematycznie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj dużo słońca nad Polską. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i na południu kraju. Po południu okresami może tylko to zachmurzenie wzrastać do dużego. Tam też miejscami pojawią się przelotne, delikatne opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić także burze. Suma tych opadów, no, nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 nad polskim morzem do 20 w centrum kraju, do maksymalnie 24 na południu i na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, no i to bardzo dobrze, ewentualnie umiarkowany. W czasie burz tylko porywisty, do 65. Ciśnienie też idealne. W południe w Warszawie na barometrach 1003 hektopaskale. No i jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To oczywiście jedziemy dalej z wami. Jak tam dzisiaj wasza trasa? Czekamy na raporty drogowo-pogodowe w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: 10 minut. Po godzinie 8 Gdańsk, przepiękne słońce i 16 stopni pokazują termometry właśnie tam, w gąszczu porannego ruchu. Pozdrawia Tomek.
1: Miłych ładnie podróży. Powiedziane.
0: Ładnie, bardzo ładnie. Tomku, miłych podróży dla ciebie również. Oczywiście z Polskim Radiem Kierowców, a my robimy wszystko, żeby wam się jak najmilej podróżowało, a przede wszystkim także, żebyście wiedzieli, co ewentualnie przed wami, żeby można było odpowiednio wcześnie zareagować. Czyli jeśli jest jakiś korek, to szukamy dla was objazdu. Jeśli informujemy o jakimś zdarzeniu drogowym, to również można nie stanąć w korku, tylko uciec gdzieś w jakąś boczną drogę, więc tym się zajmujemy, ale przede wszystkim także zbieramy informacje od was. Więc jeśli wy widzicie utrudnienia na drodze, korki, spowolnienia albo jakieś nieprzyjemne sytuacje, to oczywiście także czekamy. Można pisać, można się nagrywać, można dzwonić na 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważne zdarzenie i bardzo poważne utrudnienia w województwie małopolskim na ekspresowej siódemce. To jest wschodnia obwodnica Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz doszło do karambolu 5 samochodów osobowych na pierwszym kilometrze. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna, a trasa ekspresowa S7 jest zablokowana w kierunku Nowej Huty. No więc w związku z blokadą oczywiście obserwujemy tam bardzo poważny korek i to nie tylko na ekspresowej siódemce, ale także na autostradzie A4 i ten korek właściwie już zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Niepołomice. A zatem, no oczywiście jeżeli jadą państwo A4, no to trzeba jechać dalej, nie skręcać na S7 na Nową Hutę, tylko właśnie jechać dalej na najbliższy węzeł, czyli Kraków-Wieliczka na przykład, albo jeszcze dalej Kraków-Łagiewniki czy Kraków-Południe. Autostrada także jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa, właśnie w pobliżu Łagiewnik, czy dalej w pobliżu Skawiny i Bielan. No ale niestety tak to jest podczas porannych godzin szczytu, że mamy bardzo dużo korków i właściwie trudno ominąć ten fragment ekspresowej siódemki, bowiem mamy informację też, że późniejsze węzły na A4 także są bardzo poważnie zakorkowane. Mowa m.in. o ulicy Wielickiej, która prowadzi od autostrady A4 w kierunku centrum Krakowa. Na ekspresowej siódemce utrudnienia mamy także na Mazowszu pomiędzy Grójcem a Białobrzegami, gdzie na kilometrze 429 zderzyły się dwa samochody, ciężarówka i auto osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kielc, a chodzi o kilometr 420.

0: 9. Zakorkowana jest trasa ekspresowa S8, również na Mazowszu, pomiędzy Radzyminem a węzłem Wola Rasztowska. To w związku z pracami remontowymi. Na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Jeszcze kilka informacji z województwa dolnośląskiego. Autostrada A8 jest zakorkowana i to bardzo poważnie. Na jezdni w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Wrocław Południe. Wrocław Północ właściwie. A Krajowa Piątka jest zakorkowana pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem i to, co ciekawe, w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 8. My oczywiście cały czas z wami w trasie do godziny 10 rozrusznik w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No ale do godziny 9 chcemy z wami porozmawiać o najgłupszych rzeczach, za które trzeba było zapłacić. Czyli najdroższa lekcja w życiu. A konkretnie chodzi o takie sytuacje, w których człowiek wie, że coś pójdzie nie tak, a mimo wszystko no niestety trzeba będzie później za to zapłacić, czyli to się dzieje.
1: Mając to
0: w głowie, od razu mi się przypomina taka historia. Wjeżdżałem kiedyś w wąską bramę i zamiast sprawdzić, co jest przed tą bramą, a okazało się, że był tam taki mały, betonowy, niski słupek, który wyznaczał chyba jakiś punkt, że tam woda czy coś. Taki betonowy. Twardy to było w piorun. No i niestety próg cały przerysowany. I miałem tę świadomość, jakby...
1: Ale nie zauważyłeś?
0: Właśnie, po pierwsze nie zauważyłem, później usłyszałem, ale tak coś chrobotnęło i tak myślę, że może ktoś odpalił jakąś kosiarkę gdzieś tam na działkach. Że, mówię, dobra, spoko. I z premedytacją jakby jechałem dalej.
1: O ja głupi.
0: I tak jechałem i to tak... Przez całość tego progu, daj spokój. Później trzeba było to lakierować. Mechanik złapał się za głowę, ten lakiernik. No to tutaj trzeba będzie to trochę wyprowadzić. To element plastikowy. No problemy z tym były. I poszło na to masę pieniędzy. Kompletnie jakby cała ta usterka nie była warta tych pieniędzy. W sensie jakby głupota. Najdroższa lekcja w życiu. Bo się nauczyłem, że teraz jak już wjeżdżam gdzieś, to naprawdę się bardzo uważnie rozglądam. Albo czasami nawet wysiadam i sprawdzam, czy aby na pewno nie zahaczę o coś dziwnego.
1: Czyli się jednak nauczyłeś.
0: Nauczyłem się, to była droga, ale dobra lekcja.
1: No ja też mam taką sytuację, ale wstyd się przyznać.
0: Nie
1: troszkę. No zaparkowałem w niedozwolonym miejscu i mi odholowali. Także musiałem zapłacić za lawetę, za parking 24 godziny i to też było parę groszy.
0: Daj spokój.
1: No ale też się nauczyłem. Teraz 5 albo i 7 razy sprawdzam, czy mogę tu parkować. Ja pamiętam w ogóle tę sytuację. Wychodzę tam z miejsca, w którym byłem i patrzę, no jest miejsce, gdzie samochód miał być.
0: Ale nie ma.
1: Nie ma. I miałem jak w Matrixie, co się dzieje?
0: Ukradli.
1: Tak, to moja pierwsza myśl, ale mówię, nie, no taki samochód, wykradli, kije.
0: No dobrze, to ja też się przyznam, że kiedyś wybiegałem z samochodu dosłownie na kilka minut i później miałem wrócić tak szybko do tego samochodu i tak myślę, aj, to parkowanie, ja tylko się zatrzymałem na chwilę, to machnę ręką, tam zdążę. I to jeszcze było przed tym, kiedy te parkomaty zaczęły działać, czyli przed godziną 8. Wyszedłem już po godzinie 8, no i co? I niestety, no, brak kwitu, no.
1: Nie? No tak.
0: Więc
1: tak,
0: to była też droga lekcja w życiu.
1: Panowie no, już tak, kłaniają
0: dzień dobry. No więc właśnie, dzisiaj o takie lekcje, czyli jaka była najgłupsza rzecz, za którą trzeba było zapłacić, czyli najdroższa lekcja w życiu. Mechanicznie też myślę, że sporo wątków się pojawi, czyli przez własną głupotę, własne zaniedbanie,

0: trzeba było później coś naprawiać.
1: Bo te słupki czasem po prostu wyrastają nie wiadomo skąd.
0: Tak, znam taką historię. Zaparkowane auto, kompletne roztargnienie, zapomnienie. Przed tym samochodem stoi taki, taka blokada, żeby tam nie wjeżdżać. Taka blokada jak w miejscach parkingowych. Taki wielki, taki...
1: Dzyndzel,
0: takie metalowe, coś, co się stawia i zapina na kłódkę. No i właśnie, roztargnienie. Tu zakupy, tu wstawione. Dobra, to teraz trzeba przeparkować auto. Jedynka, puf, do przodu. Poszło. Najdroższa lekcja w życiu. No to za jaką najgłupszą rzecz przyszło wam zapłacić? Co się takiego wydarzyło, czyli najdroższa lekcja w życiu? No to proszę bardzo, macie jeszcze takie swoje historie? No to piszcie albo nagrywajcie się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: pieniędzy i już człowiek nigdy więcej tego błędu nie popełnił. Jest taka rzecz, najgłupsza, no, ale to naprawdę najgłupsza na świecie i człowiek wie doskonale, że nic z tego, a i tak się w to pakuje. To jest dokładnie tak samo, jak z tymi takimi zabawkami dla dzieci, taka wielka maszyna, ta srebrna łapa, i jedziesz i dziecko, tato, tego chcę, tego chcę. No i jak po prostu wiesz doskonale, że to się nie uda. I jedziesz tym joystickiem, nacelowujesz na tego Stitcha, nie? Wciskasz ten guzik, łapka zjeżdża, łapie tego Stitcha i to ta radość tego dziecka i ty jesteś bohaterem w oczach tego dziecka i ta łapa łapie za tego Stitcha, podnosi go do góry, po czym nagle Stitch wypada, kończy się czas, kończą się pieniądze. No i co mówi dziecko?
1: No to jeszcze raz.
0: No to jeszcze raz, bo się udało. Tato, udało się. No więc jeszcze raz wrzucasz te 5 zł i kolejne 5 zł i kolejne. No tak. A to się nigdy nie uda. Bez sensu.
1: Ale mamy marzenia.
0: Tak jest. Właśnie nasz słuchacz też miał.
2: To jak już mówimy o takich sytuacjach, to pamiętam, że kiedyś miałam jakiś taki bardzo ciężki dzień, nie chciało mi się gotować, więc zamówiłam sobie pizzę i miałam pojechać ją odebrać. I wyjeżdżając z domu, mam taki krawężnik, bardzo brzydki, no i on był zarośnięty i stwierdziłam, wyjeżdżając autem lewym przodem, zahaczyłam o ten krawężnik, oczywiście byłam przekonana, że się zmieszę, no nie zmieściłam się, rozcięłam oponę jeszcze z boku i to w bardzo brzydki sposób. Dzwoniłam po teściową, żeby mnie zawiozła po tę pizzę. No musiałam dokupić w ogóle oponę, oczywiście to były nowe opony letnie, więc musiałam dokupić taką samą oponę, żeby ją wymienić, ale pozytyw z tego wszystkiego jest taki, że nauczyłam się absolutnie sama wymieniać koło w samochodzie, więc spoko. Pozdrawiam, Magda z gminy Rgice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważne utrudnienia w województwie małopolskim na ekspresowej 7, na wschodniej obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz doszło do karambolu aż 8 samochodów osobowych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i mamy informację, że 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia w kierunku Nowej Huty była całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że odblokowano jeden lewy pas, a zatem ruch jest już możliwy, ale oczywiście bardzo, bardzo utrudniony, bo obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze na autostradzie A4, mniej więcej już na wysokości węzła Niepołomice. A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice i to w zasadzie w obu kierunkach, a także zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej 94 i na obwodnicy Wieliczki i pomiędzy Olkuszem a Krakowem, zwłaszcza w samym Olkuszu, a także na fragmencie remontowanym niedaleko miejscowości Przeginia. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i droga krajowa numer 15. W Kowalewie Pomorskim, a zatem pomiędzy Toruniem a Brodnicą, doszło do najechania samochodu osobowego na pieszego. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę, a chodzi o kilometr 263. Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej 8 na Mazowszu, na wysokości Radzymina w kierunku Białegostoku. Tutaj na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona w związku z pracami remontowymi i cały czas obserwujemy tam właściwie kilkukilometrowy zator. Jeszcze jest jedna zakorkowana i to dosyć poważnie trasa w naszym kraju. Autostrada A8, obwodnica Wrocławia. Pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ na jezdni w kierunku Warszawy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To proszę bardzo, jeszcze jedna historia, bo przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o najdroższych lekcjach w życiu, jaka była najgłupsza rzecz, za którą trzeba było zapłacić i to zazwyczaj niemałe pieniądze.
4: Ewidentnie 3 karty. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Nie mam pytań.

0: To fajne, że brzuszek staje się nagle gitarką, nie? Tak, sobie no trochę właśnie, zagrałem.
1: Nie wiadomo czemu.
0: Nie wiadomo czemu, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak to się stało. Coś wystaje, więc grasz, bo masz. No dobrze, cześć, moja najgłupsza, ale może nie najdroższa sprawa i taka lekcja to na rozpoczęcie sezonu grillowego. Mm-hmm. Już się dobrze zaczyna, mm-hmm. nie? Pojechałem po butlę z gazem do grilla. Mm-hmm. Na razie jest wszystko tak, w porządku,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: I uderzyłem w studnię betonową i urwałem przedni zderzak.
1: Ajajaj.
0: Rafał pisze, no to jest dość kosztowna sprawa, ale więcej mamy takich przykładów na najdroższe lekcje w życiu przez, no nie bójmy się tego słowa, własną głupotę.
2: Moja najdroższa rzecz w życiu związana z samochodem polegała na tym, że auto miałam 2 tygodnie, więc jeszcze się z nim oswajałam trochę i wybiegłam, zaparkowałam w miejscu, którym wydawało mi się, że będzie wystarczające i wybiegłam na chwilę przysłowiową i zablokowałam ruch 3 linii tramwajowych, autobusów, no i skończyło się mandatem i od MPK, i od Straży Miejskiej, także pamiętam tą lekcję na zawsze. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: Ojej,
0: najbardziej mi się podobał, tak, najbardziej mi się podobał ten fragment, wydawało mi się.
1: I że wybiegłam na chwilę.
0: Tak jest.
1: Żeby nie ta chwila czasami.
0: A to stoi w centrum miasta. Wszystko zablokowane. No ładna, ładna historia. No dobrze, więcej? Proszę bardzo.
3: Moją najdroższą lekcją w życiu, jaką zapłaciłem, było wybranie się z kolegami różowym maluchem do McDonalda. Oczywiście jako młodzi, głupi, bez prawa jazdy, bez ubezpieczenia, bez przerejestrowania zostaliśmy zatrzymani przez policję. Samochód został odholowany.

0: zaparkowany na parking, kosztowało to 4000 zł. Była to lekcja życiowa. A teraz pozdrawiam wszystkich kurierów. Artur Ostrołęka.
1: No, to jeśli to było ładnych parę lat temu.
2: Tak, to był najdroższy burger na świecie i
1: to
2: frytki.
1: Też, ale za ten mandat można było kupić spokojnie parę maluchów.
2: A, faktycznie.
1: I nie tylko różowy by się pojawił. No to jeszcze jedna najdroższa lekcja w życiu.
3: Witam serdecznie, jeżeli chodzi o takie głupie sytuacje, dziwne sytuacje. Wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze bardzo, bardzo młody, stanąłem na stanowisku dla niepełnosprawnych. Oczywiście nieświadomie, bo nie było to tak oznaczone, jak teraz się zdarza, że są niebieskie, jest to na niebiesko namalowane lub na czerwono i wtedy to widać dokładnie, że jest to miejsce dla niepełnosprawnych. Widziałem taki, był taki znaczek u góry, ale to uważałem, że to dotyczy prawej strony. Nie tej strony, gdzie ja stoję, tylko prawej. A to było wielkie, takie jedno, duże miejsce dla osób niepełnosprawnych. No ja byłem pewien, że tutaj chodzi o opłatę. Trzeba wnieść opłatę parkingową. Poszedłem, zapłaciłem opłatę, no i poszedłem załatwiać swoje sprawy. No przychodzę, jest wezwanie, poszedłem na Straż Miejską i okazało się, że jest do zapłacenia 500 zł, byłem zdziwiony. Potem oczywiście obczaiłem, że jest to miejsce dla niepełnosprawnych. Nigdy w życiu bym oczywiście nie stanął, no ale 500 zł poszło. Pozdrawiam Seba.
2: I to mi się podobało na początku, kiedy byłem jeszcze bardzo, bardzo młody.
1: Dawno temu.
2: Za siedmioma górami.
1: Tak jest. No dobrze, to gdyby ktoś chciał jeszcze podzielić się jakąś historią, jaka była najgłupsza rzecz, za którą trzeba było dużo zapłacić, czyli najdroższa lekcja w życiu. Można pisać, można się nagrywać.

0: Ależ ten czas dzisiaj leci. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Kto dzisiaj na godzinę 9 do pracy, no to myślę, że mogą przydać wam się te informacje drogowe. A kto już jest w pracy i jego praca polega na jeżdżeniu, to tym bardziej proszę zrobić sobie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Karambol 8 samochodów osobowych na trasie ekspresowej S7 w województwie małopolskim na wschodniej obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz. Jezdnia w kierunku Nowej Huty jest nadal częściowo zablokowana. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne i cały czas obserwujemy tam dosyć spory korek, który już zaczyna się właściwie na autostradzie A4 za węzłem Niepołomice. Na autostradzie A1 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Piotrków, Trybunalski Południe a Kamieńsk auto ciężarowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 370 zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Natomiast na drodze krajowej nr 15 w Kowalewie Pomorskim, a zatem pomiędzy Toruniem a Brodnicą, auto osobowe uderzyło w pieszego. Na kilometrze 263 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. A teraz wieści od państwa. Słuchamy.
3: Droga ekspresowa SC 292 km. Wystał opony na prawym pasie. Porozrzucane fragmenty opony. Prosimy o ostrożność. Kierunek Zielona Góra.
2: Bardzo dziękujemy. To była trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim. A ja jeszcze wspomnę o sytuacji na Mazowszu. Tutaj poranne godziny szczytu komunikacyjnego jeszcze się absolutnie nie zakończyły. Zakorkowana jest i ekspresowa 8 i ekspresowa 2 w Warszawie. Także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska. Droga krajowa nr 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii oraz krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze jeden korek na ekspresowej 8 niedaleko Radzymina w kierunku Białegostoku. To w związku z pracami remontowymi i zwężeniem jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Temperatura rośnie coraz cieplej. Już mamy 11 stopni. To z kolei najchłodniejsze miejsce. Olsztyn, a Racibórz 19 już pokazują tam termometry, więc nieźle rozkręcamy się i dużo słońca dzisiaj nad Polską.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na szczęście dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Wyjątkiem będzie tylko północny wschód i południe kraju. Tutaj po południu właśnie okresami to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam miejscami także pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe także burze. Podczas tych burz 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Wartości na termometrach już zdecydowanie bardziej czerwcowe. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 nad morzem. Około 20 stopni w centrum kraju, do maksymalnie 24 na południu, ale także i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę i ciśnienie zdecydowanie lepsze, chociaż kawa zawsze wskazana. W Warszawie w południe będzie wynosiło 1003 hektopaskale i jeszcze w drugiej połowie dnia pójdzie w górę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tu mamy już minutę po godzinie 9. W tej godzinie oczywiście Grzegorz Duda się pojawi, ale wrócimy jeszcze do tych najdroższych lekcji w życiu. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To już mamy. 9:10 na zegarze. Ekipo mi droga, tak zaczyna się ta wiadomość w naszej aplikacji. Ładnie się zaczyna. Jaki objazd proponujecie A8 we Wrocławiu w stronę Warszawy?
1: No to klasycznie chyba, bo tu mowa o tym korku w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ. A zatem no chyba Krajowa 94 i Krajowa 5, czyli ulica Milenijna, Most Milenijny, a potem Jana Nowaka Jeziorańskiego. Co prawda tutaj także mamy sporo spowolnień, korków, no jak to o poranku w dużym mieście, no ale te korki są zdecydowanie mniejsze niż na autostradzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A teraz z Dolnego Śląska w sposób płynny przechodzimy do Małopolski. Tutaj mamy cały czas poważne utrudnienia na wschodniej obwodnicy Krakowa, czyli na ekspresowej siódemce, pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz. Na kilometrze pierwszym doszło do karambolu 8 aut osobowych. 3 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 8 rano, czyli ponad godzinę temu, prawie już półtorej godziny temu, i zablokowane są tam 2 pasy w kierunku Nowej Huty. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie jednym lewym pasem. Cały czas obserwujemy tam spore korki. Korki i na ekspresowej siódemce, i na autostradzie A4. Na ekspresowej trójce w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Sulechów a Zielona Góra Północ auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Zielonej Góry została tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy właśnie na wysokości Sulechowa, na trasę serwisową albo na trasę wojewódzką numer 278. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj po pierwsze w Kowalewie Pomorskim na drodze krajowej numer 15 ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 263. To w związku z wypadkiem auto osobowego i pieszego właśnie na tymże kilometrze. Po drugie, na autostrada A1 pomiędzy Toruniem a Lubiczem fragment remontowany jest zatłoczona, zakorkowana na jezdniach w obu kierunkach. I po trzecie wreszcie, droga krajowa numer 10 przed Toruniem od strony Lipna nie jest zakorkowana, ale zatłoczona owszem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: To już 19 minut po godzinie 9. Dzisiaj sprawdzamy i pytamy was o najgłupszą rzecz, za którą trzeba było zapłacić i to niemałe pieniądze. Czyli z pełną świadomością popełniamy jakiś błąd. Albo dzieje się to przez kompletny przypadek, przez nasze roztargnienie, przez gapiostwo.
1: No i albo później... myślimy, że to tylko chwileczka.
0: Jak bardzo często w przypadku parkowania. Tylko chwileczka. No i proszę bardzo. I później okazuje się, że to jest najdroższa lekcja w życiu.
2: Cześć, Arek ze Skody. Najdroższa lekcja w życiu? Nie grać w Blackjacka. Miasto Biloxi, Stany Zjednoczone. Wziąłem 500, poszedłem zagrać. Dobiłem do 3000, po czym straciłem wszystko, więc dołożyłem jeszcze 1200, które miałem w portfelu, żeby się odkuć. Wróciłem z niczym. Oczywiście mowa o dolarach. Pozdrawiam.
1: Ajajaj, ale no, zaczęło się jak w filmie o Bondzie.
0: Tak, tak, to prawda.
1: Ale się skończyło trochę inaczej.
0: To jest niestety niebezpieczne. No i tak się czasami kończy. Ja nie znam osób, które wygrywają i które są zadowolone i u których bilans zysków i strat w tym przypadku jest dodatni.
1: No nie, nie. My nawet nie znamy tych, którzy w tym automacie tego pluszaka wyłowili, a co dopiero właśnie w kasynach.
0: Ach, poszło kiedyś 15 zł na 3 łapki, no, pluszakomacie, ale niestety nie udało się. No to dobrze, to jeszcze te najdroższe lekcje w życiu?
3: Dzień dobry, odnośnie kosztownych wypadków. Miałem kiedyś taką historię. Po długim locie nocnym wracałem z urlopu do domu. Podkorciło mnie zrobić jeszcze zakupy, ponieważ samochód był załadowany. Położyłem torbę z zakupami na tylnym siedzeniu na walizkach. Jadąc w nocy, na autostradzie niestety pojawiła się sarna. Sarna uszła z życiem, ale ostre hamowanie spowodowało, że wszystkie zakupy przemieściły się do przodu, uszkadzając mi przy okazji deskę rozdzielczą, co było dosyć kosztowne i taka nauczka, żeby zawsze, teraz wiem, zawsze zabezpieczam wszelkie luźne torby, bo wiem, czym to grozi. Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
0: Droga lekcja, niebezpieczna
1: bardzo
0: lekcja.
1: Bardzo niebezpieczna
0: ale
1: lekcja.
0: Ale dobrze, że morał i wnioski wyciągnięte. Przypominam, jaka była najgłupsza rzecz, za którą musiałeś zapłacić, czyli najdroższa lekcja w życiu. No i Marek z Łodzi pisze w aplikacji: hej, czy może chodzi o Dacia Docker? Genialne, genialne.
4: A moją najgłupszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem, pomimo tego, że wszyscy mówili mi, żebym tego nie robił, to był zakup Renault Espace'a, trójki, bodajże to był model. Tak jak mówili wszyscy, więcej stał niż jeździł. To była najgłupsza rzecz, jaką pozdrawiam. Tomek z Mercedesa.
0: Droga?
1: Tak, czyli lekcja. Tak zwany samochód domator.
0: Więcej stoi niż jeździ. Przypominam, że jeszcze Grzegorz Duda się dzisiaj u nas pojawi do godziny 10 i będzie doradzał, będzie tłumaczył, będzie przypominał o tym, co w motoryzacji jest ważne. Dzisiaj kolejny bardzo ciekawy wątek. Jakiś czas temu ktoś z was zapytał, co jaki czas powinniśmy wymieniać olej w skrzyni biegów. No właśnie. I Grzegorz zna odpowiedź na to pytanie. I wy też poznacie jeszcze dzisiaj, przed 10:00.

0: rzecz, za którą trzeba było zapłacić, czyli najdroższa lekcja w życiu Justyna pisze rozwód, a w zasadzie to ślub, bo rozwód był tego konsekwencją.
1: No, no tak.
0: No tak się czasami no tak, w życiu bywa, układa, bywa. No, niestety, że miało być och, ach, a się okazało, że no, jest beznadziejnie. No.
1: Ale jeżeli to jest lekcja.
0: Właśnie, tak jest. I zawsze człowiek w takich sytuacjach i po takich przejściach wychodzi z tego jakby z zupełnie inną wiedzą, z zupełnie innymi celami, priorytetami. To się bardzo w głowie przestawia. Naprawdę. Wtedy szuka czegoś zupełnie, zupełnie innego i wie, w co nie wdepnąć.
1: Panie profesorze.
0: Dobra, kończmy ten temat życiowy. Słuchajcie, za chwilę trzeba wrócić do motoryzacji, za chwilę Grzegorz Duda i jego kolejne porady, a przede wszystkim teraz już informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej siódemce w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, na wschodniej obwodnicy, gdzie pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz doszło do karambolu i to dosyć poważnego karambolu z udziałem 8 samochodów osobowych. 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. I w kierunku Nowej Huty trasa ekspresowa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Do tego wypadku doszło mniej więcej 2 godziny temu i cały czas obserwujemy tam spory korek na ekspresowej siódemce i na autostradzie A4, z tym, że już na A4 ten korek jest zdecydowanie mniejszy niż jeszcze godzinę temu. Zakorkowana jest autostradowa obwodnica Wrocławia A8 pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj mowa o właściwie wielokilometrowym zatorze i ten zator spowodowany jest pracami remontowymi i zwężeniem jezdni właśnie w kierunku stolicy. A co do stolicy Polski oczywiście, czyli Warszawy, no to tutaj mamy korki, bo to w obu kierunkach, na ekspresowej 8, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Piasecznem a Warszawą, a także pomiędzy Zegrzem a Legionem. I jeszcze jedna informacja. Autostrada A1, Piotrków Trybunalski Południe, Kamieńsk. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 370 i mamy zablokowany lewy pas w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę odpowiedź na pytanie, co jaki czas powinniśmy wymieniać olej w skrzyni biegów. Będzie radził oczywiście nie kto inny jak Grzegorz Duda.

Codziennie po godzinie 9 Grzegorz Duda radzi wam, jak korzystać z samochodów. Także naprawia je trochę zdalnie, albo przynajmniej sugeruje, co należałoby sprawdzić, jak o to dbać, żeby samochód długo się dobrze sprawował i żeby nas cieszył i żeby nas nie zaskakiwał przede wszystkim. Te pytania to oczywiście pytania od was w wielu przypadkach, więc sukcesywnie zadajemy je Grzegorzowi Dudzie. Pojawił się jakiś czas temu wątek skrzyni biegów. Przemaglowaliśmy go na wszystkie możliwe sposoby. Wczoraj mówiliśmy o tym, co zrobić, jeśli jedynka nie wchodzi w odpowiednie miejsce i nie do końca te biegi działają tak, jak powinny, no to dzisiaj zajmiemy się olejem w skrzyni biegów. No i tu pojawia się dylemat, czy wymieniać, czy nie wymieniać. I to pytanie także zadaliśmy Grześkowi. To

0: zmieniać, czy nie?
1: Tutaj wsadzamy kij w mrowisko, słuchajcie, dlatego że większość producentów, już coraz rzadziej, większość producentów zawsze samochodów mówiła: olej jest dożywotni w skrzyni biegów, nie wymieniamy go. To się zmieniło w ostatnich kilku latach. Natomiast ja zawsze mówię jedną rzecz. Odczytajmy tabliczkę, jakiego producenta jest skrzynia biegów. Wejdźmy na stronę producenta skrzyni biegów, a nie samochodu, i zobaczmy, jaki interwał olejowy jest dla naszej skrzyni. Taka bardzo znana historia, jak BMW, w którymś modelu mówiło: nasz olej starzeje się razem ze skrzynią biegów, jego się nigdy nie zmienia. Po czym wchodzimy na stronę producenta, a producent mówi: co 60 tysięcy kilometrów należy wymienić olej. Są takie zabiegi stosowane przez producentów samochodów, natomiast warto to sprawdzić. Olej wszędzie, zawsze trzeba zmieniać. Interwały są podane co do skrzyni biegów. Często podaje już dzisiaj producent odpowiednie interwały, na przykład w skrzyni DSG zmieniamy olej co 30 tysięcy, co 50, w zależności w której, ale trzeba go zmieniać. W automatach na przykład 8 HP 60 tysięcy maksymalnie i nie wierzmy, że on jest niewymienny, że się go nie wymienia, że nie trzeba. I te oleje trzeba zmienić, olej się zużywa. Tak samo w dyfrach, w przekładniach, we wszystkim oleje się zmienia, one nie są dożywotnie. Naprawdę.
0: Jeśli wy macie pytania do Grzegorza Dudy, to proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy jutro do kolejnych motoryzacyjnych wątków i przede wszystkim do porad od Grzegorza.

Grzegorz Duda radzi codziennie po godzinie 9, więc jeśli jest coś, co was interesuje, jest jakiś wątek motoryzacyjny, który spędza wam sen z powiek, albo coś dzieje się z waszym samochodem, jeden, drugi, trzeci, czwarty mechanik rozkłada ręce i mówi, no panie, nie da się, niestety, albo będzie to kosztowało bardzo dużo, albo mówi, że trzeba wymienić pół silnika. Nie słuchajcie, tylko napiszcie, opiszcie tę usterkę, opiszcie nam całą tę sytuację, a Grzegorz bardzo chętnie się do niej odniesie, sukcesywnie odpowiada na wasze zadawane przez was pytania w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Codziennie, przypominam, po godzinie 9. No dobrze, zbliżamy się także do godziny 10. 10 minut jeszcze nam zostało, więc kolejny raport drogowy dla tych, którzy podróżują.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S3 w województwie lubuskim jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry pomiędzy węzłami Sulechów a Zielona Góra Północ na kilometrze 185. W pobliżu miejscowości Stożne auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej i ruch kierowany jest tam na objazd na węźle Sulechów na Starą Trójkę do węzła właśnie Zielona Góra Północ. Tyle utrudnień w województwie lubuskim, bo teraz szybciutko do autostrady, do trasy ekspresowej S7 w Małopolsce. Tutaj cały czas, już od ponad 2 godzin, mamy bardzo poważne utrudnienia na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz, gdzie doszło do karambolu 8 samochodów osobowych, a w tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Nowej Huty jest tam zwężona, częściowo zablokowana, a zatem ruch jest możliwy, no ale co z tego, jak jest bardzo, bardzo utrudniony, bo właściwie od węzła Kraków-Bieżanów mamy tam jeden wielki korek. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w województwie mazowieckim, niedaleko węzła Radzymin Północ, gdzie na jezdni w kierunku Białegostoku trwa remont dość uciążliwy i jezdnia na fragmencie ponadkilometrowym jest zwężona i korek ma kilka kilometrów. Jeszcze jedna trasa, właściwie zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno, autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym w związku z remontem, rzecz jasna, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli coś dzieje się na twojej trasie, to czekamy na informacje albo telefonicznie 22 513 11 11, albo w aplikacji tekstowo czy głosowo.

0: Pięknie wam zagraliśmy. 4 minuty jeszcze zostały nam do godziny 10:00. PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraźcie sobie, jest historia związana z tą piosenką. To nie wczoraj było, tylko przedwczoraj. Cały sen leciała ta piosenka.
2: U ciebie?
0: Twój sen?
1: W mojej głowie.
0: Fajnie.
1: Tak weszła.
0: Fajnie. No to wcale się nie dziwię, bo jest naprawdę
1: idziesz
0: dobra.
1: Do sklepu po bułki, lecą stąsi. Jedziesz na rowerze, lecą stąsi.
0: Dagmara Kowalska, Piotr Chwila z wami.
2: Badałeś to
0: o 10:00.

0: To co, jeszcze raz z pogodą?
1: Nie, no oczywiście, no Brodka musiała przynajmniej trochę zaśpiewać. Dlaczego nie?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tak, środa zapowiada się całkiem przyjemnie. W większości kraju nie zabraknie dziś słońca.
0: Synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak patrzymy sobie w niebo. Najlepszej pogody można się spodziewać na Dolnym Śląsku, a także w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i w Małopolsce.
1: Więcej chmur pojawi się natomiast później na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, a także miejscami na południu kraju.
0: No i w tych regionach możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Jeśli się pojawią, mogą przynieść do 15 mm deszczu.
1: Temperatura dosyć przyjemna. Nad morzem około 16 stopni, w centrum kraju około 20.
0: Najcieplej na zachodzie i na południu Polski, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu termometry pokażą 24 stopnie.
1: W Raciborzu mamy aktualnie, Dagmara, wyobraź sobie, najcieplej 19,5, ale to dopiero początek, bo się rozgrzewamy. W Olsztynie najchłodniej, czyli jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby ta woda w jeziorach Warmii się rozgrzała. W Olsztynie mamy 13 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i my też mamy gorącą temperaturę, gorącą atmosferę może raczej. Gorąca temperatura, jest to możliwe?
1: Na pewno mamy kawę, mamy różne inne rzeczy i będziemy mieć za moment dla was zagadkę, żebyśmy się rozgrzali, bo my też, ja jest jakiś taki flegmatyczny dzisiaj jestem.
0: Tak, mówisz wolniej niż zwykle.
1: Tak, gabcz narzekający dzisiaj.
0: Może się nie wyspałeś.
1: Taki się wylosował.
0: Tak, dzisiaj?
1: Tak.
0: O, a obok był jakiś taki rozśmieszający, czy jakiś wesołek bardziej?
1: Szukamy go. Cały czas go szukamy. No, startujemy. Dzień dobry.
0: To może damy radę znaleźć. Dagmara Kowalska.
1: Piotr Firan.

0: Znamy takich, którzy śpiewają "Nie odnajdzie nas ta sama chwila". No ale no, na pewno nie należy do nich Kuba Domaracki, który śpiewa poprawnie.
1: Tak, ogólnie nie śpiewam, ale dobrze.
0: No, nie, no kiedyś się przyznawałeś na antenie, że czasem śpiewasz.
1: A rzeczywiście, ja dobrą masz pamięć.
0: A widzisz, no, koduje, tak, dobra. Koduje.
1: Dobra, dobra. Rzeczywiście, potrafię. Czasami śpiewam, jak jestem zmęczony w trasie.
2: A można wiedzieć, jaki repertuar?
1: Ach, wszelaki.
2: No ale tak jakbyś chciał zaśpiewać, taki. To co by to
0: ja
2: było?
0: Ja ci powiem, jaki powiedz. Taki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a na początek województwo małopolskie. Tutaj niestety mamy bardzo poważne utrudnienia na ekspresowej siódemce na obwodnicy Krakowa, na wschodniej obwodnicy Krakowa, gdzie przed godziną 8 rano, czyli już ponad 2 godziny temu, doszło do karambolu 8 samochodów osobowych. W tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. Na miejscu, przypomnę, lądował śmigłowiec LPR-u i jezdnia w kierunku Nowej Huty była całkowicie zablokowana. W tej chwili jest częściowo zablokowana, ruch jest możliwy jednym pasem, no ale oczywiście bardzo utrudniony, bo cały czas obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze mniej więcej na A4 na wysokości węzła Kraków-Bieżanów. Ekspresowa trójka w województwie lubuskim jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry pomiędzy węzłami Sulechów a Zielona Góra Północ. Na kilometrze 185 auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej i ruch kierowany jest na objazd na Starą Trójkę od węzła Sulechów właśnie do węzła Zielona Góra Północ. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj niestety cały czas sporo korków i sporo już nie porannych, ale przedpołudniowych spowolnień. Zakorkowana jest ekspresowa 8 na obwodnicy Radzymina, gdzie na jezdni w kierunku Białegostoku trwa remont na fragmencie ponadkilometrowym i trasa ekspresowa jest tam zwężona i korek właściwie liczy ponad 4, nawet 5 kilometrów. Zakorkowana jest także Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz droga krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj sytuacja wygląda całkiem dobrze już drogowa. Właściwie większych korków nie obserwujemy. Już widać, że poranne godziny szczytu są za nami, chociażby na Pomorzu, ale nadal nieco wolniej jedzie się chociażby w Pruszczu Gdańskim, także na wysokości Malborka czy Starogardu Gdańskiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: To była reklama.
2: No to jaki repertuar?
1: A lubię takie przyśpiewki ludowe na przykład.
0: Naprawdę?
2: Czyli tak. Jednak folk.
1: Tak.
2: Tak myślałem.
0: Czekaj,
2: tak,
0: mamy jakiś taki folkowy dżingiel, bo nasza dżinglownica zrobiła się bardziej, jest większa jakby,
1: no
0: tak powiem.
1: No
0: tak, się rozrosła się.
1: Rozwijamy się.
0: Rozwijamy się, no właśnie, ale chyba nie mam niczego.
2: Przydałby nam się podkład, ale jeśli chodzi o naszą zagadkę, to chciałbym zacząć od pierwszej podpowiedzi. Moi drodzy, zgadujemy, my wam podajemy podpowiedzi, a wy wysyłacie propozycje do naszej aplikacji. Tekstowo albo głosowo. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Dla wielu osób jest codziennym towarzyszem. Może od razu podpowiemy, bo można przewidzieć, o co...

0: jakie mogą być odpowiedzi, że nie chodzi o PRK? Nie chodzi o Polskie Radio Kierowców tym razem.
1: No, podpowiedział, popatrz, tak, coś się zmieniło.
0: Od razu przy pierwszej podpowiedzi. Dla wielu osób jest codziennym towarzyszem. O co może chodzić, czekamy. Ciekaw jestem, jakie będą propozycje od was.

0: będziemy się tego trzymać. Pogodne nastroje dzisiaj, zwłaszcza, że mamy przepiękną pogodę i zdaje się, że zaczyna się powolutku zmieniać na naszą korzyść.
1: No dobrze, ale pytanie, Dagmara, jak sobie poradzimy, kiedy w sobotę będzie 30 stopni w cieniu?
0: O, wspaniale, fantastycznie. Myślę, że tak sobie poradzimy.
1: Tak?
0: No pewnie.
1: A ty masz już jakiś plan, że
0: oczywiście,
1: gdzieś pojedziesz, wjedziesz do jakiejś wody albo coś?
0: Tak, tak, żeby... będę się starała. Ale wjadę, w sensie wejdę.
1: Tak,
0: nie
1: tak,
0: będę
1: tak,
0: wjeżdżać,
1: że pojedziesz nad wodę i wtedy zejdziesz ze środka komunikacji i wejdziesz sobie,
0: tak,
1: żeby się schłodzić.
0: Nie będę używać roweru, motoroweru, nie będę. Będę sobie po prostu tak własnymi rękoma, nogami, tak myślę.
1: No
0: taki
1: dobrze.
0: Mam plan. A ty?
1: Ja będę
0: wyjdziesz
1: w pracy.
0: Wyjdziesz na balkon.
1: Nie, ja będę w pracy.
0: Naprawdę?
1: Wtedy, w sobotę będę w pracy i będę, planuję, że będzie włączona klimatyzacja w studiu. I to są moje plany na sobotę.
0: Musisz to załatwić, bo teraz jej nie ma.
1: Nie, podobno jest. Podobno
0: tak?
1: jest. Ale, moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, to pierwsza podpowiedź już była. Dla wielu osób jest codziennym towarzyszem. No i mamy odpowiedzi. Niekoniecznie PRK, ale ogólnie radio samochodowe.
0: Ja wiem. Dawid napisał towarzysz, kubek termiczny na kawkę. Mój kubek dzisiaj został spersonalizowany przypadkiem.
1: Tak, ma dwa wgniecenia, gdyż chciał
0: być wcześniej
1: pójść w swoją stronę. Korek codziennie towarzyszy wielu, to napisał nasz słuchacz Tomasz.
0: Ale to też nie o to chodzi. O
1: mamy także lamę. To jest niespodziewana odpowiedź, ale wiadomo, że wozicie różne maskotki albo towarzysze podróży swoich i tu w tym przypadku Piotra mamy lamę. I mamy jeszcze... Aha, a czy ktoś taki...
0: Mamy pytanie, czy jest ktoś taki, który nie podśpiewuje podczas prowadzenia auta, a do zagadki to kawa. Co do zagadki.
1: Też by pasowało.
0: No.
1: Też by pasowało, ale druga odpowiedź być może trochę bardziej was naprowadzi. Pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie. To coś. Czyli dla wielu osób jest codziennym towarzyszem i pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie.
0: A tu mam rączki.

0: Między węzłami Sulechów a Zielona Góra Północ. Tutaj na kilometrze 185 auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Ruch na węźle Sulechów kierowany jest na tak zwaną Starą Trójkę i wtedy powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Zielona Góra Północ. W województwie małopolskim przedłużają się utrudnienia na obwodnicy Krakowa, tej wschodniej obwodnicy, czyli ekspresowej Siódemce. Pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz jezdnia w kierunku Nowej Huty jest nadal częściowo, ale tylko częściowo, zablokowana. Dokładnie ruch jest możliwy lewym pasem. To w związku z bardzo poważnym karambolem, do którego doszło 3 godziny temu. To był karambol 8 samochodów osobowych. 3 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Na miejscu lądował nawet śmigłowiec LPR-u i nadal obserwujemy tam dość spory, właściwie kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8, pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ na jezdni w kierunku Warszawy. To w związku z pracami remontowymi i zwężeniem, a właściwie częściową blokadą jezdni właśnie w kierunku Warszawy czy Łodzi. Dość uciążliwy remont trwa także na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i właściwie też obserwujemy tam może niewielkie, ale jednak korki i tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Trójmiasta i w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominając naszą zagadkę, dla wielu osób jest codziennym towarzyszem, to pierwsza podpowiedź, a druga pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie i mamy propozycję, że są to ręce, ale nie chodzi o ręce, napisał Direkt, że to na pewno będą ręce, nie. Dodam jeszcze jedną podpowiedź, że to coś pozwala zachować większą swobodę i tyle.
3: No dobrze, a wy sobie musicie radzić.

0: Jesteśmy razem w czasie, moi drodzy, i próbujemy odgadnąć, o co chodzi w naszej zagadce. Dla wielu osób jest codziennym towarzyszem, pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie, pozwala zachować większą swobodę. Przełącznik zespolony albo kierownica ze sterowaniem, na przykład radiem czy tempomatem. To Tomasz, propozycja od Tomasza.
1: I to by pasowało, tak. Ale to nie jest to, bo w sumie... Zwykle te podpowiedzi są takie, że można pod to podłożyć dużo rzeczy i trochę trudno trafić na tę prawidłową, ale właśnie o to chodzi, żeby się bawić, żeby gronić króliczka, a nie złapać go. No dobrze, na końcu jakoś tam łapiemy, ale na początku chodzi o dobrą zabawę. No tak. I jesteśmy chyba w tym miejscu, kiedy się wszyscy zastanawiamy, o co chodzi. Ale my też mamy dla was jeszcze jeden temat, tak żeby się troszkę rozgrzać i troszeczkę więcej porozmawiać sobie na temat tego, co się mogłoby wydarzyć, gdyby się coś wydarzyło.
0: Z wszelkich badań wynika, że Polacy należą do jednych z najbardziej zapracowanych w Europie, ale mamy też inne badania. Prawie 72% z nas deklaruje, że jest zadowolonych ze swojej pracy. To myślę sobie, że jest całkiem dobry wynik, nawet powyżej średniej europejskiej, ale jest pewien haczyk. Jaki?
1: No, tylko co siódma, ósma osoba czuje, że robi dokładnie to, o czym marzyła w życiu, a poziom prawdziwego zaangażowania w pracę w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, czyli pracujemy dużo, bo musimy.

0: Musimy, a nie dla przyjemności.
1: Wielu z nas, niezależnie od zawodu, nosi w sobie myśl, a co by było gdyby? Czyli co by było gdyby rzucić to wszystko i na przykład wyjechać gdzieś, albo do innego kraju, albo do innego województwa, albo zajmować się czymś zupełnie innym. I dlatego dzisiaj pytamy.
0: Dlaczego gdybyś mogła zamienić się na jeden dzień z innym zawodem, to jaki to byłby zawód? Pilot samolotu, lekarz, prawnik, a może rajdowiec, a może rolnik, a może po prostu youtuber?
1: Tak, na przykład rolnik, który testuje traktory na YouTubie. Dlaczego nie? Więc czekamy na wasze propozycje. Może macie swoje takie marzenia zawodowe, które chcielibyście zrealizować, albo przynajmniej sprawdzić, jak by to było, gdybyście mogli na jeden dzień się zamienić. Czekamy w naszej aplikacji.
0: A może to byłoby tak, albo nawet będzie tak, że jak już pomyślicie o tym, żeby coś zmienić, to ta zmiana przyjdzie naturalnie.

0: Dla wielu osób jest codziennym towarzyszem, pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie i pozwala zachować większą swobodę. To są na razie trzy podpowiedzi w naszej zagadce dzisiaj. Oczywiście, jeśli chodzi o naszą aplikację, to czekamy właśnie za jej pośrednictwem na wiadomości od was, o co może chodzić dzisiaj. Chodzi o pewną część samochodu. No właśnie, uchwytną czy nieuchwytną?
1: A to będzie duża podpowiedź, wiesz, jak już no powiem, to nie, więc chyba
0: to
1: nie
0: proszę
1: mogę.
0: Nie odpowiadać.
1: Nie, nie będę odpowiadać. Kuba też pewnie nie odpowie, ale wiesz co, jest tutaj propozycja piosenki folkowej dla ciebie.
2: O, proszę.
1: Tak. Podejmujesz wyzwanie?
2: Nie, to znaczy nie wiem jeszcze jakie wyzwanie, ale...
1: No piejo, kury piejo. To od Roberta z Dastera. Dasz radę?
2: Proszę. Nie, nie, ale ładna piosenka.
1: No daj, no nie daj.
0: Zobacz, nawet się nie zaczerwienił, że miałby to zaśpiewać, ale przyznaj, że już sobie wyobraziłeś scenerię, nie wiem, pod prysznicem tam jest dosyć dobra akustyka.
2: Tak,
0: że
2: tak, jednak... tak.
0: Może
2: tak.
0: Poćwiczysz na przykład dzisiaj i kiedyś zaprezentujesz.
2: O,
0: to na...
2: dobrze, Piotrze, bo... dziękuję
0: Tak, żeby się poczuć bezpiecznie, tak? Tak, żeby...
1: Komfortowo.
0: Tak, nie od razu. Słuchajcie, no musimy trochę poczekać. Aha. Na
1: występy
0: na
1: wokalne, ten popisy.
2: Dziękuję, mój rzeczniku prasowy.
0: Wiesz, jak cię uratowałem ładnie? Jednak man solidarity.
2: O, proszę.
1: Nie mam żadnych szans. Nie będę w ogóle próbować, ale to nie był mój pomysł. To był pomysł naszego słuchacza stałego, Roberta z Dastera.
2: Słuchajcie, ale bardzo dziękujemy.
1: Też,
2: bardzo
1: możecie się też umówić i w Dasterze na przykład pośpiewać razem. O. Piejo, kury, piejo. No, a jak nie, no to wyjedziemy sobie najpierw na drogi.
2: O, może lepiej, rzeczywiście.
1: Co tam się na nich dzieje?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na obwodnicy Wrocławia, na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ, gdzie na jezdni w kierunku Łodzi. Trwa remont i jezdnia właśnie jest z węzłami.

0: stężona. Ten korek zaczyna się już na wysokości stadionu, wręcz nawet zdecydowanie wolniej jedzie się nieco wcześniej. A sporo cierpliwości przyda się też na autostradzie A1 pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami, gdzie także trwają prace drogowe i nieopodal węzła Knurów jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Ekspresowa siódemka w Małopolsce jest częściowo zablokowana w kierunku Nowej Huty pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz. To w związku z porannym karambolem 8 samochodów osobowych w okolicach pierwszego kilometra. Przypomnę, że 3 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i mamy tam cały czas korek, dosyć poważny korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Kraków-Bieżanów. Właściwie na A4 już jedzie się nieco wolniej. Do tego zdarzenia dokładnie doszło około 7:30 rano. Ekspresowa trójka w województwie lubuskim jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry, nadal pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą właśnie, i to w związku z wypadkiem z udziałem auta osobowego i samochodu służby drogowej. Ruch kierowany jest na objazd na starą trójkę. I jeszcze województwo mazowieckie, wspomnę o jednej trasie, o ekspresowej 8, ale tym razem nie o północnej obwodnicy Warszawy, ale o ekspresowej 8 na obwodnicy Radzymina. Tutaj w związku z remontem, zwężeniem w kierunku Białegostoku, nadal właściwie od wczesnych godzin porannych, obserwujemy spory korek na jezdni w kierunku stolicy Podlasia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o odpowiedzi w naszej zagadce, to pojawiła się cała grupa. Czy będzie to podłokietnik ruchomy? Może Adam z Renault. Bezwładnościowy pas bezpieczeństwa. I mamy tak, tutaj od Tomka, który jest naszym zagadkowiczem.
3: Tak, ale Direks napisał, Polacy zapracowani, ja za ostatnie 12 lat miałem 14 dni wakacji, a w ostatnich 10 latach na świętach Bożego Narodzenia i na Nowy Rok byłem w domu tylko raz. Ale może w porównaniu do reszty leniwej Europy to i prawda. Tutaj za wyjątkiem niektórych ofisów, reszta pracuje regularnie 60-70 godzin na tydzień, a co niektórzy 80 i więcej. Wow, Direks, Stany Zjednoczone, Ameryki.
2: No tak, praca sensem życia. Jak człowiek nie ma co robić, to co? Głupoty mu do głowy przychodzą. Więc do roboty, jedziemy dalej.

0: Dokładnie za 10 sekund będzie godzina 11, czyli czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, środa przynosi zdecydowanie więcej słońca niż jeszcze początek tygodnia. Dzisiaj mamy środę, a w poniedziałek to w ogóle było brrr.
0: No pewnie, ale dzisiaj już jest lepiej, w weekend będzie w ogóle bardzo ciepły. Natomiast dziś w większości regionów mamy zachmurzenie małe albo umiarkowane i temperatury, które zachęcają do tego, żeby częściej spędzać czas na świeżym powietrzu.
2: Najcieplej na zachodzie i południu kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura może wzrosnąć nawet do 24

0: stopni.
1: Nieco więcej uwagi trzeba poświęcić Podlasiu, Suwalszczyźnie i Warmii oraz Mazurom. Tam po południu przybędzie chmur i mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
0: Podobna sytuacja możliwa jest miejscami na południu kraju, zwłaszcza w rejonach podgórskich.
1: Możliwe także burze lokalne. W czasie ich przechodzenia wiatr może osiągać w porywach nawet do 65 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Raciborzu mamy teraz prawie 21 stopni, no i w Resku najchłodniej to zachodnie pomorskie 13,5. Jeśli chodzi o kwestie zagadkowe, czyli mamy podpowiedzi, sobie przypominamy, dla wielu osób jest codziennym towarzyszem, pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie, pozwala zachować większą swobodę. Słuchamy.
3: Cześć, wydaje mi się, że w dzisiejszej zagadce chodzi o kierownicę wielofunkcyjną. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
1: No, podjął rękawice, podjął wyzwanie, ale nie.
0: No właśnie, nie chodzi tym razem o kierownicę. I czwarta podpowiedź, często współpracuje z innymi urządzeniami. Tutaj też ta kierownica by pasowała, ale to nie o nią chodzi. Ale o co może zatem chodzić? Ja zadałem to pytanie nie bez powodu. Czy jest to rzecz uchwytna, czy nieuchwytna? Dagmara powiedziała, że nie odpowie.
1: No, jesteś ze mnie
0: dumny. Nie dała się sprowadzić, jestem bardzo dumny, tak. Więc, moi drodzy, jedziemy dalej i jednocześnie próbujemy odgadnąć. Mam nadzieję, że w tej godzinie nam się uda.

0: Pytasz, jak ja jeszcze nie skończyłaś pytania, już wiem.
1: No.
0: Z uśmiechami. Z uśmiechami.
1: No dobrze, no tak.
0: Trzykrotne uśmiechy i tego życzę wszystkim zmotoryzowanym, wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i tym, którzy nas słuchają i nie. Spora dawka życzliwości i będzie zupełnie fajnie.
1: Ale wiesz, że to działa. Dzisiaj jadąc do pracy miałam, oczywiście zatrzymałam się przed pasami. Przeszedł pan, który po prostu tak się chyba spieszył bardziej, przynajmniej na tym odcinku. Potem skręcałam w lewo i ten sam pan zatrzymał się i powiedział, proszę, przejechał.
0: Ile razy zdarzyło mi się, że coś przeskrobałem na drodze i temu komuś, kto ucierpiał przy tym, pokazałem gest z uśmiechem takim, że o ja biedny, o ja niepoczytalny. Ten ktoś się uśmiechnął i już pewnie miał na końcu języka powiedzieć, co myśli o mnie, o mojej rodzinie i tak dalej. I mu przechodziło. Mhm. I to jest fantastyczne, takie z uśmiechem rozwiązywanie problemu na drodze. My jesteśmy naładowani, jesteśmy zestresowani. My mamy całą masę problemów związanych z kredytem, z pracą, z szefem, którego nie lubimy, z dziewczyną, która nas rzuciła.
2: I trzeba pomyśleć,
0: wyładujemy to na drodze. Nie, uśmiechnijmy się.
2: Że będzie nowa dziewczyna.
0: Może spotkamy nową dziewczynę właśnie na jakimś fajnym motocyklu, szefa nowego na przykład na pasach.
2: Zamienimy na nowego.
0: Tak jest.
1: Wszystko będzie się może dobrze zdarzyć. Właśnie tak. Chodzi o życzliwość, prawda? No dobrze.
2: Była Ola z Tybetu. U nas to teraz jest Mariusz z Tybetu. Dziękujemy bardzo, czyli Zen. Ruszamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najbliższe góry mojego miejsca urodzenia to albo góry na Kaszubach, Wieżyca, albo Wzgórze Elbląskie. Ale niech będzie Mariusz z Tybetu. Autostrada 1, odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk, Dąbrowa, 370 km. Doszło do zderzenia ciężarówki, która uderzyła w bariery drogowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został lewy pas w kierunku Katowic. S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Stożne, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej, jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Wytyczono objazd na węźle Sulechów Starą Trójką do Zielonej Góry Północ. S7, odcinek węzeł Kraków-Bieżanów, węzeł Kraków-Przewóz. Pierwszy kilometr, doszło do karambolu 8 aut osobowych. Niestety 3 osoby ranne. Jezdnia w kierunku Nowej Huty częściowo zablokowana. Spory korek. Kilkukilometrowy korek także na ekspresowej 8 na Mazowszu w pobliżu węzła Radzymin Północ na jezdni w kierunku Białegostoku. Trwają tam prace remontowe i na fragmencie ponad 1 kilometra jezdnia jest zwężona. Ekspresowa 8 na swym stołecznym odcinku, także w korku. W Warszawie ten korek jest zarówno między Bemowem a mostem Grota Roweckiego w stronę Białegostoku, jak i w przeciwnym kierunku między węzłami Łabiszyńska a Marymącka.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
2: Nasze podpowiedzi w zagadce środowej dla wielu osób jest codziennym towarzyszem, pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie, pozwala zachować większą swobodę i często współpracuje z innymi urządzeniami. Słuchamy.
6: Dzień dobry. Automatyczna skrzynia biegów.
1: Nie, i... No, ale w sumie blisko.
2: I też by, zobacz, pasowało. Jest jeszcze jedna podpowiedź. Umożliwia prowadzenie bez trzymania czegoś w dłoni.
1: No, to już jest tak bardzo podpowiadająco. I ktoś jeszcze pytał, czy to może być tablet. I czy to może być sterowanie, które w BMW nazywa się iDrive, pokrętełko, u innych podobne rozwiązania. Nie, to nie o to chodzi. No, ale ta ostatnia podpowiedź myślę, że dużo wyjaśni. No, to do dzieła.

0: Będziemy rozwiązywać naszą zagadkę prawdopodobnie, bo już pojawiły się poprawne odpowiedzi. Tak naprawdę pojawiły się już jakiś czas temu, ale dla przypomnienia, nasze podpowiedzi dla wielu osób jest codziennym towarzyszem, pomaga wykonywać kilka czynności jednocześnie, pozwala zachować większą swobodę, często współpracuje z innymi urządzeniami. No i ta ostatnia podpowiedź, która chyba wyjaśniła wszystko, umożliwia prowadzenie bez trzymania czegoś w dłoni.
1: Mamy tak, asystent pasa ruchu lub aktywny tempomat od Pawła i to od razu odrzucamy, ale mamy na przykład bardziej intrygującą odpowiedź od naszego słuchacza Tomka, który napisał, że jest to zestaw głośnomówiący w połączeniu z uchwytem na telefon i Bluetooth.
0: I poczekaj, i mamy jeszcze taką odpowiedź. No mieliśmy.
1: Tak? Czekaj, poczekaj. To jest dym. No dobrze. To co my teraz zrobimy? Tak. Przesuniemy o jedno. Zaraz, bo tu jest taki, słuchajcie, tu
0: mały
1: jest
0: taka,
1: taki mały przytyczek, którym zaraz my się tutaj posłużymy. Jak ma raz zbudowałaś napięcie, to trzeba ci przyznać.
0: Tak, dobrze. No to teraz może się uda, co?
1: No to próbuj, tak.
2: Witam, witam. W zagadce chodzi o zestaw głośnomówiący. Pozdrawiam. Tadek z Dacia.
0: Przepraszam wszystkich za efekty dźwiękowe.
1: Tak. To jest zawsze tak, że człowiek spodziewa się czegoś innego, a jest coś innego.
0: A, no widzisz,
1: i wtedy jest zaskoczenie.
0: Idealnie wchodzi muzyka, wiesz?
1: Ale przynajmniej jest ciekawie. Tak. I moi drodzy, brawa się tutaj należą absolutnie słuchaczowi. Kazimierzowi się należą brawa, także Tomkowi, który napisał, że to zestaw głośno mówiący.
0: I zdaje się, że był pierwszy, prawda?
1: Ale ktoś też napisał, że pan Mariusz ma rację, że uśmiechnięci ludzie żyją dłużej, a uśmiech na drodze rozładowuje stres i napięcie.
0: A nie, poczekaj, to Mateusz z Iweko był pierwszy, bo napisał, to jest zestaw typu hand-free.
1: Mm-hmm, tak, hands-free.
0: Hands-free. Tak. Jak ktoś nazywał, SK tutaj zapomniał napisać chyba. Tak to się chyba nazywało. Pozdrawiam, Mateusz z Iweko.
1: Więc dzisiaj nie było jakoś specjalnie trudno, ale chodziło o zestaw głośno mówiący.
0: No dobrze, to my teraz głośniej posłuchamy muzyki.

0: Mariusz Dąbrowski w naszym studiu sprawdza jeszcze informacje, a za moment przedstawi, bo pół godziny do 12, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale nie dodałeś, że jestem cały czas uśmiechnięty, a skoro uśmiechnięty...
3: Ale nasi słuchacze dodali.
2: To apeluję do naszych słuchaczy o życzliwość dla innych uczestników ruchu drogowego. Wszyscy się zmieścimy na naszych drogach, tym bardziej, że są one coraz lepsze. Pogoda

też zaczyna już nam sprzyjać, zaczyna być coraz bliżej lata, więc tylko uśmiechać się, uśmiechać i czynić dobrze. Bez zmian na autostradzie A1.

0: Ożne, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana, ale wytyczono objazd na węźle Sulechów Starą Trójką do węzła Zielona Góra Północ. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Kraków-Bieżanów, węzeł Kraków-Przewóz. Pierwszy kilometr tej trasy, karambol 8 aut osobowych, 3 osoby ranne. Jezdnia w kierunku Nowej Huty częściowo zablokowana, no i ogromny korek. Również kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 na Mazowszu w pobliżu węzła Radzymin Północ na jezdni w kierunku Białegostoku. To wszystko spowodowane jest pracami remontowymi na ponadkilometrowym fragmencie jezdni, która jest zwężona. Ekspresowa 8 na swym stołecznym odcinku, także w korku, to Warszawa. Korek jest między Bemowem a mostem Grota Roweckiego w stronę Białegostoku, jak i w przeciwnym kierunku między węzłami Łabiszyńska a Marymącka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment przyjrzymy się jeszcze konkretom, jeśli chodzi o pogodę, bo pogoda ma się zmienić, czekają nas upały. W związku z tym warto też wiedzieć, jak się do tego przygotować i jak przygotować swoje auto.
3: Tak, i będziemy liczyli też na waszą inwencję twórczą, aczkolwiek trochę podpowiemy i trochę opowiemy.

0: Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody i to taka nagła, bo zrobi się ciepło, a nawet upalnie.
1: A potem podobno zrobi się znowu troszeczkę chłodniej, około 20, ale synoptycy teraz prognozują, że ten weekend będzie z ponad 30 stopniami na termometrach. No i taki skok temperatury, no w sumie musimy to powiedzieć głośno. Nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych. I o tym więcej pani doktor, mówi doktor Aleksander Kania.
2: Jeśli był zimny, deszczowy dzień, a nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
0: Doktor radzi, żeby stopniowo przygotowywać się do nadchodzących upałów. Dotyczy to zarówno seniorów, jak i ludzi aktywnie uprawiających sport.
2: Na przykład naszą aktywność, którą absolutnie promuję, powinniśmy rozkręcać stopniowo. To nie jest tak, że kiedy nadejdzie lato i nagle na przykład są możliwości ku temu, żeby robić długie spacery bądź biegać, robić to od razu na pełny gwizdek. Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku i aklimatyzować organizm do tego, co będziemy chcieć z nim w najbliższe tygodnie robić.
1: Mm-hmm. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Piątek już z temperaturą na zachodzie, która może przekroczyć 30 stopni. A w sobotę i w niedzielę upalnie będzie już w całym kraju.
0: No właśnie, a jeśli zostawiamy samochód na zewnątrz i na przykład będzie taki moment, że zostanie wyeksponowany na promienie słoneczne, to pytanie, jak to auto schłodzić albo też wcześniej jak zabezpieczyć, o tym sobie dzisiaj także powiemy.

0: Taki utwór, który trwał, wyobraźcie sobie, 6,5 minuty. Taka sytuacja w naszym radiu. Rzadko się zdarza, nie?
1: No rzadko, ale to jest tak zwane leniwe przedpołudnie. Ale żeby nie było zbyt leniwe, to sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa ósemka, jej stołeczny odcinek w korku. Korek jest od Bemowa po most Grota Roweckiego na jezdni w stronę Białegostoku. Przeciwległa jezdnia, korek jest od węzła Łabiszyńska po węzeł Marymącka. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w pobliżu węzła Radzymin Północ na jezdni w kierunku Białegostoku. Trwają tam prace remontowe i na blisko ponadkilometrowym fragmencie jezdnia jest zwężona. Proszę pamiętać również o remoncie krajowej siódemki. Remoncie to jest wielka przebudowa, bo fragment drogi krajowej numer 7 od Czosnowa po Kiełpin przebudowywany jest do rozmiarów trasy ekspresowej i będzie to taki piękny fragment jak między Płońskiem a Czosnowem. No i tylko pozostaje nam czekać na to, kiedy rozpocznie się budowa wyjazdu z Warszawy z siódemką, czyli

0: Od trasy toruńskiej w stronę Kiełpina brakuje kilku tuneli, kilku wiaduktów, kilkudziesięciu pasów. Ale to takie moje pobożne marzenia. S7, odcinek węzeł Kraków-Bieżanów, węzeł Kraków-Przewóz, pierwszy kilometr, karambol 8 aut osobowych, jezdnia w kierunku Nowej Huty częściowo zablokowana, spory korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, i jeśli chodzi o południe, to sytuacja wygląda tak, że nadal w większości kraju można planować sobie na przykład jakieś aktywności na świeżym powietrzu.
0: Najwięcej słońca mamy na zachodzie Polski, między innymi na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Bardzo przyjemnie jest także w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Na drugim biegunie więcej chmur zaczyna się pojawiać na Podlasiu, Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach. Tam w kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze.
0: Jeśli chodzi o słabe przelotne opady, które mogą się jeszcze pojawić, to na pewno na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w innych regionach północnej Polski, na południu możliwe będą także lokalne mgły, zwłaszcza w Kotlinach Karpackich.
2: Jeśli spojrzymy na noc, to zapowiada się ona też dość spokojnie. W większości krajów zachmurzenie będzie niewielkie albo umiarkowane.
0: Nad ranem temperatura spadnie do około 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum kraju i do 15 na Dolnym Śląsku oraz na zachodzie.

0: kraju.
1: Czyli środa przypomina o tym, że czwartek, piątek i sobota i niedziela będą piękniejsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy minutę po godzinie 12 i jesteśmy razem w trasie. Jedziemy dalej.

0: I mamy coś miłego dla naszego Mariusza. Ten pan, cześć, ten pan od wiadomości drogowych to strasznie dobry człowiek musi być. Wnioskuję po jego wypowiedziach na temat ludzi i zwierzątek.
1: Bardzo dziękuję.
0: Miłe, prawda?
1: Bardzo
0: no,
1: miłe.
0: No dobrze, no to jedźmy dalej.
2: No właśnie, i pamiętajmy też o tym, o czym mówił Mariusz, czyli o życzliwości na drodze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ta życzliwość, uprzejmość jest bardzo ważna. Taki dobry obyczaj uśmiechania się do siebie, pomocy, wpuszczania kogoś podporządkowanej w korku, aby też mógł uczestniczyć w ruchu już po tej drodze z wyższą rangą, ma swoje dobre strony. Przede wszystkim wszyscy się ruszają, wszyscy biorą udział w ruchu i rozładowuje to w jakiś mocny sposób nasze stresy, naszą jakąś taką zawziętość, zapiekłość. Jeden uśmiech, jeden miły gest sprawia, że wszystko zaczyna wyglądać inaczej, czego Państwu bardzo życzę. Tak jak wszystkim zmotoryzowanym życzę nowych odcinków dróg. Czekamy z utęsknieniem na oddanie fragmentu autostrady A2 na wschód od Siedlec. Czekamy z utęsknieniem na oddanie odcinka

0: S6-ki, no i S7-ki między Czosnowym a Kiełpinem jest w tej chwili w remoncie. No i czekamy, kiedy zacznie się rozbudowa, przebudowa i budowa odcinka S8-ki od Warszawy, od S8-ki właśnie w stronę Kiełpina. Zwracam uwagę, że ten remont...
1: Radio kierowców. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: 12 minut po godzinie 12 to jest Polskie Radio Kierowców. Moi drodzy, są rozmaite stereotypy dotyczące tego, w jakim aucie jeździ jaki kierowca. Sporo mówimy dzisiaj o życzliwości. Zresztą Mariusz zaczął ten temat. Jakie są wasze spostrzeżenia a propos kierowców najbardziej życzliwych? To w których to autach są ci najbardziej życzliwi?
4: Myślimy
3: czekamy.
4: O markach, myślimy tak. O modelach, może konkretnych, może macie takie doświadczenia na swoim.
3: I czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedziemy razem dalej do godziny 13 i wy pytacie nas o to, jak dojechać się w pewne miejsce. Łaprze Niżne do Białegostoku, czy ja dobrze zrozumiałam?
2: Dzień dobry, PRK. Fajna ekipa wyruszyła z Łaprze Niżnych do Białegostoku. Jedziemy na kilka aut. Powiedzcie, którędy najlepiej. Pozdrawiam, Darek.
1: No na pewno będzie to długa trasa, bo zdecydowanie widzę tutaj na drodze, którą możecie pojechać, że można wybrać albo taką, która potrwa 8 godzin, albo taką, która potrwa 6 i prawie 7 godzin.

0: No to te rekomenduję. Jedziemy sobie najpierw 49, potem dostajemy się do S7, już tą S7 lecimy sobie do A4, potem wracamy na S7 i już tak do końca będziemy S7 podróżować. Ta trasa jest najkrótsza, jeśli można mówić o najkrótszej trasie w kontekście 6 godzin 52 minut, bo dokładnie tyle ona potrwa. Potem odbijamy na S8, no i już na miejscu.
1: A całkiem przyjemnie powinno być. Mamy środek tygodnia, no chyba, że załapiecie się na korki na S8 po południu, kiedy już będą godziny szczytu, ale teraz całkiem przyjemnie. No i oczywiście na A4 wszystko się może zdarzyć. Uważajcie na siebie i pamiętajmy oczywiście o życzliwości, o której mówi Mariusz Dąbrowski, ale jednocześnie także o tę życzliwość was pytamy. Czy to się jakoś łączy z autami, którymi jeździmy i z markami? Cześć! Jeżdżę po Warszawie lawetą i zauważyłem, że najbardziej życzliwi kierowcy, którzy wpuszczają czy to na światłach, czy to na skrzyżowaniach, to są kierowcy taksówek. A oczywiście miano najgorszych kierowców bezwzględnie utrzymuje się u posiadaczy Skody Octavii, pisze Konrad z Lawety, który prowadzi Lawetę. No właśnie, czy wy się z tym zgadzacie, czy zupełnie nie? I jak to jest? Czy to można jakoś połączyć? Bo tak, wystarczy powiedzieć BMW i od razu ktoś powie: dynamiczny, czasem zbyt pewny siebie. Volkswagen może być rozsądny, poukładany, taki od A do B, chociaż ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Bo wydaje mi się, że Volkswagen, tak samo jak Skody, to tutaj z tą życzliwością bywa różnie. I uważam, że miano tych nieżyczliwych kierowców BMW absolutnie się im nie należy. Oczywiście są to zawsze głośne medialnie sprawy, kiedy ale ktoś taki spowoduje wypadek, ale albo przekroczy prędkość.
0: A nie masz wrażenia, że to są łatki? Jak już się jakaś łatka do kogoś przyczepi, to, tak, to potem trudno się jej pozbyć. I nawet jeśli nie jesteś taki, jak mówią, no to i tak masz po prostu tę łatkę przyczepioną. To tak jakby szkarłatna litera trochę, tak to wygląda. I to jest takie przykre, że niestety nie jesteśmy w stanie spojrzeć na tego kogoś normalnie, życzliwie właśnie, tylko no, jakimś stereotypem się posługujemy. Straszne.
1: No właśnie, ale jeszcze wracając do tych stereotypów a propos BMW, to kwestia chociażby największej liczby wypadków, które są powodowane w Warszawie, to na pierwszym miejscu wcale nie są samochody z Bawarii, tylko z Japonii. Mm-hmm. Więc no...
0: Ale to też się jakoś tłumaczy, wiesz dlaczego?
1: Bo jest ich bardzo dużo, mm-hmm, i no...
0: Często są to przewozy osób.
1: Flotowo, tak, są bardzo dużo tych samochodów właśnie pod logiem różnych tych aplikacji. Więc tutaj też jest... No, sprawa skomplikowana, w każdym razie bardzo prosta. Pytamy dzisiaj o to, która marka najbardziej kojarzy wam się z życzliwym kierowcą za kółkiem?
0: Najbardziej przyjazny model to Matisse Vriend.

0: Już 12.30 na naszych zegarach, co oznacza, że będziemy wyjeżdżać na drogi z Mariuszem Dąbrowskim, który nas po prostu poprowadzi za rękę.
1: Biorę za rękę.
0: I z życzliwością. O, bo to ważne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Biorę za rękę, fajnie byłoby, gdyby to była rączka miłej towarzyszki takiej podróży, ale bez względu na wszystko przestrzegam przed aurą. Polska południowa, Polska południowo-wschodnia.

Małopolska, Podkarpacie. Tam podróżujący mogą napotkać deszcze, deszcze ulewne, rzęsiste, bo przy tych deszczach będą również burze. Proszę mieć to na uwadze. Jeździmy z włączonymi światłami mijania, nie na światłach dziennych, bo to nie jest takie prawdziwe lato jeszcze. Przejrzystość powietrza

0: kierunku między węzłem Łabiszyńska a węzłem Marymącka, to dla jadących w stronę węzła Konotopa. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 na północ od Warszawy, na północny wschód, w pobliżu węzła Radzymin, północ na jezdni w kierunku Białegostoku. S7, odcinek węzeł Kraków-Bieżanów, Kraków-Przewóz. Początek trasy, karambol 8 aut, 3 osoby ranne, jezdnia w kierunku Nowej Huty częściowo zablokowana, powstał tam spory korek. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Stożne, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej, jezdnia w kierunku Zielonej Góry została zablokowana, ale wytyczono objazd na węźle Sulechów Starą Trójką i dojeżdżamy tym objazdem do węzła Zielona Góra Północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do godziny 13.

0: Dzisiaj o tym, jaką markę połączymy z najbardziej życzliwym kierowcą. Często pojazdami ustępującymi pierwszeństwa to ciężarówki, a najczęściej, wcale się nie chwaląc, to jestem ja. Pisze nasz Direx. Pozdrawiamy serdecznie i słuchamy.
1: Cześć, Krzysztof, z tej strony z Kia Ceed. Chciałem odnośnie tej marki tak się odnieść do tego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak tak było zawsze, że kierowcy małych Fiatów, czyli 126P maluszki, zawsze byli po prostu traktowani jako ten gorszy sort. Były tam oganianie i tak dalej. No ale była życzliwość tych kierowców dla innych użytkowników, bo wiedzieli, że to auto nie ma przyspieszenia. Byli świadomi tego i woleli wpuścić. Więc tak najbardziej życzliwym to chyba była kiedyś ta marka Fiat 126P.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. Właśnie jakoś tak się zdarza, że te malutkie samochody na razie na pierwszym miejscu, bo ktoś napisał o tym Matizie, teraz 126P. A mamy jeszcze jeden głos.
2: Do tego pana, który mówił, że z Lawety, że kierowcy Skody Octavii. Jest to wytłumaczalne. Skoda Octavia to jest samochód, który jest samochodem w korporacjach, samochodem przedstawicieli handlowych. To są wszystko ludzie, którzy są wiecznie spóźnieni. Oni ciągle mają zegarek do tyłu. W związku z tym, z jednej strony trochę się nie dziwić, bo presja przełożonego, presja pensji, presja premii, ale z drugiej strony, panowie, trochę spokoju i trochę pomyślenia o innych. Inni tego może wcale nie chcą, więc to jest jego wybór i niech to robi we własnym zakresie. Pozdrawiam, Krzysztof z Makana.
3: No słusznie, słuszna uwaga również. Natomiast tak sobie myślę o tych małych samochodach, one są po prostu słodkie. Te małe, starsze, jak jedzie ktoś za kierownicą,

0: Sam to nawet jak popełni błąd, to jakoś mu się szybciej chyba wybacza niż w tych nowoczesnych samochodach.
1: No właśnie, myślę, że kluczowe jest to, o czym mówił Mariusz Dąbrowski, czyli jeżeli ktoś powie nawet, otworzy usta i powie, że przeprasza i wyrazi pewnego rodzaju skruchę, że no, popełnił błąd, to wtedy to jest bardzo ludzkie i my to przyjmujemy zupełnie inaczej, ale jeżeli ktoś udaje, że problemu nie ma, to wtedy nas to zupełnie irytuje. Myślę sobie, że to jest bardzo ważny element całej tej układanki. I jeśli chodzi o marki, jeśli chodzi o życzliwych kierowców, to w jakim samochodzie oni najczęściej siedzą? Waszym zdaniem, czekamy na wiadomości.

0: No i mamy godzinę 12:48, jeszcze chwilka do naszego serwisu drogowego. A my was ciągle pytamy o to, w jakich samochodach spotykamy kierowców bardziej życzliwych. Takich, którzy się uśmiechną, takich, którzy nawet jeśli popełnią błąd, no to jakoś więcej im wybaczamy.
1: No tak, ale też pytanie, co zrobić, żeby ta życzliwość się rozprzestrzeniała, bo to jest bardzo ważne i myślę sobie, że jeżeli kierowcy w większej liczbie mieliby uśmiech na twarzy, to wtedy w ogóle wszystkim przyjemniej by się jeździło, ale bardzo często jest tak, że jesteśmy gdzieś tam czasami naburmuszeni, wyglądamy jak taki, nie wiem, król, który zasiadł za kółkiem i jemu się wszystko należy i myślę sobie, i całkiem często to widzimy na drogach, ale jednocześnie nie tędy droga. Prawda, panie Mariuszu?
2: Oczywiście, nikomu nic się nie należy.
1: Tak,
2: to wszyscy, jest pierwsze założenie.
1: Tak, wszyscy jesteśmy gdzieś tam w jednym systemie naczyń połączonych i to, jak my dotrzemy do celu, też zależy od innych ludzi, od tego, jak myślą i czy są życzliwi, czy wpuszczą. Czasami zdarzają się ludzie, którzy przyjadą z innego miasta i zupełnie pomylą im się pasy albo jadą gdzieś, gdzie myśleli, że nie będą jechać. Wtedy my musimy gdzieś tam, albo przynajmniej miło by było, gdybyśmy życzliwie na to zareagowali, na taką pomyłkę.
0: No na przykład jak nasz słuchacz.
3: Jest. Dzień dobry, Tomek z Dużego. Co do tych małych aut, większość kierowców, jeżeli myśli, to wie, że to auto ma mały silnik, nie ma przyspieszenia i dlatego na ten samochód się inaczej patrzy, tak? A ktoś, kto widzi tylko czubek swojego nosa, niestety będzie wszędzie bezczelny, bo taka jego natura. Niestety, no, dla niektórych auto jest przedłużeniem, nie powiem czego. Bo rozumu na pewno, nie? Pozdrawiam, Tomek z Dużego, a często gęsto jeżdżę małą Toyotą Yariską żony, gdzie tam jest pojemność silnika 1000 i to auto za diabła nie ma przyspieszenia. Więc no nie wyrywam się, no trzeba znać możliwości też swojego auta, tak? To jest druga sprawa. I tej uprzejmości naprawdę nigdy nie zaszkodzi na drogach. Jeszcze raz pozdrawiam szerokości i mądrych kierowców obok.
0: O, taka sytuacja.
1: No tak, tylko wiecie, z tym myśleniem to zawsze jakiś taki problem jest.
0: No nie, zawsze.
2: Bądźmy życzliwi.
1: Tak.
2: Uwierzmy w to, że jednak myślimy za kierownicą, że każdy z nas ma równe szanse i że wszyscy jesteśmy przyjaźnie do siebie nastawieni. Wyjdźmy z takim założeniem.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie pogody i drogowej mapie utrudnień. Burze, deszcze i to ulewne w Polsce południowej, w Polsce południowo-wschodniej. Przede wszystkim na południowym wschodzie Małopolski, a także na Podkarpaciu. Tam apel do kierowców o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Proszę uważać, drogi mokre, śliskie, w takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania. Autostrada 1, odcinek węzeł Piotrków.

0: Trybunalski Południe, węzeł Kamińsk, Dąbrowa, 370 km. Po zdarzeniu ciężarówki, która uderzyła w bariery ochronne, zablokowany pozostaje lewy pas w kierunku Katowic. Ruch możliwy tylko prawym pasem. Teraz droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Storze, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowaną. Wytyczono objazd na węźle Sulechów. Jedziemy starą drogą numer 3 do węzła Zielona Góra Północ. Służby informują, że skończyły się utrudnienia na S7 na odcinku węzeł Kraków-Bieżanów, węzeł Kraków-Przewóz. Na samym początku tej trasy zderzenie 8 aut osobowych, dość dramatyczne, bo 3 osoby w tym zdarzeniu zostały ranne. Jezdnia w kierunku Nowej Huty częściowo była zablokowana. No i powstał korek. Służbom udało się odblokować trasę, ale proszę pamiętać, że zanim ten korek się rozładuje, to trochę minut upłynie. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 na Mazowszu w pobliżu węzła Radzymin Północ na jezdni w kierunku Białegostoku i ekspresowa 8 na Stołecznym odcinku. Korek w Warszawie jest od Bemowa po most Grota Roweckiego, to dla jadących w stronę Białegostoku, jak i w przeciwnym kierunku między węzłami Łabiszyńska a Marymącka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kierowcy BMW często emanują dobrocią. Pozdrawiam Łukasz z białego Mercedesa. No Łukasz jak papież, bo papież od 100 lat jeździ Mercedesem, no też chyba białym, więc...
3: Tak, tak. No może tak być, ale tutaj jest jeszcze przytyk w stronę służb naszych. Może
2: Że najbardziej życzliwi są ci, którzy tam mają te pasy, tak? Wymalowane
3: tak,
2: na
3: tak,
2: niebieskie.
3: Niebieski pasek. Są uśmiechnięci i machają do nas ręką albo lizakiem. I dają w prezencie punkty karne. Ale czasem tylko upomnienie, więc w sumie no to jest życzliwość z ich strony, prawda?
2: Zaraz sprawdzimy, że kierowcy BMW emanują dobrocią, bo Robert przyjdzie.

Witam serdecznie, odnosząc się do pytania, codziennie udaje się mi mijać na drodze z panią w aucie typu SUV. Droga jest osiedlowa, jednojezdniowa i nigdy nie zdarzyło się, żeby schowała się gdzieś na mostku, jedzie do końca i liczy, że ja jadąc starym Volkswagenem zjadę do fosy jadącym ze mną.

0: córkom tłumaczę, że skoro pancia ma auto terenowe, więc może zjechać fosą, a ja zatrzymuję się i czekam. Pozdrawiam. Jakub Budowlaniec. Mhm. No tak, niektórzy uważają, że jak mają większe, to mogą więcej, a teraz sprawdzamy. Jejku, jaka rzeczywistość emanuje.
1: Znaczy, ja bym was prosił i mówię całkiem poważnie, żeby nie powielać schematów, dobrze?
2: Ale właśnie o tym mówiliśmy na samym początku.
1: Nie. Złośliwie zauważył Piotr tutaj a propos kierowcy BMW, często emanują dobrocią. Zdarzają się tacy, ale tak naprawdę na zdarzają się też kierowcy Skud, którzy zasuwają tymi samochodami i ja obserwuję na przykład kierowców też Audi, którzy też emanują dobrocią. W związku z tym nie powielajmy schematów, dobrze?
0: Ja też byłem kierowcą BMW, teraz jestem innego samochodu i uważam, że cały czas emanuję dobrocią.
1: No
0: do usłyszenia. Dagmara Kowalska i Piotr Filan, dziękujemy za dziś.

0: Minęła godzina 13. Na razie 13. Oczywiście rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14,8, niecałe 15 w Koszalinie, tyle pokazują termometry. W najchłodniejszym miejscu w Polsce najcieplej w Raciborzu, 22,3 stopnia Celsjusza. W centralnej Polsce tak około 17-18, 17,5 w Warszawie, podobna temperatura w Bydgoszczy czy w Toruniu, 17 w Płocku, ale na przykład w Poznaniu już cieplej, bo 18, a w Łodzi nawet 18,6 stopnia. W ciągu dnia zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane na północnym wschodzie i południu kraju, okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe także burze. Do 24 stopni dziś przewidują synoptycy, więc już niewiele nas dzieli od tego, bo 22,3 stopnia w Raciborzu o godzinie 13. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany. W czasie burz może być rzeczywiście porywisty, a wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po godzinie 13, puentując zagadnienie uprzejmości za kierownicą. Halo, halo.
1: Cześć kochani.
0: Cześć.
1: Kasia ze Stingerki, pozdrawiam was serdecznie.
0: Cześć Kasiu.
1: Ja uważam, że to tak naprawdę nie zależy od marki samochodu, tylko od tego, jak my jesteśmy wychowani, jaką mamy kulturę w sobie i co ze sobą reprezentujemy.
0: Tak jest.
1: Pozdrawiam, życzę miłego dzionka.
0: I też tak uważam i myślę, że to prawda objawiona. Oczywiście to zależy od nas, a nie od marki samochodu, więc nie powielajmy schematów. Dzisiaj święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, a skoro zmechanizowanych, to oczywiście interesuje nas ten temat w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, bo oczywiście mechaniczne wojska i pancerne poruszają się i w związku z tym pierwsza zagadka, niby oczywista, ale zastanówcie się dobrze, jak odpowiecie na tą zagadkę. Posłuchajcie piosenki. Może w tej wersji nie wszystkim ta piosenka jest znana.

0: No właśnie, a co potem zrobimy, jak nakarmimy szarika? Nakarmimy szarika, a potem co się stanie potem? Jeżeli znacie odpowiedź, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Też chciałem zwrócić uwagę, że kuchnie polowe są również na kołach.
0: Proszę bardzo. I mamy podpowiedź. I mamy podpowiedź, jeżeli chodzi o to nakarmimy szarika, a potem co się stanie, jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi. A Mariusz już odpowiada na pytanie, co się dzieje już teraz na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienie, droga krajowa nr 1, odcinek Czechowice-Dziedzice-Pszczyna w pobliżu Goczałkowic.

0: Zdroju. Na 587 kilometrze zderzenie z udziałem dwóch aut, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic, ruch odbywa się lewym pasem. Warto przypomnieć, że na drodze krajowej nr 45 między Opolem a Kluczborkiem na fragmencie prawie 9-kilometrowym trwa remont, rozbudowa trasy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i również tworzą się tam i spowolnienia, i korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jak to jest z tą kuchnią polową wojsk zmechanizowanych i pancernych?

No właśnie, a potem, co się stanie potem, jak już nakarmimy szarika? To jest pytanie. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Zagadka chyba nieoczywista, ale my poczekamy, zobaczymy, jak znajomość polskiej muzyki u naszych słuchaczy. Czekam na odpowiedzi w każdym razie.

0: No właśnie, telefony Republika przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia. Mamy kierowców i mniej więcej z tego samego okresu piosenka, o którą pytam, a właściwie fragment piosenki, o którą pytam, jak to dalej leciało. Tutaj Robert ze Sprintera nawet zaśpiewał rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Prawie dobrze, Robercie, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Co było dalej, jak nakarmimy tego Szarika? Halo, halo.
1: Cześć. Cześć. To już tak jak nakarmimy psa, no, to przed nocą zdążymy. I wszystko zwyciężymy.
0: No tak.
1: Pozdrawiam wszystkich Sato.
0: Pozdrawiam Sato.

Tak by było, gdyby to była oryginalna wersja, ale tak nie jest. Tomek śmigający po Francji kończy tak, a potem umyjemy czołki, wyczyścimy gąsienicę. Tomku, niekoniecznie to jest dobra odpowiedź. Kolejny Tomek. Do domu wrócimy, tylko zwyciężymy, przed nocą zdążymy, nakarmimy psa i będziemy zbierać bez. Nie będziemy zbierać bzu, Tomku. Raz jeszcze przypomnijmy sobie.

A potem co się stanie, jak nakarmimy Szarika? Tutaj Miluś cytuje oryginalny tekst. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, bo to ważna gra. Tak było w oryginale, Milusiu, ale jak zauważyliście, to nie jest oryginał. Na sztandar powiewa nam, da V, tak pisze. Dokładnie tak, powiewa, ale to też nie jest odpowiedź na pytanie. Co było dalej po tym Szariku? Nakarmimy Szarika, a potem co się stanie? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja też czekam, trzymam kciuki.

0: No to jak to było z tym szarikiem? Nakarmimy szarika, a potem upolujemy dzika. Tomek śmigający po Francji. No przynajmniej się rymuje, Tomku. Ważne, że próbujesz. Oczywiście szare komórki pracują, ale to nie chodzi o dzika. Co tam było dalej? Halo, halo.
1: Witam. W sprawie konkursu Jarek z Lublina. Mhm. Nakarmimy szarika, a potem guslika. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Jarku z Lublina. Sławas, nie wiedząc jaki jest tekst, napisał tak. Pewnie jestem w błędzie, ale rymuje się z guslika. I bardzo dobrze, bo o guslika chodzi oczywiście. A potem guslika, napisał Andrzej Strzewane. Też to jest bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
2: Pozdrawiam, Kuba ze Skody.
0: Cześć, Kubo.
2: Oczywiście nakarmimy potem guslika, KSU.
0: Tak jest.
2: Miłego dzionka na wszystkich.
0: I nawzajem oczywiście. A potem guslika, Ania i Darek ze Złotej. Kasia z Kii wiedziała, Andy DWR. Bardzo dobra odpowiedź. Dawid wiedział. Kaśka, świetnie odpowiedziałaś. Adrian ze Skody, Zbynio z Forda, Magda z uśmiechem, a potem guslika.
3: Nakarmimy szarika, a potem guslika. To tak jakoś szło. Tak. Pozdrawiam. Szwagieru.
0: Szwagieru, wiedział, że tak jakoś to szło i dobrze wiedział. Jacek z Bielawy, Kanguro 1, Przemek FRMP też wiedział. Adam z Renault, Mieczysław z Częstochowy, Tomilla, Zbyszek, Włodzimierz, Bartek z Inowrocławia. Wszyscy dobrze odpowiedzieli.
4: Hej, Perka. Hej. A potem guslika oczywiście.
0: Oczywiście.
4: Pozdrawiam, Jarek z Jariskrosa.
0: Jarek z Jariskrosa, bardzo dobra odpowiedź.
5: Oczywiście potem guslika. Pozdrawiam, Paweł z Jamaszki. Zachęcam motocyklistów do wycieczek, gdyż jest przepiękna pogoda. Trzymajcie się przyczepności.
0: Właśnie, zrobiła się przepiękna pogoda, podobno piękny weekend przed nami. Wróćmy do tematu, oczywiście, że guslika, Tomek z Mondeo wiedział, Danek wiedział, Sebastian z Daci, Sabina z Hondy, świetna odpowiedź. Tomek, proszę bardzo, z autobusu liniowego w Niemczech wysłał tę odpowiedź w aplikacji i to jest dobra odpowiedź. Kafelkarz Marcin, Grzegorz z Kangu, kto jeszcze?
6: Cześć, Robercie.
0: Cześć.
6: A potem guslika.
0: Tak.
6: Z pozdrowieniami. Siwy ze Skani.
0: Siwy ze Skani też wiedział. Bardzo dobra odpowiedź. Mateusz z Volvo, Radek z Łapanowa, Bartek z Tiguana, Piotr z Artemia, Tomasz z Kisid, Radek z Gubina, Bzyku z Bieszczad. Wszyscy wiedzieli, że chodziło o guslika. Naprawdę brawa wielkie dla was za tą wiedzę. Nie spodziewałem się takiego odzewu, ale oczywiście KSU rządzi, jak się okazuje. Kto był najszybszy?
7: A potem guslika. Pozdrawiam. Sebastian Ziweko.
0: Sebastian Ziweko pierwszy udzielił odpowiedzi nagrywając, a Tomasz z Jastrzębia Zdroju pierwszy był spośród tych, którzy nagrywali, więc Sebastianie Ziweko, Tomaszu z Jastrzębia Zdroju możecie pisać albo nagrywać teraz pozdrowienia dla swoich najbliższych za tą wiedzę i refleks. Brawa, fanfary dla wszystkich. Przekonajmy się, czy chodziło o guslika.

0: Tak jest. Oczywiście, że Guslika, a teraz Mariusz Dąbrowski. Widzę po minie, że też najedzony już po obiadku. Mariusz, czy...
1: Kuchnie polowe też są na kołach i już pewnie zajechały.
0: No właśnie, sprawdźmy, przekonajmy się, gdzie zajechały. Może nie kuchnie polowe, ale nasze samochody. Co się dzieje na polskich drogach?
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa Jedynka, Czechowice, Dziedzice, Pszczyna w pobliżu Goczałkowic-Zdroju na 587 kilometrze. Zdarzenie z udziałem dwóch aut, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. Krajowa Dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styżyniec.

0: 45 kilometra. On wypada w rejonie Jastrowia. Doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba w tym wypadku ucierpiała. No i spore problemy. 3 godziny utrudnień przewidują służby drogowe na 145 kilometrze Krajowej 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze 27 minut i będzie godzina 14. No skoro dobrze tak idzie nam z tymi pancernymi, to może za chwileczkę kolejna zagadka? Co wy na to? Rozruszamy się trochę? Teraz z Urszulą jedziemy.

0: I tak sobie jedziemy na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście dzień dziś wojsk pancernych i zmechanizowanych i kolejne odpowiedzi. Halo, halo. Co?
1: Do poprzedniego ekranu. Przycisk.
2: Pewnie odpowiedzi ekranu. Już są, ale ja też mam, że nakarmimy szalika, a później gustlika.
1: Przerwij nagrywanie. 0, 2, maks 1 minuta. Zakończ nagrywanie.
0: Udało się. Odpowiedzi już są. Oczywiście nawet rozwiązaliśmy ten, nie powiem konkurs, ale tą zabawę. Tomasz z Jastrzębia Zdroju i Sebastian wygrali, bo byli najszybsi. No, a tutaj Andrzej Strzewa. Świetny wierszyk, jak zwykle. Gustlik, gustlik, chłop na szkwał, gwoździe z drzewa palcem rwał, choć ma problem z jałki. Z jajka od kiełznaniem zjeść musi niemało, moim skromnym zdaniem. Tylko taki osobnik, który zna czterech pancernych i pies, mógł ułożyć taki wierszyk. Brawa, Andrzeju, za wiedzę. Teraz się przyda ta wiedza. Jeżeli ktoś oglądał serial, to będzie wiedział, o co chodzi. Posłuchajcie kolejnej podpowiedzi, potem będzie pytanie.
3: Kapral Kucharek melduje się na... przy kuchni.
4: Kto kucharza wrzucił do kotła?
0: No właśnie, kto kucharza wrzucił do kotła? Tak a propos kuchni polowych, o których wspominał Mariusz, które są na kołach. Oczywiście, kto kucharza wrzucił do kotła? Wiecie? Jak tak, to zapraszam. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Słyszeliście podpowiedź? Kto kucharza wrzucił do kotła? Tak brzmi pytanie. Cóż, jedziemy. Breakout. Oni zaraz przyjdą tu. Mariusz wróci za 9 minut, będą wiadomości drogowe, a ja mam nadzieję, że one, te odpowiedzi, zaraz przyjdą tu do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Czekam. Kto kucharza wrzucił do kotła? Ja

0: Kto kucharza wrzucił do kotła? Mariusz jest w studiu. Ja chciałem powiedzieć Marusia, przepraszam Mariusz. Marusia z Litką, bo sama Marusia by nie dała rady. Tomek śmigający po Francji taką odpowiedź zamieścił. Nie Tomku, nie Marusia z Litką. Kto kucharza wrzucił do kotła?
1: Witam, Andrzej z Kamry.
0: Cześć Andrzeju.
1: Kucharza oczywiście do kotła wrzucił Gustlik. Pozdrawiam. Kłaniam się.
0: Kłaniam się również. Gustaw Jeleń, taka odpowiedź od Kaśki w drodze do domu. A może Gustlik? Sława też się pyta. Nie Gustlik. Janek z Gustlikiem to też nie jest dobra odpowiedź. Tomku z Busa. To nie Janek z Gustlikiem. Kto taki? Halo, halo.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Takim moim skromnym zdaniem kucharza wrzucił do kotła Szarik. Pozdrawiam, Sato.
0: Pozdrawiam, Sato. Szanuję twoje skromne zdanie, ale to nie jest prawdziwe zdanie. Kanguro jeden też twierdzi, że Szarik, ani Janek z Gustlikiem, ani Marusia z Litką. Kto kucharza wrzucił do kotła? Przypomnijmy sobie raz jeszcze.
3: Kapral kucharek melduje się na... przy kuchni. Kto kucharza wrzucił do kotła?
0: No właśnie, kto kucharza wrzucił do kotła? Jak pamiętacie, to zapraszam. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz już nie Marusia, tylko Mariusz.
4: A ja powiem, że bo nie zna życia, kto nie kochał się w Marusi.
0: Dobra, myślałem, że powtórzysz, że kuchnie polowe też są na kołach.
4: Bo kuchnie polowe są na kołach.
0: I to była podpowiedź.
4: Nie mogę znaleźć właśnie tej piosenki, w której wyśpiewano taki tekst.
0: Może ktoś znajdzie i zaśpiewa w aplikacji.
4: Że kuchnie polowe do nas dojechały, coś takiego. Może ktoś nam podpowie.
0: Jak pamiętacie piosenkę, nagrajcie ją swoim własnym głosem w aplikacji, a teraz posłuchajcie, co się dzieje na drogach.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Krajowa Jedynka.

0: Odcinek Czechowice, Dziedzice, Pszczyna w pobliżu Goczałkowic-Zdroju na 587 kilometrze. Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch aut. W efekcie zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Krajowa dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styrzyniec na 627 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaski. S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w miejscowości Stożne na 185 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana, ale wytyczono objazd węzłem Sulechów. Zjeżdżamy na starą drogę numer 3, którą dojeżdżamy do węzła Zielona Góra Północ. Krajowa siódemka, odcinek Czosnów-Łomianki w pobliżu Palmir na 339 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z dostawczym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Ten fragment siódemki między Czosnowem a Kiełpinem to bardzo newralgiczny moment w tej chwili na naszej drogowej mapie utrudnień, choćby z tego powodu, że trwają tam prace drogowe. Drogowcy starają się przemianować starą krajową siódemkę do formatu drogi ekspresowej, a więc potężna przebudowa, zmiana organizacji ruchu, zmiana ustawień pasów, te pasy są zwężone, limity prędkości obniżone, proszę uważać. Fragment krajowej siódemki między Czosnowem a Kiełpinem, sporo kłopotów, no i teraz doszło tam do zderzenia kilku aut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Warszawa. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
4: No to kolejny koncert życzeń. Słuchamy tym razem.
5: Witam, tu kolegę Sebastian Ziweko. Chciałbym pozdrowić kolegów z redakcji PRK, żonę, dzieci oraz Siczkę z KS-u. Pozdrawiam serdecznie.
4: No dobrze, Siczka z KS-u, czuję się pozdrowiony, żona i dzieci również. My także gramy dla pozdrowionych.

0: W czasie święta wojsk pancernych i zmechanizowanych w porze obiadowej pytamy, kto kucharza wrzucił do kotła?
1: Kucharza, kucharka w serialu Czterej pancerni i pies do kotła wrzucili z żołnierze za podżeranie szpeku.
0: Żołnierze.
1: Pozdrawiam, Michał.
0: Michale, to nie jest dobra odpowiedź. Niestety, nie żołnierze, nie Janek, nie Guslik, nie pies Szarik. Kto kucharza wrzucił do kotła? Tak brzmi pytanie.
2: Kapral kucharek melduje się na... przy kuchni.
3: Kto kucharza wrzucił do kotła?
0: No właśnie, kto kucharza wrzucił do kotła, wiecie, no to rozumiecie. I co robić? Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Mam nadzieję, że tuż po 14 uda się już rozstrzygnąć tę zagadkę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 14 najchłodniej w Kołobrzegu, 15 stopni pokazują termometry nad Polskim Morzem w tym rejonie, 15 stopni i 40 w Ustce, 15,9 w Łebie, więc nad Polskim Wybrzeżem niestety najchłodniej. Najcieplej w Opolu w tym momencie, w stolicy polskiej piosenki, 22,6, prawie 23, tyle zapowiadali synoptycy, że będzie, a nie, przepraszam, 24 mają być na południowym zachodzie. To czekamy z niecierpliwością. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, więc zupełnie inaczej niż wczoraj. Wczoraj było duże i czasem były przejaśnienia. Na północnym wschodzie, tak jak i wczoraj, i na południowym wschodzie i południu

0: Miejscami przelotne opady deszczu i burze mogą się zdarzyć, lokalnie drobny grad. Niestety, a wiatr jest słaby i umiarkowany, jedynie w czasie tych burz może być porywisty, wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 14, kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 14. Co się dzieje na drogach? Halo, halo.
1: A propos zdarzenia drogowego na Krajowej Jedynce w Goczałkowicach w kierunku na Katowice. Droga już jest przejezdna. Czyściutko, także można jechać. Pozdrawiam Sato.
0: Proszę bardzo. Sato, dziękujemy za dobrą wiadomość. Kolejna dobra wiadomość od ekipy senatorskiej jest taka, że ten tekst o tych kuchniach polowych to jak rozpętałem II wojnę światową, czyli Franek Dolas, Mariuszu, gdzie zaśpiewałby ci pewnie.
2: Już mi się przypomniał. Tak, kuchnie polowe, diabli wiedzą gdzie. To tak było.
0: Dziękujemy ekipie senatorskiej oczywiście. A teraz wiadomości drogowe?
2: Tak.
0: A potem sprawdzimy, kto kucharza wrzucił do kuchni polowej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cóż, Krajowa Jedynka, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna w pobliżu Goczałkowic-Zdroju na 587 km. Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch aut. Zablokowany prawy pas w kierunku Katowic, Krajowa Dwójka, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Styżyniec, 627 km, zdarzenie trzech aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Białej Podlaski. Krajowa Siódemka, Czosnów, Łomianki w pobliżu Palmir na 339 km, zdarzenie auto osobowego z dostawczym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I Krajowa Jedenastka, odcinek Jastrowie Podgaje w pobliżu Jastrowia, 145 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna. Przynajmniej jeszcze 2 godziny kłopotów na Krajowej Jedenastce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: No to szybciutko sprawdzamy, kto

0: Kucharza wrzucił do kotła.
1: Melduje, że kucharz sam wpadł do kotła, bo szpek żrął, podjadał jedzenie żołnierzom. Pozdrawiam Peter Stussona.
0: Peter Stussona, dobra odpowiedź. Cofał się przed Gustlikiem i sam wpadł do kotła. Ten kucharz, Boguś z Niro, też to wiedział. Kto jeszcze wiedział?
2: Sam to jeszcze raz z tej strony. No. Do trzech razy sztuka. W takim razie kucharza do kotła nie wrzucił nikt. Wpadł sam, cofając się tyłem. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobra dedukcja, oczywiście, że tak. Kucharz sam wpadł do kartofli, bo żorł szpek. Andrzej Strzewa tak napisał, Bartłomiej wiedział też. Michałka z Lublina, bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że sam wpadł.
3: Cześć, Romek.
0: Cześć,
3: kucharz
0: Romku.
3: Sam wpadł do kotła, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Romku. Rafał z Lamborghini też wiedział, że sam wpadł. Sam wpadł, piszą Ania i Darek ze Złotej. Chris 28 z Eksperta. Jacek z Bielawy, Kasia z Kij, Tomasz, Kanguro 1. Wszyscy wiedzieli, że sam wpadł. Halo?
4: Melduję, panie pułkowniku, że sam wpadł. Szpyk żarł.
0: I co?
4: Jaki szpyk? Szpyk, czyli słonina. Pozdrawiam, Krzysiek.
0: Pozdrawiam, Krzyśku. Prawie idealny dialog z czterech pancernych. Marek z Chodiaka też wiedział, że sam wpadł. Robert ze Sprintera, dobra odpowiedź. Darek z Tarnowa, Seba z Lublina, Arkadiusz z Kaszub. Wszyscy wiedzieli, że sam wpadł.
5: Hej, Perka.
0: Hej.
5: Kucharza do kotła. Nikt nie wrzucił. Wpadł tam sam. Pozdrawiam. Jarek z Jaliskrosa.
0: Pozdrawiam.
5: Szerokości dla wszystkich.
0: Szerokości. Oczywiście Jacek z Hondy też wiedział. Ktoś musiał być najszybszy. Paweł z Kij był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Pawle, możesz już myśleć nad pozdrowieniami. Kto jeszcze wiedział?
6: Do kotła kucharz wpadł sam. Ewelina.
0: Ewelina. Ewelina i Paweł z Kij. Możecie pozdrawiać, możecie napisać albo nagrać pozdrowienia. Dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę, jak to zwykle robimy w wysokich obrotach. Wielkie brawa dla wszystkich oczywiście. A to dowód na to, że sam wpadł.
7: Kapral kucharek melduje się na... przy kuchni.
8: To kucharza wrzucił do kotła.
9: Szanowny komisarzu, melduję, że wpadł do kartofli. Sam kucharz, panie pułkowniku, wpadł.
0: Sam wpadł, oczywiście do kartofli. A za chwileczkę już całkiem na poważnie w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, ekspert w szkoleniu kierowców, jest z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry Mariuszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, witam Robercie.
0: Przepisy drogowe różnią się w różnych miejscach świata, w różnych krajach, w różnych miejscach na Ziemi. Możemy spotykać się z innymi przepisami drogowymi, od choćby na przykład różnica między Stanami Zjednoczonymi a Europą jest taka, że w Stanach Zjednoczonych wszystko piszą na drogach, mniej jest znaków, nie znają pewnych znaków w ogóle. W związku z tym Amerykanin, tak sobie myślę, podróżujący po Europie samochodem mógłby mieć pewne problemy, tak samo jak Europejczyk musi się przyzwyczaić do tego, jak się jeździ po Stanach Zjednoczonych. I w związku z tym badamy taki temat, czy w związku z tymi różnicami kierowcy chcący pracować, nie zwiedzać, tylko chcący pracować w danym kraju na stałe, jako na przykład ci, którzy przewożą osoby, to nie powinni przejść egzaminu powtórnie, nie powinni bardziej bacznie przygotować się do wykonywania zawodu. To badamy, rozmawialiśmy już z ekspertami. Dziś kolejny, czyli Mariusz Sztal. Mariuszu, jak jest twoim zdaniem? Powinni czy nie powinni zdawać egzamin powtórnie?
1: Przykład akurat ze Stanami Zjednoczonymi jest nieco inny, dlatego że Stany Zjednoczone nie są sygnatariuszem konwencji, w związku z czym prawo jazdy, czyli nabyte uprawnienia w Stanach Zjednoczonych, nie działają jeden do jednego w Europie, a tym samym w Polsce. I z drugą strony działa to też trochę podobnie. Natomiast wydaje mi się, że główny kłopot polega na tym, że my jako kraj czerpiemy korzyści z tego, że jesteśmy właśnie sygnatariuszami, czy podlegamy pod konwencję wiedeńską i genewską, na skutek czego?

0: W kilkudziesięciu krajach na świecie nasze uprawnienia działają. No i dla przykładu w niektórych krajach działa to tak, że po prostu mamy polskie prawo jazdy i ono tam obowiązuje. I drugą stronę na przykład obywatel Wielkiej Brytanii, który nie jest członkiem Unii, dzisiaj też przyjedzie do Polski i jego prawo jazdy będzie, będzie honorowane. Natomiast są też kraje, do których wyjeżdżamy na przykład na wakacje i żeby tam wynająć samochód na miejscu i się poruszać, musimy wymienić nasze polskie prawo jazdy na prawo jazdy międzynarodowe. To jest kwestia druku i zabiegu administracyjnego, koszt kilkudziesięciu złotych niewielki.
1: Z tymi Stanami Zjednoczonymi, Mariuszu, to się nie zgodzę. Do końca musi być jakaś umowa pomiędzy prawdopodobnie Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, bo polskie prawo jazdy nie wzbudziły nigdy jakby wątpliwości w stróżach prawa z Ameryki, w moim przykładzie na przykład. Więc,
0: kwestia stanu i kwestia czasu pobytu. To jest ta różnica jeszcze, prawda? Natomiast tu mówimy o takim pobycie dłuższym i podjęciu pracy zawodowej.
1: No właśnie, i właśnie o to podjęcie pracy zawodowej pytam, czy taki człowiek, który chciałby pracować na przykład w Polsce, a pochodzi z innych krajów, no użyję jeszcze raz tego sformułowania, w których kultura jazdy jest nieco inna niż w Europie, powinien czy nie powinien twoim zdaniem podejść do egzaminu powtórnie w Polsce?
0: Radykalnie mówiąc, pomimo że honorujemy jego prawo jazdy, to wydaje mi się, że tej kwestii zmienić nie należy. Natomiast żeby dopuścić kogoś do zawodu, należałoby wprowadzić dodatkowe szkolenia. Mamy taki przykład dzisiaj w przypadku kierowców zawodowych. Czyli ty, Robercie, możesz zrobić sobie prawo jazdy kategorii C, możesz sobie jeździć swoją prywatną ciężarówką. Natomiast jeżeli będziesz chciał wykonywać zawód kierowcy, no to wówczas musisz odpowiednie kwalifikacje dodatkowe osiągnąć. I uważam, że w przypadku każdego z zawodów, który wiąże się z transportem zawodowym, powinny być takie wymogi. Kiedyś w Warszawie była licencja dla taksówkarzy na przykład, natomiast od wielu lat już ona nie istnieje.
1: No właśnie, a dlaczego nie istnieje? Wspomniałeś, że kierowca zawodowy, jak chce wozić jakieś towary, no to musi być kierowcą zawodowym, a przewóz osób to tak naprawdę też można uznać za przejaw bycia kierowcą zawodowym. I to jeszcze tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo tych osób. Więc taki kierowca powinien wiedzieć, jak jeździć po polskich drogach.
0: No właśnie, no więc jakby dwa wątki poruszyłeś. Zdecydowanie przewóz osób w każdym przypadku, czy to jest taksówka, czy to jest autobus, bez znaczenia, w takim sensie, że powinny być jakieś dodatkowe kwalifikacje wymagane. Natomiast drugi wątek związany z dlaczego nie ma już tych szkoleń. No głównie dlatego, że one kończyły się egzaminem. 70% punktów na tym egzaminie wiązało się z potrzebą znajomości typografii miasta. Dzisiaj ona się trochę zdewaluowała na skutek elektroniki, która nam towarzyszy. Mamy nawigację i tak dalej. Natomiast pozostałe 30% to były kwestie związane z prawem, w tym prawem miejscowym. Uważam, że tego rodzaju licencja powinna powrócić i ona powinna też zakończyć się jakimś egzaminem. Dla kogoś, kto zdobył prawo jazdy w kraju o podobnej kulturze jazdy i podobnych zwyczajach, nie byłoby to żadnym wyczynem. Natomiast dla osób, które, tak jak powiedziałeś, nieco inne doświadczenia mają podczas robienia prawa jazdy w swoim macierzystym kraju, byłby to przyczynek do tego, żeby musieli upgrade'ować swoją wiedzę i umiejętności do takich, jakie mamy tutaj w naszym kraju. No i wówczas wyrównalibyśmy stany.
1: Ekspert w szkoleniu kierowców Mariusz Sztal jest z nami. Do rozmowy wracamy. Tomasz Matuszewski powiedział na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, że wszystko przez ustawę Lex Uber. Czy Mariusz zgadza się z tym zdaniem? I jak powinien wyglądać taki nowoczesny, powiedzmy, egzamin na kierowcę zawodowego, który przewozi osoby? O tym za parę minut.

0: Mariuszu, słuchacze, poprosili, żeby dla ciebie, żebym przypomniał.
1: Miło mi bardzo.
2: Górnie polowe diabli wiedzą gdzie.
0: O właśnie, tak to leciało.
1: To właśnie, te kuchnie polowe chodziły mi po głowie.
0: Też na kołach, też na kołach. A teraz na kołach wyjeżdżamy na polskie drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak się ma takich słuchaczy, to można naprawdę każdą robotę drogową przeżyć i przejechać. Krajowa jedynka, Czechowice-Dziedzice-Pszczyna, w pobliżu Goczałkowic-Zdroju na 587 km. Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch aut, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. Krajowa dwójka, Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska, w Styrzyńcu na 627 km. Zdarzenie trzech aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Białej Podlaskiej. S3, węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Stożne, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej, jezdnia w kierunku Zielonej Góry zablokowana. Objazd na węźle Sulechów starą drogą numer 3 do węzła Zielona Góra Północ. Autostrada A4, odcinek węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl, w pobliżu miejscowości Chłopice na 634 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas w kierunku Korczowej. Krajowa siódemka, odcinek Czosnów Łomianki, w pobliżu Palmir na 339 km. Zdarzenie auto osobowego z dostawczym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I krajowa jedenastka, odcinek Jastrowie Podgaje, w pobliżu 145 km. Zdarzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mariusz Stale ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrodach, instruktor nauki jazdy, ekspert w szkoleniu kierowców. Jak powiedziałem, Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa powiedział Mariuszu na antenie, że to wszystko przez Lex Uber i wtedy nastąpiło to rozluźnieniem wymagań względem kierowców przewożących osoby.
1: To już taki temat polityczny oczywiście nie chciałem dotykać, ale w istocie tak dokładnie było.
0: Mhm. Czyli co, tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy nie znów nie usystematyzować i nie zawęzić tej grupy, która mogłaby przewozić osoby z samochodami.
1: Jeżeli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo osób transportowanych i w ogóle bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to z całą pewnością tak powinno się wydarzyć.
0: Mm-hmm. To teraz wróćmy jeszcze do tych uwarunkowań lokalnych, bo słuchacze podchwycili temat Stanów Zjednoczonych, wiesz, w aplikacji. Tutaj nasz słuchacz Małcin, tak się podpisuje, ma pytanie, bo był w Teksasie w miesięcznej podróży służbowej i teraz pytanie, czy w takim razie moje prawo jazdy było tam nieważne? Wyrobiłem sobie międzynarodowe prawo jazdy. Dodam, że byłem zatrzymany przez szeryfa i mu pokazałem swoje międzynarodowe prawo jazdy. Zapytał, co to jest. Po wytłumaczeniu mu zaśmiał się i kazał mi jechać. Więc to tak to jest. Ja muszę powiedzieć, że wypożyczałem niejednokrotnie samochód w Stanach Zjednoczonych. Nie miałem żadnego problemu z polskim prawojazdem wypożyczając samochód. Nikt nie miał żadnych pretensji, że nie mam międzynarodowego prawa jazdy, żadnego druczku. Więc jak to jest tak naprawdę w realnym świecie, a nie w...
1: W realnym świecie różnica jest taka, że prawo stanowe różni się od prawa stanowego w innym stanie w Stanach Zjednoczonych. Mamy też podobną sytuację w Niemczech tak naprawdę. Mhm. Innymi słowy, czy możesz jeździć na prawie jazdy w Polsce wydanym na kategorię B ciągnikiem rolniczym? W niektórych częściach Niemiec tak, a w niektórych nie.
0: Więc nie, ja mówię, nie jest, pytam jest, o ciągnik nie, rolniczy, nie, tylko wiesz, samochód osobowy normalny.
1: Jasne, ja tylko mówię, że pewne różnice są, to jest kwestia już prawa wewnętrznego. Natomiast, więc jakby no, nie jest sposób odpowiedzieć, bo nie znam wszystkich praw we wszystkich stanach, tak? To jest jakby jedna sprawa. Niemniej jednak, gdybyś chciał zrobić sobie następnym razem prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych, to zajmie ci to nie więcej jak 2-3 godziny, tak? Jeżeli władasz podstawowym językiem angielskim, a zakładam, że tak jest, to ten egzamin będzie trwał chwilę, bo możesz po prostu z urzędu pójść i zrobić.
0: No i właśnie sprawę zamknąć. Ten język jest kolejną kwestią, którą poruszają nasi słuchacze w aplikacji. Mianowicie uważają, że oprócz tego sprawdzenia kierowcy, czy on rzeczywiście dobrze porusza się na polskich drogach, to jeszcze znajomość języka przynajmniej podstawowa powinna wchodzić w grę, jeżeli chodzi o przewóz osób.
1: Tak, no jeżeli wrócimy w dyskusji do tego, jakie wymogi powinny być stosowane, no to ja uważam, że jakby samo robienie egzaminu w takim rozumieniu, jak musimy my go odbywać, chyba niekoniecznie jest wymagane. Natomiast część teoretyczna, która także zakrywałaby o

0: O podstawowe zasady ruchu drogowego uważam, że sposób skuteczny zweryfikowałaby tych kierowców i ich sposób dopuszczania do tego zawodu.
1: Mhm. Czy to się stanie? Czy masz jakieś, nie wiem, wieści, bo jesteś zbliżony do kręgów eksperckich, czy na przykład rządzący konsultują się w tej sprawie z ekspertami w szkoleniu kierowców na przykład, czy nie?
0: No, po 20-paroletnim doświadczeniu wiem, znaczy dyskusje są na pewno kularowe z całą pewnością, natomiast po 20-paru latach doświadczeń w tej branży wiem jedno na pewno, że za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakimś spektakularnym wydarzeniem medialnym, głośnym, to jest to przyczynek do zmiany prawa i mamy historie różne w tej materii, mógłbym tutaj przykładami rzucać, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że jakaś zmiana w tej kwestii jest konieczna i ona po prostu nastąpi.
1: Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, ekspert w szkoleniu kierowców. Do tematu będziemy wracać. Jeżeli dobrze zrozumiałem twoje zdanie, to nie powinni przechodzić egzaminu powtórnie, ale jeżeli te osoby spoza Polski, natomiast jeżeli chcieliby wykonywać zawód taksówkarza, przewozić osoby, to powinni mieć jakiś dokument potwierdzający, który upoważniałby ich do wykonywania tego zawodu.
0: Dokładnie tak uważam.
1: Dziękuję pięknie, Mariuszu, za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.

Hej, a czy wiecie, że teraz będzie kolejny koncert życzeń? Kolejne pozdrowienia. Pozdrawiam żonę Agnieszkę, córkę Martynę, wszystkich słuchaczy i słuchaczki PRK, oczywiście całą redakcję i prowadzących. Ale głównie dla Agnieszki i dla Martyny teraz będzie piosenka.

0: Muszę wam powiedzieć, że fajnie jest mieć słuchaczy na całym świecie. A propos Stanów Zjednoczonych, Direct, nasz amerykański słuchacz, pisze, że w Connecticut można zdawać prawo jazdy w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim, ale angielski jest tylko dla kierowców zawodowych, czyli ciężarówek i autobusów, więc po polsku można zdać, proszę bardzo, prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych i jeździć. Jeździmy po Polsce, mając prawo jazdy, oczywiście z Mariuszem Dąbrowskim teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S11, odcinek Strugi, Ostrów Wielkopolski. W pobliżu Ostrowa na 11 kilometrze doszło do zderzenia autoosobowego z busem. Liczba rannych w tym wypadku niestety 2 osoby. Krajowa 11, odcinek Jastrowie Podgaje. W pobliżu 145 kilometru, on wypada w rejonie Jastrowia. Doszło do zdarzenia ciężarówki z autem osobowym. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć, droga jest zablokowana, wprowadzono objazd. Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, Podgaje. Skończyły się kłopoty na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Łomianki w pobliżu Palmir na 339 kilometrze. Problemy były na pasach prowadzących w stronę Warszawy. Proszę pamiętać, że ten odcinek Krajowej 7 między Czosnowem a Kiełpinem jest w przebudowie. Autostrada A4, odcinek węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu Chłopic na 634 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas w kierunku Korczowej. S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, Stożne, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Wytyczono objazd na węźle Sulejów, Starą Trójką, dojeżdżamy do węzła Zielona Góra Północ. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska w pobliżu Styżyńca na 627 km. Zdarzenie 3 autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Białej Podlaskiej, ruch wahadłowy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: No właśnie, chyba czekają nas kolorowe dni, a przynajmniej słoneczne. Oby tak było. Na razie 15,5, chłodnawo w Ustce i tam jest najchłodniej. Na polskim wybrzeżu najcieplej w Legnicy 23,5. Zbliżamy się do temperatury maksymalnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy, przypominam, na dzisiaj na południowym zachodzie i na zachodzie przewidują nawet 23,5 już mamy, więc jesteśmy blisko temperatury maksymalnej, jak powiedziałem. Na południu znacznie cieplej niż na północy. Jak powiedziałem, na wybrzeżu od 15,5 w Ustce przez 16 w Kołobrzegu, 16,5 w Łebie pokazują termometry. Jeżeli chodzi o miejsce z widokiem na morze, no to na Mierzei Wiślanej. Tak, zdecydowanie najcieplej, tam 19. Na południu znacznie cieplej, bo 23,5 w Legnicy, 23 we Wrocławiu, 23 również w Opolu. Pokazują termometry 22,8 w Krakowie czy w Katowicach na przykład. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, to dobre prognozy. Okresami jednak wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie, na południowym wschodzie i na południu miejscami przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć oraz burze lokalnie z drobnym gradem niestety. Jak będzie burza, to będzie wiatr porywisty, ale głównie jest słaby bądź umiarkowany i wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam, jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: pracuje. Prawie 10 minut po godzinie 15 właśnie rozmawiamy z Mariuszem o sytuacji drogowej. Wypadek w Jankach mamy. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy z trasy katolickiej. Kazimierz pisze w tym momencie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I jeszcze prośba od Darka. Na antenie chciałby taką prośbę mieć nasz słuchacz. Jak komuś się popsuje auto i przyjedzie pomoc z autostrady, to ładnie to pomoże. Żeby schować słupki albo je jakoś na bok przełożyć, bo zastawiają i przeszkadzają innym. A druga sprawa, apelujemy tak, jak apelujecie za światłami, żeby stosować dzienne... Żeby stosować dzienne dla kierowców tirów? Żeby nie jeździli na zderzaku? Żeby było bezpiecznie? Darku, nie rozumiem za bardzo. My apelujemy o to, żeby w czasie mniejszej przejrzystości powietrza nie zapomnieć tych dziennych właśnie przestawić na mijania. O to apelujemy cały czas na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wyjaśnij, o co ci chodziło. Czekam na twój wpis w aplikacji, a teraz Mariusz Dąbrowski i wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S11, Strugi, Ostrów Wielkopolski, w pobliżu 11 kilometra. Auto osobowe zderzyło się z busem, dwie osoby ranne. Po tym zderzeniu sporo utrudnień na S11. Podobnie kłopoty na krajowej trasie numer 11 na odcinku Jastrowie Podgaje w pobliżu 145 kilometra. Tam doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. W wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć, droga jest zablokowana, ale wprowadzono objazd Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, Podgaje. Taka jest marszruta tego objazdu 145 km drogi krajowej numer 11. Autostrada A4, odcinek węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu Chłopic na 634 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest prawy pas w kierunku Korczowej. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styżyniec na 627 km. Zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaski. Prowadzono ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To była reklama.

0: Nowe zasady oceny zdrowia kierowców stały się faktem. Informujemy o tym na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców musimy wiedzieć, my kierowcy, że Unia Europejska zmienia przepisy i przesuwa granicę wieku, w której można skrócić ważność prawka, tak, ważność prawa jazdy. Obowiązkowe badania kierowców seniorów to rozwiązanie, które rozpaliło oczywiście emocje w wielu krajach. Komisja Europejska chciałaby, by starsi kierowcy stawiali się na badania lekarskie co 5 lat, inaczej ich prawo jazdy traciłoby ważność. W pierwotnej propozycji przepisów negatywna była opinia specjalisty, negatywna jakby była opinia specjalisty, czyli lekarza, skutkowałoby to automatyczną utratą uprawnień. Przepisy przepisami, życie życiem. Jak rozmawiać, jak pomóc, jak się zatroszczyć o seniora, rodzica, osobę najbliższą. Czy to zwykła kolej rzeczy? No właśnie, jak to jest z taką osobą, która prowadziła samochód od zawsze? O tym Ilona Stawczyk, psycholog, wykładowca akademicki WSB Merito.
1: Samochód dla seniorów jest zdecydowanie czymś ważniejszym niż środek transportu. I my musimy wiedzieć, że dla seniorów jest to symbol wolności, niezależności, autonomii, kontaktu ze światem. No i seniorzy mają większe poczucie sprawczości. Rzeczywiście jest tak, że seniorzy w większości mieszkają sami i muszą sobie radzić. Prawdą jest, że rzeczywiście ta sprawność psychofizyczna jest słabsza. Słabszy wzrok, słuch, wolniejszy czas reakcji. No i trudności, myślę, też z oceną bezpieczeństwa czy zagrożeń. Trzeba też powiedzieć, że na pewno wpływ mają niektóre schorzenia czy leki, które mogą obniżać koncentrację, czy chociażby ryzyko zasłabnięć. Też się zastanawiam nad stresem, który przeżywają seniorzy, bo ja jestem kierowcą, jeżdżę po Warszawie i rzeczywiście mam uważność na seniorów za kółkiem. I widzę, że jeżdżą wolniej, jeżdżą prawym pasem. Ja chciałam zwrócić uwagę jako kierowca na uważność w stosunku do kierowców, czyli nie trąbienie, nie miganie światłami, nie siedzenie na zderzaku, bo to na pewno powoduje większy stres, tym bardziej, że jest bardziej intensywny ruch. Są różne nowe technologie, zmieniają się ciągle przepisy ruchu. Więc myślę, że warto też powiedzieć o nas jako innych kierowcach na drodze. Dla wielu seniorów zrezygnowanie z mobilności to jest utrata niezależności. Jak rozmawiać, nazwijmy to, z wiekowymi rodzicami? Ja myślę, że przede wszystkim zaczynać od troski, a nie zakazów. My jako młodzi ludzie reagujemy, czy dojrzali ludzie, mówię tu o sobie, reagujemy oporem na nakazy i myślę, że generalnie w relacjach znacznie lepiej przyjmujemy rozmowę opartą na trosce. Też myślę, że dobrze jest włączać rodzica do podejmowania decyzji. Na pewno nie należy zawstydzać, żartować z wieku, czy oceniać przyjemność.

0: przy innych osobach. Myślę, że to, co jest rzeczywiście ważne, pytać, rozmawiać, czyli co jest trudne w trakcie jazdy, w jakich sytuacjach na przykład moi rodzice czują się mniej pewnie. Jak możemy inaczej zachować niezależność? Czyli mieć taką wiedzę na temat tego, jak rodzice są sprawni za kierownicą. Ta rozmowa, oprócz tej delikatności, o której mówiłam, to też jest takie proponowanie stopniowych ograniczeń, czyli umawianie się z rodzicami, że na przykład nie będą jeździć po zmroku, będą omijać jakieś główne arterie, jeździć tylko tymi drogami, które bardzo dobrze znają. Ale ja też wiem jako realistka, że przychodzi taki czas, że niestety rodzice nie mogą prowadzić samochodu.
1: No i właśnie w rozmowach z rodzicami czy dziadkami warto podeprzeć się opinią na przykład lekarza, który prowadzi naszych bliskich. Pomoc ekspertów bywa nieoceniona, choćby dlatego, że opiera się na doświadczeniu.
0: Generalnie ludziom bardzo trudno jest się skonfrontować ze swoimi ograniczeniami, tym bardziej seniorom. Czasami głos eksperta jest łatwiejszy do przyjęcia niż uwagi dzieci. Ale to, co chciałam powiedzieć jeszcze, tak zastanowiłam się nad tym, co mówię, i moje doświadczenie rodzinne i doświadczenie, o którym słyszę, podpowiada mi, żeby też powiedzieć o tym, że często takim najbardziej skutecznym argumentem nie jest ryzyko dla samego seniora, ale rozmowa, kiedy mówimy o trosce innych kierowców, rowerzystów, pieszych, jeśli ta rozmowa jest oparta na odpowiedzialności, to ona najczęściej budzi mniej oporu niż sama rozmowa oparta na ograniczeniach. Ale też trzeba wyraźnie powiedzieć naszym słuchaczom, że prowadzenie samochodu, ono angażuje uwagę, ono angażuje pamięć, ono nadal rozwija orientację przestrzenną. Czyli może być też tak, że seniorzy podtrzymują, prowadząc samochód, swoją sprawność umysłową. Ja bym jeszcze dodała jedno. Tak teraz sobie pomyślałam, że dobrze jest zawsze ludziom dawać czy przedstawiać alternatywy. Czyli żeby nie czuli się osaczeni i bez sprawczości, to można oferować pomoc rodziny, można mieć jakieś aplikacje przewozowe. Znam seniorów, którzy korzystają z tych aplikacji. Jazda z sąsiadem, no szukać rozwiązań, które nie są etykietujące. To jest też pokazywanie tego, że ci rodzice są dla nas cały czas ważni i potrzebni i możemy korzystać z ich doświadczenia. Bardzo ważne, jeśli chodzi o relacje.
1: Bardzo ważne również to, co powiedziała nasza pani ekspert. Prowadzenie w samochodu wspomaga pamięć, koncentrację, pomaga seniorom również pozostać, prawda, w tym mainstreamie, jeżeli mogę użyć takiego brzydkiego słowa. Natomiast wierzę w ludzki rozsądek. Ja pamiętam, mój teść na przykład sam pewnego dnia stwierdził, wyjechał na drogę i po tej krótkiej przejażdżce stwierdził, że nie, dziękuję, już nie będziemy jeździł, nie radzi sobie. Więc temat skomplikowany, do niego będziemy jeszcze oczywiście wracać. Nawet dziś jeszcze może w wysokich obrotach do tematu wrócimy.

0: A co się dzieje o 15.30 na polskich drogach? Przekonajmy się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Krajowa dwójka, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styrzyniec. Na 627 kilometrze zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaski. Autostrada A4, odcinek węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu miejscowości Chłopice. Na 634 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas jezdni w kierunku Korczowej. Krajowa 11, odcinek Jastrowie Podgaje w pobliżu 145 kilometra, zderzenie ciężarówki z autem osobowym. W wyniku zderzenia jedna osoba poniosła śmierć, droga jest wciąż zablokowana, wprowadzono objazd Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, Podgaje. Droga ekspresowa S11, odcinek Strugi, Ostrów Wielkopolski. W pobliżu 11 kilometra, rejon Ostrowa Wielkopolskiego, zderzenie autoosobowego z busem, dwie osoby ranne, spore utrudnienia w ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze wiadomość drogowa od naszego słuchacza. Halo?
3: Dzień dobry, z raportem z drogi S6. Z Gdańska kierunek na Szczecin, czyli ulubiony na zachód. I tutaj mała zwężka przed MOP-em Kamień. Zwężka do jednego pasa. No i co, po niektórzy bardzo gwałtownie hamują. Także polecam uwadze, szerokości, pozdrowienia, Tomek z Migotki.
0: Dziękujemy, Tomku z Migotki. Jeżeli macie jakieś informacje drogowe, nie wahajcie się. Używajcie aplikacji, możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe, jak słyszeliście.

proszę bardzo, w tym temacie nie seniorów za kierownicą, ale w temacie przewozów osób i kierowców tak zwanych zawodowych, pisze Andrzej. A propos szkoleń i badań kierowców zawodowych, kończy mi się niebawem ważność kategorii zawodowych, prawa jazdy. Już w poniedziałek zaczynam uprawiać łasęgostwo, czyli będzie nasz słuchacz chodził po różnych instytucjach. Badania psychotechniczne, lekarz uprawniony do badań kierowców, fotograf, wydział komunikacji, no i kurs na przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, jak się tutaj wypowiada Andrzej, musi robić coś takiego co 5, a później co 3 lata, a taki przybysz nie wiadomo skąd, nic nie musi. Gdzie tu sprawiedliwość? Właśnie. Dlatego wraz z ekspertami apelujemy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, żeby ta sprawiedliwość wróciła i żeby rzeczywiście nie kierować się tylko biznesowym podejściem, ale również podejściem, które dba o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy jeżdżą, których wożą ci tak zwani kierowcy od przewozów osób.

Czas na zagadkę motoryzacyjną w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Pamiętajcie, że zagadki motoryzacyjne w wysokich obrotach to zagadki na skojarzenie. Chodzi dziś ponownie o model samochodu. Nie markę, tylko model samochodu. Podpowiedź brzmi tak. Gdybyśmy prowadząc ten model samochodu zabrali O z nazwy, to Anglik pomyślałby, że powinien dać nam napiwek albo wskazówkę. O jaki samochód chodzi? Gdybyśmy zabrali O z nazwy tego modelu, to Anglik mógłby pomyśleć, że powinien dać nam napiwek lub wskazówkę. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Myślę, że dzisiejsza zagadka jest łatwiejsza niż wczorajsze, ale zobaczymy, jak to będzie. Uruchommy szare komórki, aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze, gdybyśmy prowadząc ten model samochodu zabrali O z nazwy, to Anglik pomyślałby, że powinien dać nam napiwek lub wskazówkę. Za 13 minut będzie godzina 16. Trzymam oczywiście kciuki i czekam na wasze odpowiedzi.

0: Na 10 minut przed godziną 16 ponownie wyjeżdżamy na polskie drogi i ponownie z Mariuszem Dąbrowskim. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem ponownie.
1: Ponownie z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż kłopoty na drodze ekspresowej S11 na odcinku Strugi Ostrów Wielkopolski. W pobliżu 11 kilometra po zdarzeniu autoosobowego z busem ranne są dwie osoby. Kolejny wypadek, droga krajowa numer 11. Jastrowie Podgaje w pobliżu 145 km zderzenie ciężarówki z autem osobowym. W wyniku tego zderzenia jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest zablokowana, ale wprowadzono objazd Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, Podgaje. Autostrada 4, węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu miejscowości Chłopice na 634 km. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało prawy pas jezdni w kierunku Korczowej. Droga krajowa numer 2, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, w pobliżu miejscowości Styrzyniec na 627 km. Zdarzenie trzech autosobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białej Podlaskiej, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Jeszcze raz zagadka. Gdybyśmy prowadząc ten model zabrali O z nazwy, to Anglik pomyślałby, że powinien dać nam napiwek lub wskazówkę. O, teraz Anglicy na przykład. Oni by tak pomyśleli. Rolling Stones. O jaki samochód chodzi? O model samochodu, przypominam, nie markę. Model. Chodzi o model. Czekam na odpowiedzi.

0: 15,3, tyle pokazują termometry w Ustce i tam jest najchłodniej w ogóle nad polskim morzem, jest chłodnawą. 15,9 w Kołobrzegu, 16 pokazują termometry w Łebie. Najcieplej, jak powiedziałem, nad polskim morzem na Mierzei Wiślanej, Stegna, Kąty Rybackie, Krynica, tam 18, a nawet 18,5 gdzieniegdzie. Najcieplej w Krakowie w tym momencie 24 stopnie i 30, czyli więcej niż przewidywali synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Specjaliści od pogody powiedzieli, że na południowym zachodzie dziś będzie 24, a tymczasem na południu w Małopolsce 24,3. W tym momencie już po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, co cieszy, chociaż okresami może wzrastać do dużego, a na północnym wschodzie, południowym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, a także burze lokalnie nawet z drobnym gradem, jak twierdzą meteorolodzy. Wiatr słaby bądź umiarkowany, na północy, na wschodzie może być okresami porywisty, a wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy na wysokie obroty. Muzyczne oczywiście w wysokich obrotach. Czekam na odpowiedź na pytanie. Gramy w samochody, powiedzmy. Gdybyśmy prowadząc ten model zabrali O z nazwy, to Anglik mógłby pomyśleć, że powinien dać nam napiwek lub wskazówkę. Ja daję taką wskazówkę, a co wy na to? O jaki model chodzi? Jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. My już wkrótce powrócimy do tej zagadki, a tymczasem jedziemy z Muse. Kłaniam się. Robert Kilena.

0: 9 minut po godzinie 16. Informacje drogowe już za chwileczkę, już za momencik od nas, ale najpierw wy. Halo, halo.
1: Witajcie kierowcy, którzy słuchają radia PRK. Taka informacja dla was. Na wysokości Marymontu na lewym pasie zepsuł się bus dosłownie przed chwilą, bo facet wyciągał dopiero trójkąt ostrzegawczy, więc tam się po prostu zacznie mocny korek w kierunku Konotopy, w kierunku Łodzi. Mhm. Także jeżeli możecie, to gdzieś tam bokiem uciekajcie, bo naprawdę będzie zaraz mocno zatkane.
0: Na wysokości Marymontu, jak słyszeliście, czyli Warszawa, a teraz Mariusz Dąbrowski, informacje z różnych części Polski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Po wielu godzinach skończyły się kłopoty na autostradzie A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk w Dąbrowie na 370 km, gdzie ciężarówka uderzyła w drogowe bariery ochronne. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał, ale zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Ruch możliwy był tylko prawym pasem. Skończyły się również kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu miejscowości Chłopice na 634 km, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę, blokując prawy pas w kierunku Korczowej. Wciąż kłopoty na Krajowej Dwójce na odcinku Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styrzyniec na 627 km, gdzie po zdarzeniu trzech aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaski. Krajowa 11, Jastrowie Podgaje, w pobliżu 145 km zderzenie ciężarówki z autem osobowym. W wyniku tego wypadku jedna osoba nie żyje, droga zablokowana, wprowadzono objazd Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, Podgaje. I ekspresowa z 11, odcinek Strugi, Ostrów Wielkopolski, w pobliżu 11 km, zderzenie autoosobowego z busem, dwie osoby ranne, sporo utrudnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Gdybyśmy prowadząc ten model zabrali O z nazwy, to Anglik pomyślałby, że powinien dać nam napiwek lub wskazówkę, o jaki samochód chodzi. Muszę powiedzieć, że... No takiej sytuacji nie było dawno. Same poprawne odpowiedzi. Chodzi pewnie o Fiata Tipo. Zabieramy O i mamy napiwek. Pozdrawiam, Robert z Ducato. Tak napisał. U, pisze, że to łatwizna. Tipo. Kto jeszcze tak myśli?
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Myślę, że odpowiedzią na zagadkę będzie Fiat Tipo. Mhm. Tipo, czyli napiwek. Pozdrawiam, Tomek z Mercedesa.
0: Pozdrawiam, Tomku z Mercedesa. Halo.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Odnośnie zagadki, czy to przypadkiem nie chodzi o Fiata Tipo? Pozdrawiam, Dawid Beczka.
0: Dawid Beczka, przypadkiem chodzi o Fiata Tipo. Oczywiście chodzi o Fiata Tipo. Grzesiek z BMW X3 też wiedział, Paweł z Kij wiedział, Adam i Renia z Santa Fe. Bardzo dobra odpowiedź, Adamie i Reniu. Arkadiusz z Kaszub, Damian, Jan z XC60, Tomasz, Antek z Gryfina, Marciński, kto jeszcze?
3: Halo. Cześć.
0: Cześć.
3: Chodzi o Fiat Tipo.
0: Tak,
3: pozdrawiam,
0: jest.
3: Kasia ze Stingerki.
0: Kasia ze Stingerki. Też wiedziała.
4: Wydaje mi się, że chodzi o Fiata Tipo. Mm-hmm. Ukrywamy, chodzi tip. Mm-hmm. Czyli, żeby typa dać. Czyli napiwek. Pozdrawiam, szwagieru.
0: No, pozdrawiam, szwagieru. No, typa dajemy i już, mamy tipo.
5: Witam, Dominik z DS5.
0: Cześć, Dominiko.
5: Odpowiedź brzmi tipo.
0: Mm-hmm. Bardzo dobrze. Wojtas z BMW też wiedział, Paweł z Superba, z Piotrkowa Trybunalskiego, Jarek z Sorento, Ania i Darek ze Złotej, Misiek z Miśka, Aśka z Volvo, dobra odpowiedź, Aśko, Krzysztof z Mercedesa, Artur z Bratiana, Fiat Tipo, pozdrawiam, Rafał też tak napisał, kto jeszcze?
6: Chodzi o Fiata Tipo, mm-hmm. Pozdrawiam, Ola z Kaptura.
0: Pozdrawiam, Olu.
7: Szanowny Robercie, dzisiaj zagadka bardzo prosta, to Fiat Tipo. Pozdrawiam, Rafał z Bielska-Białej.
0: Czasem, Rafale, jest tak, że jest prosto, a na pewno zawsze jest prosto, gdy znamy odpowiedź. Tutaj Jarek pisze, Tipo, miałem zajęte ręce. To takie usprawiedliwienie, że tak późno, tak? Jarku z dobrą odpowiedzią. Aśka z Czerwonej Mazdy, też dobra odpowiedź. Andrzej z Tczewa, Krzysiek z Zabrza, Jarek z Sorento, Czupur z Durango, Lech wiedział i Łukasz z Glasgow też przysłał dobrą odpowiedź.
8: Chodzi może o Fiata Tipo. Małgo ze Skody.
0: Małgo ze Skody, masz rację, chodzi o Fiata Tipo oczywiście.
9: Witam serdecznie, oczywiście chodzi o Tipo, bo jak zabierzemy z Tipo literkę O, to jest słowo tip, czyli po angielsku albo napiwek, albo wskazówka
0: tak
9: szerokości.
0: Jest.
9: Pozdrawiam wszystkich, korzystając z tego, że i może nawet jeśli nie jestem pierwszy, to i tak pozdrowić warto.
0: No pewnie, że tak. Niestety nie jesteś pierwszy słuchaczu. Piotr ze Susemki, Jan z Megan, Fufon z Kozienic, Danielski, Sportycz, Sława z BMW, Marcinek, Tomek, Grzesiek, Ania Starnowa, Piotr z Artemia, Darek z Starnowa byli przed tobą i jeszcze ekipa z Senatorskiej też napisała, że chodzi o Fiata Tipo.
10: Hej, hej, według mnie chodzi o Fiata Tipo.
0: Tak jest.
10: Takim właśnie autem jeździłam zaraz po zrobieniu prawa jazdy.
0: O, proszę bardzo.
10: Także wydaje mi się, że to. Słuchajcie, dobrego dnia jeszcze, pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy, Gosia.
0: Gosia ma rację, chodzi o Fiata Tipo. Kto był najszybszy teraz, rozstrzygnie się?
11: Witajcie, mobilki. Czyżby chodziło o Fiata Tipo? Gdy zabierzemy literkę O, zostaje nam tip, czyli z angielskiego napiwek. Pozdrawiam, Piotrek z Toyoty.
0: Piotrek z Toyoty był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Witek ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Piotrku, Witku, możecie pozdrawiać. Oczywiście teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców napiszcie albo nagrajcie najlepiej swoje pozdrowienia. Piotrek z Toyoty i Witek ze Skody. Przypominam, dla wszystkich innych brawa, brawa, brawa. Za tego Fiata Tipo? Rzeczywiście, chyba łatwa zagadka, skoro nie było żadnej nieprawidłowej odpowiedzi. Brawa były i jedziemy dalej. Wciskamy gaz. Michał Kisielewski nas do tego namawia.

0: Obowiązkowe badania lekarskie seniorów i utrata prawa jazdy z automatu niejako. Takie rozwiązanie proponują niektórzy w Unii Europejskiej. Rozpala to emocje w całej Europie, nie dziwne. Rozmawialiśmy o tym już dzisiaj w Wysokich Obrotach. Wrócimy do rozmowy za parę minut, ale zdanie naszego słuchacza. Halo, halo, dzień dobry.
1: Jeśli mogę, bardzo chętnie podzielę się swoją opinią.
0: Proszę bardzo.
1: W temacie wprowadzenia badań lekarskich dla kierowców w podeszłym wieku. Mhm. Dzisiaj rano, czy w dniu wczorajszym, fajna audycja na antenie radia dotyczyła badania stanu technicznego naszych samochodów, szczególnie przed dłuższymi wyjazdami wakacyjnymi. Padło wiele mądrych stwierdzeń mówiących o tym, że stan naszego ogumienia, stan oświetlenia, stan techniczny naszych samochodów ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo i to, czy powinien ten samochód poruszać się po drogach. W moim przekonaniu identyczna sytuacja powinna dotyczyć kierowców. Osoby starsze, o słabszym wzroku, słuchu, posiadające choroby wrodzone, jednak mogą stanowić realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Tyle w temacie. Pozdrawiam, Piotrek.
0: Pozdrawiamy, Piotrze. No właśnie, ale starszy to znaczy w jakim wieku? Od jakiego wieku? Gdzie powinno być granica? To po pierwsze, a czy młodsze, obarczone tymi chorobami, nie stanowią tego zagrożenia? Właśnie, różne są pytania, różne są opinie. Będziemy o tym mówić po godzinie 16:30, a tymczasem Mariusz Dąbrowski, Wiadomości Drogowe. Mariuszu, proszę.
2: Bardzo dziękuję.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak się sporo osób czepia i nawet Unia zaczęła się czepiać tych starszych kierowców. Właśnie, nie ma określenia granicy, od kiedy jest się starszym kierowcą, a statystyki mówią, że ludzie z odpowiednim doświadczeniem, wiekowi są najmniej licznymi sprawcami wypadków, kolizji drogowych. To też warto wziąć pod uwagę i chyba dlatego Unia odpuściła trochę osobom
0: starszym.
2: Właśnie
0: nie wiem, czy odpuściła, za chwileczkę się o tym przekonamy, czy odpuściła, natomiast psycholog na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców mówił również, że jeżeli ktoś prowadzi samochód, to się koncentruje i to pomaga utrzymać się, wiesz, umysł w ryzach. No dobrze, podyskutujemy za chwileczkę, a teraz powiedz, co się dzieje na drogach.
2: Sporo rzeczy, ale sporo rzeczy już przeszło do historii. Droga ekspresowa S11, odcinek Strugi Ostrów Wielkopolski w pobliżu Ostrowa. Na 11 kilometrze zderzenia autoosobowego z busem, dwie osoby ranne, spore utrudnienia. Krajowa 11, odcinek Jastrowie pod Gaję, w pobliżu Jastrowia na 145 kilometrze zderzenie ciężarówki z autem osobowym. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć, droga jest zablokowana, ale służbom udało się wytyczyć objazd. Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek pod Gaję. Tak, omijamy to trudne miejsce na Krajowej 11. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu Chłopic na 634 kilometrze jezdni w kierunku Korczowej. S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Stożne, 185 kilometr. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej, jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Objazd na węźle Sulechu, zjeżdżamy starą drogą numer 3 do węzła Zielona Góra Północ. I okolice Warszawy, Krajowa 7, trwa remont, przebudowa tego fragmentu trasy do formatu drogi ekspresowej między Czosnowem a Kępinem. Sporo utrudnień, ruch spowolniony, korki, wszystko to za sprawą tego, że zmniejszono tam limity prędkości. Zmieniono ułożenie pasów, proszę mieć to na uwadze, jadąc w stronę stolicy. Od Łomianek po Most Północny w Warszawie. Jeden wielki korek i to dla obu kierunków, i dla tych, którzy do Warszawy wjeżdżają, i dla tych, którzy z Warszawy wyjeżdżają. Kolejne trudne miejsce w stolicy, droga ekspresowa S8. Od Mor po Brudno, można powiedzieć, jeden wielki korek dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwnym kierunku korek jest od Żerania po Koło. Jeszcze jedna taka trudna trasa w Warszawie, droga 7.

0: 1919 między Dworcem Zachodnim a wyjazdem z Warszawy, a węzłem Salomea, jeden wielki korek i też dla obu kierunków, a więc o tym wszystkim trzeba wiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Toyoty. Z mojej strony pozdrowienia dla całej redakcji, dla wszystkich słuchaczy i kierowców. Kochana redakcja, robicie świetną robotę.
1: Dziękujemy.
0: Super się was słucha. Świetnie się przy was jeździ. Pozdrowienia dla wszystkich.
1: Jeszcze raz. Dla wszystkich pozdrowionych jedziemy i tańczymy teraz. Męskie granie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Ja się nie boję.
1: A teraz w wysokich obrotach pani Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu, traumatolog z Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry, pani Ewo, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Obowiązkowe badania lekarskie seniorów, utrata prawa jazdy z automatu, rozwiązania, które rozpalają emocje w całej Europie. Nie ma się co dziwić zresztą. Unia Europejska zmienia przepisy, przesuwa granice wieku. Czytamy, w której można stracić ważność prawa jazdy. I pojawia się taka granica krytyczna, że tak powiem. 75 lat. Według pani to jest dobry wiek, który upoważnia użytkowników, żeby odebrać prawo jazdy z automatu ludziom?
2: Ja tego nie widzę jako odbieranie z automatu. Za chwileczkę jeszcze powiem o tym wieku. Natomiast raczej chodzi o to, żeby sprawdzić, jak wyglądają te sytuacje zdrowotne, w naszym ujęciu też takie psychofizjologiczne, co do zasady nie jest kwestią odbierania. Ja bym nie chciała, żebyśmy w ogóle tak zrozumieli. Tutaj chodzi raczej o to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest na tyle dobrze, żeby być bezpiecznym zarówno w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, jak i też dla siebie samego.
1: Że te 75 lat, ta granica to jest ta granica sprawdzenia, że tak od tej granicy będzie trzeba sprawdzać co jakiś czas regularnie, czy ta osoba nadaje się do ruchu drogowego, tak? Tak dobrze zrozumiałem?
2: Tak, to chcielibyśmy widzieć, natomiast

0: Ja też tylko powiem, że w zasadzie my nie jesteśmy jakoś tam... Chcę powiedzieć, że każdy z nas jest w zasadzie równy, jeśli chodzi o kwestię tego, że te funkcje psychofizjologiczne, one się po prostu pogarszają wraz z wiekiem. I te zmiany rzeczywiście ze szczególną intensywnością zaczynają się dziać już po 40 roku życia, więc te 70 lat, 75 jest naprawdę bardzo daleko.
1: Natomiast z drugiej strony, pani Ewo, znaczy, myśląc tak, jak niektórzy pewnie teraz sobie pomyśleli, no często początek starości to 65 lat, prawda, tak niektórzy uważają, że być może najpierw 75, a potem będą zniżać i okaże się, że co 2 lata każdy będzie musiał robić badania.
0: Generalnie z badań wynika, że największe zmiany w obszarze czasu reakcji, który jest neurologiczną funkcją na drodze, występują w wieku 50-60 lat, aż już tak bardzo intensywnie po 65 roku życia. Natomiast osoby już po 75 roku życia, no analizy pokazują, że mogą się charakteryzować nawet dwukrotnie dłuższym czasem reakcji w stosunku do osób młodych. My dlatego też mamy zupełnie inne normy, jeśli chodzi o kwestie też nawet przyrównywania ludzi do populacji. Nie porównujemy starszych osób do kierowców młodych, bo to się w ogóle mija z celem, to nie tak wygląda. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy też sobie jasno powiedzieli, że tak naprawdę sprawdzanie tego, w jaki sposób nasze funkcje psychofizjologiczne funkcjonują i co się z nami dzieje wraz z procesami starzenia się, to jest nasz obowiązek ze względu na bezpieczeństwo, bo pogarsza się wzrok, pogarszają się różnego rodzaju funkcje, które po prostu z wiekiem każdego z nas to dotyczy, nikogo nas to nie minie. Oczywiście można pewne procesy trochę spowalniać różnymi metodami dotyczącymi też wspomagania funkcji poznawczych, też aktywność fizyczna bardzo mocno też na to wpływa, czy też nawet dieta, ale generalnie chodzi o to, że starsi kierowcy podejmują często dobre decyzje w ruchu drogowym, ale robią to znacznie dłużej, czyli potrzebują więcej czasu.
1: No to może jeżdżą po prostu wolniej, tym sobie rekompensują ten czas reakcji.
0: I bardzo często tak jest, przepraszam, że wejdę w słowo, bo kierowcy starsi popełniają wiele błędów tam, gdzie jest sytuacja wysokostymulacyjna, czyli dzieje się bardzo dużo i trzeba podejmować wiele decyzji w tym samym czasie. I to jest główny problem, dlatego ci kierowcy, jeśli w psychoedukacji, czyli przychodzą do nas, powiedzmy, do instytutu i badają czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową i tak dalej, i my nie rekomendujemy im zawsze co do zasady tego, żeby odłożyli prawo jazdy na półkę, chociaż takie sytuacje niekiedy się zdarzają z uwagi na problemy neurodegeneracyjne i choroby neurodegeneracyjne, ale generalnie rekomendujemy większą uważność, albo na przykład badania okulistyczne, albo właśnie zwrócenie uwagi na to, że już te reakcje są troszeczkę wolniejsze, w związku z tym trzeba trochę inaczej to kompensować.
1: Dlaczego nie wierzymy w rozsądek ludzi? Ja już wspominałem na antenie, teraz pani powiem, pani Ewo, że mój teść w pewnym wieku wsiadł za kierownicę i po 5 minutach jazdy stwierdził, że nie, okej, to już koniec, odłożył prawo jazdy do szuflady i już nigdy nie wsiadł za kierownicę.
0: I świetnie, i fajnie, że tak zrobił, ale to jest ta refleksja nie zawsze u każdego występuje.
1: Okej, czyli ponieważ nie występuje ta autorefleksja u każdego, trzeba jakoś urzędniczo to zauważyć. Dlaczego do tej pory to się nie zdarzyło?
0: Przecież wielokrotnie wskazywaliśmy na to, że jest to dosyć istotny aspekt, żeby, bo tu nie chodzi o zabieranie komuś uprawnień do kierowania pojazdem, tylko sprawdzenie i psychoedukację odnośnie tego, jak można wspomagać też niektóre funkcje. I to jest naprawdę z troską też o bezpieczeństwo samych kierujących, tak? Bo czasami jest tak, że bezpieczniej jest po prostu poczekać na kogoś, kto, nie wiem, kto mnie gdzieś zawiezie, jeśli już te funkcje są naprawdę bardzo mocno pogorszone, niż popełnić taki błąd, który będzie skutkował utratą zdrowia lub życia kogoś innego, bądź samego kierującego.
1: Niestety tak się zdarza, że my kierowcy, my starsi powodują nawet sporo wypadków. Są podobno na trzecim miejscu, ustępując jedynie grupą 40-59 oraz 25-39, czyli tak naprawdę między 25 a 59 rokiem życia kierowcy powodują więcej wypadków niż starsi. No niemniej jednak starsi spowodowali w ubiegłym roku aż 3866 wypadków, jak wynika z badań. Wrócimy do rozmowy po godzinie 17. Panie Ewo, jeżeli pani pozwoli, dobrze?
0: Dobrze.
1: Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog.

transportu, traumatolog z Instytutu Transportu Samochodowego. Była z nami w Wysokich Obrotach. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć w temacie, zapraszam. Poprzez aplikację możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze.

0: Kolizja na dwójce między węzłami Luboń, Krzesiny, koło Warszawy, korki, informuje nas słuchacz. Kierunek Warszawa, nie koło Warszawy, oczywiście koło Poznania chciałem powiedzieć. Kierunek Warszawa, korki na tej A2. Nie tylko tam, bo na autostradzie A1 w kierunku Łodzi od MOP-u Knurów w stronę Łodzi, jak powiedziałem, korek ma około 3 km. Informuje Rafał z Bielska-Białej. Zwężenie pasa spowodowane robotami drogowymi. I to właśnie powoduje ten korek. Dziękujemy pięknie. Pamiętajcie, aplikacja w każdej drogowej sprawie przyjmie wasze zgłoszenie. My natychmiast podajemy to na antenie, a poza tym co 20 minut wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 2, odcinek Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styrzyniec na 627 km, zdarzenie 3 autosobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białej Podlaski, obowiązuje ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, miejscowość Stożne, 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej, jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana, wytyczono objazd na węźle Sulechów starą trasą nr 3 do węzła Zielona Góra Północ. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu Chłopic na 634 km, jezdni w kierunku Korczowej. Nie ma już także utrudnień na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Łomianki w pobliżu Palmir na 339 km, ale cały ten odcinek Krajowej 7 od Czosnowa po Łomianki jest w korku. Wszystko przez to, że trwa przebudowa tego odcinka drogi. Droga krajowa nr 11, Jastrowie pod Gajew, w pobliżu Jastrowia na 145 km, zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd. Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek pod Gajew.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To była reklama.

0: Mam 72 lata, pisze nasz słuchacz. Właśnie wróciłem z Neapolu. Przez 10 dni przejechałem około 1000 kilometrów. Kto jeździł w okolicach Sorrento, Amalfi i Nepozitano? Piękne miejsca. To wie, że nie obowiązują tam żadne zasady. Jestem w domu bez uszczerbku na zdrowiu swoim i czworga członków rodziny. Wypożyczone auto oddałem bez skazy, ale, pisze nasz słuchacz, uważam, że powinno się nas, seniorów, badać. Proszę bardzo. Realny, konkretny głos w dyskusji. Dziękuję pięknie. W aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców możecie zostawiać swoje zdanie. Do tematu wracamy po godzinie 17, a tymczasem sprawdźmy, jak będzie dzisiejszej nocy w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15,7 pokazują termometry w Ustce i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Nad Polskim Morzem jest najchłodniej. Na południu, w Małopolsce, w tym momencie w Krakowie najcieplej. 24,5 pokazują termometry. W centralnej Polsce Łódź 21, Warszawa też podobna temperatura, w Bydgoszczy, w Poznaniu nieco cieplej, 22. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no to zachmurzenie będzie małe bądź umiarkowane, chociaż okresami może wzrastać do dużego. Na północnym wschodzie, a w drugiej połowie nocy także na Pomorzu i na ziemi lubuskiej, słabe przelotne opady deszczu. Patrzę właśnie, czy będą burze. Nie! Burz nie będzie, ale za to krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów mogą się zdarzyć, zwłaszcza na południu, tamte silne zamglenia. Jeżeli chodzi o temperaturę, od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie kraju i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej, czyli na zachodzie kraju. Wiatr słaby, wiał będzie nocą z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17, kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem, Robert Kilar.

0: Być sobą, perfekt. Kultowa muzyka rockowa z Polski na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i głos w dyskusji o seniorach. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W tej całej analizie na temat tego, czy ludzie w tym czy w tamtym przedziale wieku powinni poddawać się badaniom cyklicznym, brakuje moim zdaniem wypowiedzi statystyka, który by powiedział, czy akurat taka liczba wypadków spowodowanych przez ludzi w tym trzecim przedziale wiekowym, która tam była podana bodajże powyżej 3000, na tle ogólnej liczby wypadków jest dostatecznie duża, aby uznać tę grupę za grupę podwyższonego ryzyka, więc moim zdaniem i tak na wyczucie to akurat tak nie jest, ale wypowiadają się właśnie wszyscy, tylko nie ci, którzy mają o tym największe pojęcie.

0: świecie, czyli statystycy znający się na aspektach związanych z oceną wiarygodności próbki badawczej i udziale danej grupy badawczej w ogólnym rozrachunku.
1: Dziękujemy pięknie za wypowiedź. Jeżeli chodzi o ogólny rozrachunek, to 19 195 zdarzeń. Ogólnie w 2025 roku i na te prawie 20 tysięcy zdarzeń 3800 to wypadki spowodowane przez osoby w wieku 60 lat i starsze. Nie o statystykę wydaje nam się chodzi, tylko o to, żeby wypowiadali się specjaliści, jeżeli chodzi o psychologię, psychotraumatologię, o to, czy to w dobrą stronę zmierza ta cała polityka, jeżeli chodzi o badania kierowców i czy 75 lat to właściwa granica, czy niewłaściwa granica. Nad tym się dzisiaj skoncentrujemy. Natomiast jeżeli chodzi o statystykę, być może wrócimy, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście wśród naszych słuchaczek i słuchaczy, być może wrócimy do tego w wysokich obrotach. Teraz 10 minut po godzinie 17. Kierowczyni w wieku...
2: ile mi dasz? No, tylko nie za dużo, bo się obrażę.
1: No dobrze, w wieku 18-25. Trafiłem?
2: No, powiedzmy, że ta druga liczba to było właśnie to.
1: Okej, okay. Czyli 18-25, kierowczyni podwyższonego ryzyka. Emilia Gleszczewska na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. I wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podwyższonego ryzyka. No dobrze, na szczęście ja się...
1: przecież żartuję. Tak naprawdę, uwaga. Młodzi kierowcy 18-24 to osoby, które zajmują czwartą lokatę dopiero po tych w moim wieku trochę starszych i jeszcze starszych.
2: Dobrze, to ja
1: czyli
2: zanim
1: jesteś
2: jeszcze tylko...
1: najbezpieczniejszym kierowcą.
2: Super, cieszę się, to zanim jeszcze tylko przejdziemy do trafików, to ja zdawałam w Piotrkowie Trybunalskim, a tam ciężko zdać, więc jestem bardzo dobrym kierowcą.
1: Okej, okay, to jest usprawiedliwione, skoro zdawałaś w Piotrkowie
2: Trybunalskim.
1: Dziękuję
2: bardzo. I teraz przejdziemy jednak do wiadomości z dróg, bo trochę się dzieje na autostradzie A2, węzeł Poznań-Luboń, węzeł Poznań-Krzesiny, czyli województwo wielkopolskie, 167 km, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany mamy od 16:45 lewy pas w kierunku Warszawy. Te utrudnienia jeszcze będą przez godzinę. Natomiast dobra już wiadomość z S11, Strugi Ostrów Wielkopolski. Na 11 kilometrze tam już odcinek S11 jest przejezdny, a przypomnijmy, po 14 była kolizja samochodu osobowego z busem. Też niestety, jak wiadomo, tam dwie osoby zostały ranne, no ale można już przejechać, podobnie jak na autostradowej 4 i autostradowej 1. Pierwszy odcinek to Jarosław Wschód, Przemyśl, województwo podkarpackie, 634 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. No i do tej pory był zablokowany pas w kierunku Korczowej, a A1 to województwo łódzkie, o właśnie Piotrków Trybunalski, południe, węzeł Kamieńsk, miejscowość Dąbrowa. No a tam doszło do zderzenia się pojazdu ciężarowego z drogowymi barierami ochronnymi. Na szczęście nie było rannych, ale cały czas zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Katowic.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
1: I jeszcze jeden głos słuchacza. Dzień dobry.
6: Cześć, tu Janusz z BMW. Ja bym chciał trochę powiedzieć o tym, jak w Wielkiej Brytanii jest certyfikowane prawo jazdy, ponieważ tam po 70 roku życia nie ma jakichś testów drogowych czy dodatkowych badań lekarskich. Natomiast tam jest odnawialne prawo jazdy i żeby uniknąć tego stresu dla starszych osób, a niewątpliwie będzie to stres przechodząc z jakieś testy czy badania lekarskie, tam się wręcz zachęca do tego, żeby ci ludzie jeździli po 70 roku życia i te osoby składają po prostu oświadczenie o swoim stanie zdrowia i stanie wzroku. I to świadczenie sami i podpisują i również

0: oznaczają, jakie posiadają choroby. Także może w ten sposób.
1: No właśnie, w ten sposób. W Wielkiej Brytanii jest inny system prawny. Tam jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, zresztą, że po prostu państwo ci wierzy, jak złożysz oświadczeniem. Ja powiem wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że zostałem zatrzymany kiedyś przez policjanta do kontroli w Stanach Zjednoczonych i pan policjant spytał się mnie, czy ja jestem pod wpływem środków odurzających albo alkoholu. Powiedziałem, że nie. On to zapisał, powiedział, proszę bardzo, to jest pan na oświadczenie. Jak będzie pan następnym razem zatrzymany, za 100 mil jest kolejna kontrola, to proszę to powiedzieć, procedura będzie krótsza. I wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że tak naprawdę problem byłby i miałbym kłopoty, gdybym skłamał w tym oświadczeniu. I być może w Wielkiej Brytanii też jest tak. Po prostu sami bierzemy sprawę we własne ręce, sami składamy, będąc dorosłymi osobami, oświadczenie i państwo nam w to wierzy. W naszym systemie Unii Europejskiej jest trochę inaczej. Próbują to urzędnicy usystematyzować. Jacek pisze, dzień dobry Robercie, ja mam pytanie, czy na te 3000 przypadków przez starsze osoby to są tylko stłuczki, wypadki z rannymi, czy zabici, wiesz, bo jeżeli przycierki w większości, to nie wiem, czy mamy o czym rozmawiać. Nie wiem tego, Jacku, tak naprawdę, ile spośród tego jest poważniejszych wypadków, ale skoro jest słowo wypadek, wypadek jest słowo w tych badaniach, a nie zdarzenie drogowe czy stłuczka, no to prawdopodobnie było tyle tych wypadków. Wracamy do rozmowy już za chwileczkę.

0: obrotach. Panie Ewo, posłuchajmy naszego słuchacza.
1: No, dotknęła pani profesor sedna sprawy do 65 lat, kiedy to jesteśmy jeszcze w wieku tak zwanym produkcyjnym i musimy pracować, musimy dojeżdżać, musimy rozwozić, wozić, dowozić i milion innych dziwnych rzeczy. Do tej pory jeszcze jest wszystko w porządku. Jeżeli nam przesuną wiek emerytalny znowu w górę o kilka lat, to do tego momentu jeszcze będziemy jakoś znośni, ale później, kiedy już nie będziemy potrzebni, kiedy byśmy mogli normalnie wykorzystywać swój wolny czas dla własnej przyjemności, pojechać w jedno, w drugie, trzecie, piąte, dziesiąte miejsce, no to zaczyna nam się nakładać kaganiec pod pretekstem jakichś dziwnych historyjek.
0: O, proszę bardzo. Panie Ewo, co pani na ten głos w dyskusji, bo takie...
2: W ogóle myślenie... się niestety nie zgadzam, absolutnie. To myślenie jest wbrew w ogóle prewencji. My mówimy tylko o tym, żeby się sprawdzać. My mamy naprawdę wielu takich kierujących, którzy przychodzą do nas sami, mając lat 60, 70, 80. Mamy naprawdę kierujących takich, którzy są po prostu odpowiedzialni, przychodzą sami, czerpią z tego przyjemność, sprawdzają sami, jak im się zmieniają czasy reakcji, koordynacje wzrokowo-ruchu. Rozmawiają z nami, też wyjaśniamy im, co można robić, jak można też pewne funkcje poznawcze w taki sposób utrzymywać dłużej, żeby jak najdłużej właśnie też korzystać z tego zwiedzania, jak pan wspomina i tak dalej. Absolutnie nie mówimy tutaj, przynajmniej z moim rozumieniem, absolutnie nie mówimy tutaj o żadnym kagańcu, mówimy tylko o odpowiedzialnym uczestnictwie w ruchu drogowym, o sprawdzaniu się po prostu.
0: A gdzie można się sprawdzić, panie Ewo? Tak, może ktoś z naszych słuchaczy chciałby się sprawdzić poza Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie?
2: Myślę sobie, że jeśli pójdą państwo do pracowni badań psychologicznych i poproszą państwo o konsultację psychologiczną w takim właśnie aspekcie dotyczącym funkcji psychomotorycznych, takich funkcji poznawczych, to myślę, że w każdym gabinecie psychologa transportu będą mogli państwo też to zrobić.
0: Nie ma więc precyzyjnego wieku, jak rozumiem, w którym należy postawić tą granicę, te 75 lat, granica krytyczna urzędników, z Brukseli, to nie jest chyba dobry pomysł, ale wraz z wiekiem, jak powiedziała pani dr Ewa Ołdachowska-Rogalska, u większości ludzi obniża się ta sprawność psychofizyczna, warto to badać. Dlaczego tak jest, pani Ewo? Bo nasz słuchacz zwrócił uwagę na to, że w Wielkiej Brytanii na przykład, czyli w tym systemie prawnym, powiedzmy, precedensowym, jest tak, że kierowca sam składa oświadczenie, domyślam się w odpowiednim urzędzie, że on jest sprawny albo i oświadcza, że może prowadzić samochód, a u nas to jednak chce się nas sprawdzać. Nie wierzy
2: mówimy
0: się.
2: O rozwiązaniach Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście widać, że stopień starzenia się społeczeństw jest naprawdę bardzo duży. Myślę, że Wielka Brytania też tego dotknie w pewnym momencie. Natomiast jakby ja też nie chciałabym oceniać innych systemów prawnych, bo one się rządzą zupełnie innymi prawami. Musielibyśmy to pewnie przyrównywać do statystyk wypadków i tak dalej. My, jeśli chodzi o Polskę, to mamy aktualnie taki stan, że co piąty kierowca w Polsce jest powyżej 65 roku życia.
0: Co piąty? Więc, naprawdę?
2: Co piąty, tak. No, i niestety właśnie, niestety albo stety, no to obliguje nas też do tego, żebyśmy faktycznie zaczęli przyglądać się temu coraz szerzej. Mamy całą masę chorób neurodegeneracyjnych, które też są specyfiką też trochę tego czasu. Zwiększa się też czas właśnie, też produktywność, ale też długość życia. W związku z tym stoją przed nami zadania dotyczące także odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Mamy bardzo dużo samochodów na drogach, mamy naprawdę bardzo duże też jakby zaludnienie, jeśli chodzi o duże aglomeracje. Pod tym kątem w każdym gdzieś tam gospodarstwie domowym są minimum dwa pojazdy. No więc naprawdę jesteśmy w takim momencie, gdzie należy zacząć podejmować decyzje dotyczące też bezpieczeństwa. Mi się wydaje, że każdy w zasadzie uczestnik ruchu drogowego powinien popatrzeć też na to pod takim kątem, czy chciałby mieć obok siebie na drodze kogoś, kto ma na tyle niesprawne funkcjonowanie, że po prostu zagraża sobie i innym. Myślę, że nie. Więc dobrze byłoby też sprawić, żebyśmy po prostu byli bezpieczni. Ja też patrzę z perspektywy biegłego, który ocenia czasami skutki wypadków drogowych, które są, proszę państwa, naprawdę bardzo spektakularne.
0: Ale te spektakularne wypadki, jak pani je nazwała, domyślam się, że te najpoważniejsze powodują rzeczywiście starsi kierowcy.

0: O to też pytali.
1: Ja mówię,
0: słuchacze.
1: Teraz właśnie mam na myśli akurat kilku takich starszych kierujących, którzy no zdarzają się tacy, którzy mają jakby dużą dozę refleksji, mówiąc, no faktycznie nie wiedziałam, nie miałam świadomości, że to tak teraz u mnie wygląda i warto się temu przyjrzeć. Natomiast zdarzają się tacy, którzy mówią, nikt mi nie odbierze prawo jazdy, ja jeżdżę 60 lat bez żadnej kolizji i to, że człowiek spowodował, wyjeżdżając pod prąd, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, gdzie młody człowiek stracił życie w ciągu jednej sekundy w zasadzie, ponieważ starszy pan nie widział dokładnie, że wjeżdża w drogę, drogę, która, gdzie był zakaz wjazdu. I powiedział, że to nie jest jego wina, że to jest sytuacja, w której ten młody człowiek pewnie jechał za szybko, a już z całą pewnością pod wpływem narkotyków, bo był młody.
0: Więc no rozumiem, różni są ludzie, prawda?
1: Tu są naprawdę różne sytuacje, więc po prostu to nie jest kwestia odbierania nikomu niczego. To jest kwestia świadomości, to jest kwestia tego, że pewne funkcje się po prostu u każdego z nas, i u pana, i u mnie, każdego z nas to czeka.
0: U mnie
1: pytanie,
0: to chyba
1: czy
0: nie.
1: Mamy świadomość. właśnie. Pytanie, czy mamy świadomość, że to się dzieje.
0: Wiem.
1: I czy mamy też strategię, żeby trochę to stopować, a my chętnie takich informacji też udzielamy.
0: Oczywiście.
1: I to o to trochę chodzi.
0: Jasne, o to, żeby się badać rzeczywiście, żeby być świadomym, żeby mieć autorefleksję, jak powiedziała pani doktor Ewa Odachowska-Rogalska. A skoro o tych wypadkach jeszcze to dopytam w imieniu naszych słuchaczy. Czy starsi kierowcy powodują poważniejsze wypadki, czy te przycierki, bardziej jakieś stłuczki, niewielkie szkody? Jak to wygląda statystycznie? Nie, wie pani, czy nie?
1: To jest jakby, rzeczywiście patrząc na te zdarzenia, one często są przy znacznie mniejszych prędkościach. W związku z tym ich potencjał, jeśli chodzi o szkodowość, może być niższy. Natomiast ta ciężkość wypadków u młodych kierujących jest znacznie wyższa, bo tam i prędkość jest wysoka, i też kilka osób często się gwałci. Natomiast tutaj też warto zauważyć, że jeśli nawet wolno kierujący wjedzie na skrzyżowanie, gdzie jest bardzo duży ruch, to albo wjedzie w pierwszego, czy bo go nie zauważy, bo za późno zareaguje, no to niestety ta ciężkość też wzrasta, więc to nie można też tak mówić, że oni jeżdżą wolni, w związku z tym rzeczywiście zawsze jest tak, że bezpieczniej.
0: Rozumiem. Niepokojący trend kolejny, o którym też chciałbym z panią, panie Ewo, następnym razem rozmawiać, to znaczy rowerzyści w wieku 60+, bo ci rowerzyści podobno powodują najwięcej wypadków i seniorzy byli najliczniejszą grupą ofiar śmiertelnych, jeżeli chodzi o wypadki rowerowe. O tym nie dziś. Dziękuję pięknie. Psycholog transportu, psychotraumatolog z Instytutu Transportu Samochodowego, dr Ewa Odachowska-Rogalska była z nami. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia.
1: Wzajemnie dziękuję.

0: Na jedynce przed zjazdem na lotnisko w Pyrzowicach jeden pas jest wyłączony z ruchu i w związku z tym 5 km już korek mam. Spowolnienia w ruchu, o tym pisze Monika, nasza słuchaczka w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję pięknie. Kolejny głos od Was. Halo?
1: Cześć, tu Karol z Siedlec. Nie wiem, czy
0: cześć,
1: już
0: Karolu.
1: O tym mówiliście, ale na S7 w stronę Krakowa w okolicy 438 km mniej więcej. Mhm. Są prowadzone roboty drogowe, zaczyna się już robić korek, na tą chwilę około 1,5-2 km.
0: Okej.
1: Także uważajcie, jadąc tą stronę. Pozdrawiam, hej.
0: Dziękujemy za informację, a teraz już Emilia i kolejne od nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i jak widać, szczyt komunikacyjny w pełni, także po 17 zaglądamy na trasy i chyba standardowo najwolniej jedziecie przez autostradową obwodnicę Krakowa. Problemy z przejazdem są od węzła Balice do węzła Kraków Południe, kierunek Rzeszów. No a poza tym ruch spowolniony jest w obu kierunkach na Zakopiance i na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Zabierzów, to ulica Krakowska dokładnie. Korek kończy się za węzłem, który łączy wspomnianą krajówkę z S52. No i teraz przejdziemy sobie do stolicy, do Warszawy, a tutaj naprawdę dużo, dużo się dzieje. Mamy zator na S8, samochody stoją dosłownie na samym moście generała Grota Roweckiego i nie mogą już przejechać w drodze do centrum, chociaż po drugiej stronie ekspresówki też jest duży ruch, czyli w stronę Białego Stoku. Zakorkowana również S2 w miejscowości węzeł, w miejscowości na węźle węzeł Opacz. Oczywiście to jest ta trasa, która prowadzi Was w drodze do Siedlec. Oraz w samej Warszawie mamy naprawdę bardzo duży korek na wysokości Starej Ochoty, Aleje Jerozolimskie oraz Prymasa Tysiąclecia. Chociaż spory ruch jest na dojazdówkach do stolicy. S7 i droga krajowa nr 7 Dziekanów Leśne Łomianki i już warszawskie Młociny. Tam jest naprawdę gęsto i podobnie na drodze krajowej nr 79 w kierunku Ursynowa. To o Warszawie, która rzeczywiście stoi praktycznie. Przypominamy też o trasach na Dolnym Śląsku, a jedynka w kierunku Gliwic na wysokości dokładniej Knurowa. Mamy dość spore spowolnienia. Piekary Śląskie to także A1, jeżeli jedziecie w stronę Częstochowy. I jeszcze Poznań na wysokości miejscowości Luboń, autostrada A2, mamy 4-kilometrowy dość gęsty korek i nitka jest zwężona w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i wracamy do tematu, zdaje się. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja tak w kontekście tych ograniczeń wiekowych, o których tu pani psycholog mówiła i chodzi o tą propozycję właśnie złożoną, to może pójdziemy w drugą stronę, jako że najwięcej wypadków i niebezpiecznych sytuacji popełniają ci najmłodsi kierowcy drogowi, to może właśnie w drugą

0: stronę ograniczmy wiek i zacznijmy rozdawać prawo jazdy dopiero od 35 roku życia. Dziękuję, Maciek.
1: Dziękuję, Maćku. Tylko że no, wkradł się błąd w twoje rozumowanie, drogi słuchaczu, bo tak naprawdę kierowcy 40-59 i 25-39 najwięcej powodują, a ci 18-24, czyli najmłodsi, zajmują dopiero czwartą lokatę. Czyli według twojego rozumowania powinno być tak, że zdajemy prawo jazdy, do 24 roku życia jeździmy w miarę bezpiecznie, potem tracimy do 60 roku życia, bo prowadzimy najwięcej, znaczy wtedy powodujemy najwięcej wypadków i potem uzyskujemy. No dobra, sarkastycznie trochę się zrobiło na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Taki głos może niepopularny to będzie w tej dyskusji, natomiast ja uważam, że każdy kierowca powinien wykonywać psychotesty. To nie jest nic strasznego, a realnie faktycznie bada nasz czas reakcji na, jak to się ładnie mówi, olśnienie, no plus do tego testy psychologiczne. Myślę, że gdyby każdy kierowca, niezależnie od wieku, był zmuszony do tego, żeby takie badania wykonać, to wtedy też mielibyśmy chyba mniej oszołomów na drodze, tak mi się wydaje. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki. PS, ja takie testy no siłą rzeczy robię, no bo pracuję samochodem, ale to jest dobra rzecz.
1: Dobra rzecz, badajmy się, róbmy sobie psychotesty. Do tematu będziemy wracać, bo widzę, że w aplikacji rozpalona dyskusja, zarówno nagrywacie, jak i piszecie, więc będziemy jeszcze w wysokich obrotach do tego wracać. Tymczasem jedziemy z Natalią Zastępą.

0: A ja do okresowych badań dodałbym również okresowe sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Sławko z Tesli pisze: niektórzy kierowcy sprawiają wrażenie, jakby prawo jazdy znaleźli w chipsach. To kolejny głos w dyskusji i kolejna zupełnie inna dyskusja, drogi Sławko. My jedziemy teraz z informacjami drogowymi na 10 minut przed godziną 18. Emilia Kleszczewska jest gotowa.
1: Jak zawsze.
0: Wyjeżdżamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy pracują na dwóch odcinkach aktualnie, na S5, a także na odcinku S8. Dosłownie najnowsza informacja z województwa wielkopolskiego, węzeł Rawicz-Bojanowo. Jest awaria ciężarówki. Po wystrzale opony zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania od 17.35 i tam służby będą jeszcze do 20, jak tutaj podaje komunikat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No ale to nie wszystko. Od służb właśnie zakończyły się już prace na autostradzie A2, węzeł Poznań-Luboń, węzeł Poznań-Krzesiny, 167 km, a tam od ponad godziny tak naprawdę trwają prace po kolizji dwóch samochodów osobowych. Wcześniej zablokowany był lewy pas w kierunku Warszawy, ale teraz już można do stolicy prawdopodobnie przejechać bez większych utrudnień. Jeżeli chodzi o S8, też mówiliśmy już wcześniej, województwo mazowieckie, węzeł Janki, węzeł Opacz, to też dobre informacje. 6. kilometr, tam zderzyły się także dwa samochody osobowe i także mieliśmy zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy, tam już bez utrudnień, jak sądzimy po komunikatach. Chociaż jeszcze na koniec zajrzymy sobie na mapę. Głównie mówiliśmy tutaj o Warszawie, o stolicy. Gdzie jest największy korek? Cały czas to jest ekspresowa 8, ta nitka, która prowadzi Was do Białegostoku. No i korek kumuluje się na wysokości Żoliborza. Niemniej aut jest w centrum miasta, czyli mowa tutaj o Alejach Jerozolimskich oraz o Mokotowie. Tutaj widzimy też, że jest zdarzenie drogowe, tak pokazują mapy, czyli Dolina Służewiecka. Chodzi o oba odcinki, które prowadzą Was m.in. w kierunku Marek, jak i też w stronę Grójca. 22 513 11 11 czekamy na Wasze wiadomości z dróg, chociaż jak zawsze też czekamy na wiadomości, które wysyłacie na aplikację mobilną.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kasia ze Stingerki pisze, się zastanawiam, kto wygrał pozdrowienia za Tipo, kto był najszybszy, bo musiałam wyjść z samochodu. Kasiu, nie ty niestety, ale jutro na pewno, właściwie nie wiem, czy na pewno, ale może się udać. Pozdrawiam serdecznie, za 4 minuty będzie godzina 18, Zbyszek Zegler w studiu będzie na luzie od godziny 18.
1: Będzie na luzie i będziemy się wyluzowywać od godziny 19 też z artystami.
0: Bo widzicie, jakby mono słyszę zamiast stereo.
1: D mono. No to dobrze słyszysz, bo Andrzej Krzywy i Piotrek Kubiaczyk będą naszymi gośćmi po godzinie 19.
0: Czyli stereo jednak będzie.
1: Będzie jednak stereo, ale no, spotykamy się w taki mój ulubiony sposób, czyli bez okazji, czyli będziemy rozmawiali sobie o wszystkim, o życiu, o motoryzacji, o przeszłości, o przyszłości. Zapowiada się naprawdę miło.
0: Mhm. I statki na niebie będą.
1: Tak, i spiekota na przykład. Nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka płyta jakieś 15 lat temu Demono wydało z coverami i tam było fantastycznie opracowane nagranie zespołu Breakout z Piekota, które jest bardzo adekwatne do tego, co się ma dziać w ciągu najbliższych kilku dni, więc
0: pytasz, czy pamiętam, co było kilkanaście lat temu. Ja nie pamiętam, co było 15 minut temu.
1: No to będziemy przypominać wszystkim takim jak Robert, którzy nie pamiętają.
0: Po godzinie 18 Zbyszek Zegler na luzie. Dziękuję.

0: Z Dawciem nam minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dawcia, czyli Dawid Podsiadło i jego najnowsza piosenka Sezon wybrzmiały w PRK, w Polskim Radio Kierowców, w którym rozpoczyna się audycja na luzie. Od prognozy pogody rzecz jasna, no zapowiadają się kolejne dni bardzo, bardzo ciepło i pogodnie. I tego zwiastunem jest też sytuacja aktualna. W Legnicy w tej chwili 25,5 stopnia, odczuwalna najwyższa we Wrocławiu 24 stopnie. Najzimniejsze miasto w Polsce w tej chwili to Ustka, 15,4 stopnia, a odczuwalna jest najniższa temperatura w Łebie, tylko 10 stopni. W ciągu najbliższych godzin możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, okresami wzrastającego do dużego na przeważającym obszarze kraju. Początkowo na północnym wschodzie, a w drugiej połowie nocy także na Pomorzu i ziemi lubuskiej, miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, czyli będą rosły truskawki, krótko mówiąc. Nad ranem lokalnie, zwłaszcza na południu, będzie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Podobno krótkotrwała. No ale warto się na to przygotować. Temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej. Przypominam, mówię o nocy, najchłodniej w Kotlinach Karpackich od 5 do 7 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu, na południu także zmienny, ale nie będzie miał wpływu na odczuwaną temperaturę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Amerykańsko od kilku dni dzięki Mistrzostwom Świata w Ameryce, w Kanadzie i w Meksyku, więc będzie amerykańsko teraz, mimo że zespół U2 jest z Irlandii, a Green Day nie z tego kawałka Ameryki, gdzie się w piłkę gra. Ale tak czy inaczej zaczynamy. Dwie minuty po godzinie 18. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22. Jedziemy razem od 19. z minutami także z muzykami zespołu Demono. Będzie Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczek. Zapraszam serdecznie.

0: 10 minut temu minęła godzina 18, a ja powiedziałem, jak się nazywam, a nie powiedziałem, że tak naprawdę ta audycja to może istnieć dzięki temu, że wydawcą jest Maciek Sampolski, że Ewelina Dobrzyńska realizuje audycję po mistrzowsku oraz, że last but not least, Emilia Kleszczewska opowiada o tym, co na drogach i właśnie przyszedł czas na to, żeby Emilia to zrobiła po raz czwarty.
1: Nie uciekła, cały czas jest.
0: Popołudnia.
1: Nie uciekłam.
0: Późnego.
1: Tak.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, ale po raz pierwszy w Na Luzie. 10,5 minuty już po godzinie 18. Emilia sprawdza i dzieli się tym, co na drogach polskich teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ja nie uciekłam, ale wy też nie uciekniecie, jeżeli chodzi o przejazd. No, korki dość spore na autostradzie A1 oraz na S5 cały czas. Pierwszy odcinek Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk, 363 km. I to utrudnienie pojawiło się po godzinie 17, a tam doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic, czyli można przejechać pasami środkowym, a także prawym. S5, tak już wcześniej o nim mówiłam, węzeł Rawicz, węzeł Bojanowo, nic tam się nie zmienia, tam także jest awaria akurat ciężarówki po wystrzale opony. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania od 17.35. A dobre informacje są z S8, węzeł Janki, węzeł Opacz w pobliżu miejscowości Wypędy. 6 kilometr, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Była blokada lewego pasa w kierunku Warszawy, no i właśnie ta dobra informacja jest a propos tego, że już tam można przejechać. Podobnie na autostradzie A2, na węźle Poznań-Luboń, na 167 kilometrze, gdzie była blokada również w kierunku Warszawy. A czy troszeczkę nam się zmienia sytuacja na drogach, czy już jedziemy bardziej płynnie w Warszawie szczególnie? Zaglądamy. No, na S8 rzeczywiście już lepiej jest, jeżeli chodzi o przejazd nitką w kierunku Białegostoku. Zdecydowanie luźniej też na S2, zaraz na wysokości lotniska Chopina w Warszawie, chociaż trudniejszy dojazd do stolicy jest przez Krajówki, Krajowa 7, Dziekanów Leśny oraz Łomianki, a także przez drogę krajową numer 79 w miejscowości Piaseczno. Korkuje nam się droga w kierunku Ursynowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była reklama.

Dokładnie 20 minut po godzinie 18 skończyła się najnowsza piosenka Golec Orkiestry, Masz jak ty. I będą kolejne. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że macie do dyspozycji całą minutę na nagranie wiadomości głosowej, jeżeli chcielibyście pomóc innym kierowcom, a widzicie coś, co warte jest podpowiedzenia, przekazania, to w aplikacji Polskie Radio Kierowców można się nagrać, można też napisać, jeżeli akurat macie przerwę i możecie pisać w aplikacji Polskie Radio Kierowców wiadomość tekstową. Tam właściwie jest nieograniczone miejsce. Co więcej, można dodać jeszcze zdjęcie, więc jeśli chcecie pomóc innym kierowcom, zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. I już przechodzę do wątku, który myślę, że wart jest podniesienia niejednokrotnie, nie tylko teraz, ale żebyśmy w ogóle mieli świadomość, że Europejska Prokuratura ujawniła wyniki śledztwa o kryptonimie Nimersat, które to śledztwo odsłoniło skalę gigantyczną, skalę procederu sprowadzania do Europy poważnie uszkodzonych samochodów z USA. Według danych Carfax tylko w 2024 roku na europejski rynek trafiło około 303 tysiące używanych aut ze Stanów Zjednoczonych, a niemal 3/4 z nich miało za sobą szkodę całkowitą. To już nie chodzi o to, że były uszkodzone, a napisane było, że nieuszkodzone. Śledczy ustalili, że część pojazdów kupowanych w amerykańskich aukcjach, na amerykańskich aukcjach, była naprawiana jedynie powierzchownie, a następnie sprzedawana jako bezwypadkowe, mimo ukrytych wad mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowników. Chodziło m.in. o uszkodzenia konstrukcji nadwozia czy brak sprawnych poduszek powietrznych. W samym litewskim wątku tej sprawy sprzedano co najmniej 16,5 tysiąca takich samochodów o łącznej wartości około 144 milionów euro. Eksperci zwracają uwagę, że to ważne ostrzeżenie również dla polskich kierowców, ponieważ Stany Zjednoczone pozostają jednym z najważniejszych źródeł importu używanych samochodów do naszego kraju, a śledztwo wykazało także nieprawidłowości związane z dopuszczaniem pojazdów do ruchu. W niektórych przypadkach samochody otrzymywały pozytywne wyniki badań technicznych mimo naprawdę poważnych usterek. Niemieckie media informowały o postępowaniach wobec rzeczoznawców i diagnostów, którzy mieli wystawiać dokumenty bez rzeczywistego sprawdzenia stanu pojazdu, a część badań trwała zaledwie kilka minut. Dane Carfax pokazują również, i to w Niemczech takie rzeczy, dane Carfax pokazują, że obawy kupujących są więc uzasadnione. Aż 94% Polaków deklaruje, że obawia się oszustwa przy zakupie używanego samochodu, a 16% przyznaje, że padło ofiarą poważnych nieprawidłowości, takich jak manipulacje przebiegiem, ukrywanie historii pojazdu czy sprzedaż aut z problemami prawnymi. Przy czym te procenty się odnoszą do wszystkich, a nie tylko do samochodów sprowadzonych z USA. Eksperci podkreślają, że przed zakupem samochodu z importu warto dokładnie zweryfikować zarówno jego stan techniczny, jak i historię pojazdu, korzystając z dostępnych raportów i danych z różnych źródeł. Sprawa Nimersat pokazuje, że oszustwa na rynku samochodów używanych nie są pojedynczymi przypadkami, lecz niestety elementem dobrze zorganizowanego międzynarodowego procederu. Miejmy nadzieję, że na poważnie władze wszystkich krajów wezmą się za to i że nie będziemy musieli bawić się w detektywów, zanim podejmiemy decyzję o wydaniu swoich pieniędzy. Wracamy do lat 80. w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Posłuchamy teraz piosenki, która była bardzo ważnym głosem, bardzo ważnym utworem na początku lat 80., który właściwie poniekąd przyczynił się też do zmiany ustroju. To tylko tango, nie będę wchodził w dalsze wątki, ale wszyscy, którzy znają zespół Manam, to wiedzą, że to jest piosenka z wieloma znaczeniami, nie tylko tymi, które są ukryte w samym tekście tego utworu. Manam, Niby o miłości, 24 minuty po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie.

0: Dokładnie o 18.30 The Black Keys zrobi miejsce Emilii, która wie, co się dzieje na polskich drogach. I nam teraz to powie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ze względu na cały czas trwające prace drogowe na autostradzie A1 wydłużony jest czas przejazdu od węzła Toruń Południe do miejsca obsługi pasażerów Nowa Wieś Wschód, kierunek Gdańsk. Jakiś czas temu dostaliśmy też wiadomość, że służby zakończyły pracę na autostradowej dwójce przed Poznaniem. Po kolizji dwóch osobówek wprowadzona była blokada do Warszawy. No ale mimo to cały czas jeszcze widać, że jest to przewężenie na mapach. Kierowcy stoją w korku przed węzłem Poznań-Luboń. Dokładnie. A bez zmian w Warszawie zwężenie jest na S8 i dokładniej od Fortów Bema do mostu generała Grota Roweckiego w obu kierunkach, czyli do Białegostoku, jak i do Łodzi. A płynnie przejedziecie przez ekspresową dwójkę, kierunek Siedlce. Tam jeszcze godzinę temu było sporo aut, chociaż kawałek dalej na S79 przed węzłem Warszawa-Lotnisko. A w kierunku Grójca jest zdarzenie drogowe, no i widać na mapach, że kierowcy nie mogą stamtąd wyjechać, tworzy się cały czas korek. I jeszcze szybko przeniesiemy się do województwa małopolskiego. Za Nowym Targiem jest niedługi, ale gęsty korek na Krajowej 47. Szaflary Bańska Niżna to droga do Zakopanego. To oczywiście wiadomości odnośnie tego, co widzimy na mapach. Jeszcze informacje od służb. Przypominamy o A1, odcinek węzeł Piotrków Trybunalski, węzeł Kamieńsk, 363 km. Tam jest awaria samochodu osobowego i nie można przejechać w tym momencie do Katowic. Czekamy na wiadomości od Was. 22 513 11 11, ale jak zawsze zachęcamy też, żeby używać naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przypomnę, że oprócz tego, co powiedziała Emilia, to też możecie nie tylko informować o tym, co na drogach, ale i na przykład podpowiadać pytania do naszych gości dzisiejszych. Dzisiaj reprezentacja zespołu Demono, Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk będą po godzinie 19 w Naluzie, więc jeżeli macie jakieś pytania, które chodzą wam po głowie, chcielibyście się dowiedzieć czegoś od Andrzeja Krzywego albo od Piotra, to zachęcam do korzystania z aplikacji Polskiej Rady Kierowców też w tym temacie, w tych kwestiach.

Teddy Swims o zamykaniu drzwi. Dokładnym za 20 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Przyjrzę się troszeczkę teraz rynkowi samochodów, tylko zastrzegam, że dane są obiektywne i tylko i wyłącznie wzięte z Excela, a nie ma to na celu zachęcanie kogokolwiek czy zniechęcanie, bowiem rosnące ceny benzyny i oleju napędowego coraz mocniej wpływają na decyzje zakupowe kierowców. Ja myślę, że one zawsze takie były, ale jak informuje Rzeczpospolita, właśnie drogie paliwa stają się jednym z głównych motorów napędzających rozwój rynku samochodów elektrycznych. W całej Unii Europejskiej sprzedaż aut

na prąd dynamicznie rośnie, a Polska, mimo zakończenia programów dopłat, notuje jedne z najwyższych wzrostów rejestracji nowych elektryków. W marcu liczba rejestracji takich pojazdów wzrosła w naszym kraju o ponad 47% rok do roku, natomiast w całym pierwszym kwartale wzrost przekroczył 73%. Eksperci zwracają uwagę, że coraz większe znaczenie ma ekonomia użytkowania. Koszt ładowania samochodu elektrycznego jest obecnie wyraźnie niższy niż tankowanie pojazdu spalinowego, dlatego wielu kierowców zaczyna ponownie analizować opłacalność zakupu auta na prąd. Widać to także na rynku wtórnym. Według danych przytoczonych w artykule liczba wyświetleń ofert samochodów elektrycznych wzrosła w marcu samym tylko o blisko 70% miesiąc do miesiąca, co pokazuje, jak szybko konsumenci reagują na wzrost cen paliw. Jednocześnie rynek rozwija się w Polsce już bez wsparcia dopłat jakichkolwiek, nowych nie ma, a program Nasze Auto został zakończony, a rząd zrezygnował z pomysłu jego dalszego finansowania. Branża motoryzacyjna podkreśla jednak, że mimo rosnącego zainteresowania elektromobilnością, system zachęt finansowych nadal ma ogromny wpływ na tempo rozwoju rynku. Potwierdza to przykład Niemiec, które po wycofaniu dopłat zanotowały spadek sprzedaży aut elektrycznych, a teraz ponownie uruchamiają program wsparcia dla kupujących z nadzieją, że ruszy dalej sprzedaż elektryków. Coraz większą rolę na polskim rynku zaczynają odgrywać także producenci z Chin, którzy zwiększają ofertę samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Zdaniem ekspertów może to być zapowiedź szerszej ofensywy chińskich marek w naszym kraju w najbliższych latach. Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli ceny paliw utrzymają się na wysokim poziomie, zainteresowanie samochodami elektrycznymi nadal będzie rosło. Ostatecznie o skali tego wzrostu zdecydują jednak nie tylko koszty eksploatacji, ale również rozwój infrastruktury ładowania oraz dostępność finansowego wsparcia dla nabywców. A jakie jest wasze zdanie? Czy rozważaliście kupno elektryka? Co sądzicie o elektromobilności? Będę te pytania zadawał też naszym gościom po 19:00. Piotr Kubiaczek i Krzysztof, ale by było, jakbym przy nim tak powiedział. Andrzej Krzywy z Demono. Będziemy rozmawiali też o tym, jakie jest ich zdanie na temat elektromobilności, ale interesuje mnie teraz przede wszystkim wasze. Czy rozważaliście kupno elektryka albo jeździcie elektrycznym samochodem? Dajcie znać proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: Living Color pod koniec lat 80. wynalezieni właściwie w połowie lat 80. przez Micka Jaggera, który zobaczył na ulicach Nowego Jorku, jak grali, i dzięki temu, że mu się bardzo, bardzo spodobali, okazało się, że warto było im podać rękę, bo stworzyli bardzo dużo, bardzo wartościowej muzyki. Living Color za nami. Przed nami raport z dróg. Emilia uśmiechnięta. Czyżby to oznaczało, że mamy spokojny wieczór?
1: To jest dobry uśmiech do złej gry? Nie, jak to się mówi? Dobra mina do złej gry.
0: No ale fajnie to przerobiłaś. Posłuchajmy w takim razie, co złego dzieje się na polskich drogach. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No do złej gry, bo niestety

0: Jest sporo tych utrudnień i mamy naprawdę dużo wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 65 w województwie podlaskim, odcinek Mońki, Białystok, a dokładniej miejscowość Dziękonie. 134 kilometr, tam samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Niestety jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają także służby ratownicze. Wprowadzony jest ruch naprzemienny, czyli można przejechać, chociaż tam widać, że tworzy się korek. Już od godziny 18.15. Autostrada A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe, a węzłem Kamieńsk na 363 kilometrze. Tam po 17.00 awarii uległ samochód osobowy i cały czas zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o S5, województwo wielkopolskie, to węzeł Rawicz, węzeł Bojanowo, 89 kilometr i tam też jest awaria ciężarówki. Dokładniej po wystrzale opony zablokowany został prawy pas w kierunku Poznania. Tam cały czas ta ciężarówka stoi, służby są na miejscu, no i tak jak widać po prognozach, do 20 powinny być już usunięte te szkody i S5 także będzie odblokowana. Jeżeli chodzi o trasy w Polsce, no to zaglądamy sobie cały czas do stolicy. Coraz lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o największe trasy S8. Niewielki, ale jednak korek cały czas tworzy się na wysokości Żoliborza. To jest ta nitka, która prowadzi Was w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No bardzo interesujący wpis od Łukasza z Płocka. Jeżdżę samochodem też i elektrycznym. Jedyny sens ma ładowanie go w domu. Koszt między 14 a 18 zł. Na trasie, na szybkiej ładowarce, w zależności czy droga normalna, czy autostrada, koszt ładowania między 70 a 90 zł. Więc szczerze mówiąc, to mój Silverado 6.2 spala za podobne pieniądze. Łukasz z Płocka, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jakie jest wasze zdanie na temat elektromobilności? Co sądzicie na temat porównywania kwot, które trzeba zostawić przy dystrybutorze albo przy ładowarce? Dajcie znać, proszę, w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Bo tak naprawdę to chcemy być tylko szczęśliwi. I to Ray Dalton wie i wyśpiewał teraz w swoim najnowszym przeboju I Just Wanna Be Happy.

0: W trudnościach pogodowych będzie nam się jutro jechało, bo dziś to jeszcze warto odnotować, że najcieplejsze miasto w Polsce to jest w tej chwili Wrocław, 25 stopni, najchłodniejsze Łeba 14,9 stopnia. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum pojawią się przelotne, ale pojawią się opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna jutro od 20-22 stopni na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do nawet 27 na zachodzie. Chłodnie miejscami nad samym morzem, około 18 stopni. Wiatr będzie jutro słaby, okresami umiarkowany, powieje z zachodu i z północnego zachodu. Ja mówię o tym kierunku wiatru, bo to ma naprawdę znaczenie w momencie, kiedy jedziecie na przykład autostradą i wyjeżdżacie za ekranów dźwiękoszczelnych, albo drugi kraniec, jedzie się na rowerze. Ja nie ukrywam, że dzisiaj miałem taką sytuację, że niestety nie mogłem wybrać drogi, w której bym jechał z wiatrem, bo wszystkie były pod wiatr, bo był wiatr północno-zachodni i jutro też taki będzie. I tam, gdzie jechałem, to zawsze wiał mi w twarz. No ale to jak się chce być cyklistą, to trzeba brać takie rzeczy pod uwagę. I dlatego o tym mówimy. Prawie 2 minuty po godzinie 19:00 zaczynamy kolejną godzinę na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W składzie na razie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Maciek Sampolski, nadwydawca, Emilia Kleszczewska za 8 minut będzie informowała o tym, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, ale już za kilka minut dołączą do nas reprezentanci zespołu Demono, Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk. Rozmawiamy też dzisiaj trochę o elektromobilności w kontekście tych informacji o tym, co się dzieje na rynku samochodów elektrycznych. Słuchacz z Warszawy pisze, ja spytam, gdzie, to znaczy jak daleko elektrykiem dojedziecie. W pracy mamy Dacia Spring elektryczne, zasięg całe 200 km. Jak ciepło, bo kiedy jest zimno, to już dramat, spada do 120 km. Brat miał elektrycznego Seresa i ciągle od mamy pożyczał hybrydę, bo by nie dojechali około 350 km nad morze. No, takie jest przeznaczenie tych samochodów, że raczej do miasta, wydaje mi się. A skoro do miasta, to pewnie te 100 km zasięgu wcale nie jest uznawane za dramatyczne. A wiemy, że są samochody, które już mają, elektryczne samochody, które już mają nawet i 500 i więcej kilometrów zasięgu. Także, no, kwestia wyboru. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestię wyboru, można wybrać słuchanie Polskiego Radia Kierowców i równoczesne oglądanie meczu Portugalia, która gra w tej chwili mecz na Mistrzostwach Świata z Demokratyczną Republiką Konga, bo właśnie się zaczął, ale nie trzeba, bo ja będę mówił, jak wygląda sytuacja w tej chwili. 0-0 w drugiej minucie meczu i w takich okolicznościach zaczynamy słuchać Fun Loving Criminals u nas w Naluzie.

Najnowszy BRK po prostu taki, że aż się same ręce składają do naciśnięcia jeszcze raz play. No ale niestety, obłok obłokiem, a 10 minut po godzinie 19 Emilia Kleszczewska ma już wiadomości z dróg, więc trzeba nadać priorytety jakieś sobie i ze świadomością, że

0: Portugalia już wygrywa z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 w 9 minucie, w 10 minucie meczu na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja chyba sobie mogę pozwolić na taki mały spoiler alert. No to póki na to czas, to trzeba powiedzieć, co na drogach, prawda?
0: Jak najbardziej. Demono już za kilka minut u nas.
2: A teraz przechodzimy do wiadomości. Niestety są one poważne. Pożar autobusu miejskiego jest w Alejach Stanów Zjednoczonych na wysokości Saskiej na Pradze Południe. Pojazd objęty jest rzeczywiście, jak tutaj podają informacje, cały ogniem i ruch w kierunku ronda wiatraczna, nie mogę się tutaj wypowiedzieć w tym momencie z emocji, jest zablokowany. Więcej informacji oczywiście już wkrótce. Czekamy na wiadomości od służb. No i też rzeczywiście widać, że tam tworzy się bardzo, bardzo gęsty korek. No nie ma możliwości przejazdu. Droga krajowa numer 65 to już informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek Mońki Białystok w pobliżu miejscowości Dziękonie, województwo podlaskie, 134 kilometr. No i tam już od ponad godziny trwają prace służb. Samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Niestety jedna osoba jest ranna i cały czas prowadzeni jesteście ruchem naprzemiennym. Autostrada A1, węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk, 363 kilometr. Tam jest awaria samochodu osobowego i także od godziny 17 już zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Te utrudnienia miały skończyć się o 19, ale jak widać i słychać, jeszcze nie mamy wiadomości, żeby A1 była odblokowana. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No inaczej czas na spotkanie z reprezentacją zespołu Demono. Ależ ja się cieszę. Andrzej Krzywy, Piotr Kubiaczyk. Dzień dobry, panowie.
1: Witamy bardzo serdecznie pana redaktora i oczywiście wszystkich słuchaczy. Bardzo mile.
0: Ta historyczna chwila to 16,5 minuty po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Portugalia cały czas z Republiką Demokratyczną Konga wygrywa 1-0 i wcale nie strzelił Ronaldo, ale nie o tym będzie dzisiaj. Słuchajcie, jesteście jednym z zespołów, który podróżuje tak dużo, że wręcz aż się zastanawiam, dlaczego nie zapraszaliśmy was jako ekspertów do nas, opowiadających o tym, co...
1: Powiem szczerze, też się dziwimy.
2: Ja się dziwiam, ja śledzę Zbyszka tę audycję i mówię, kurczę, no, nie zaprosił nas.
0: O rany. To ja nie wiedziałem, że to masz taką...
3: A miałeś 40 lat na to, żeby nas zaprosić.
0: No przepraszam, widzieliśmy się dopiero co 15 czy 12 lat temu, może z 10. Tak czy inaczej, czy zauważacie jakieś różnice między tym początkiem działalności jako Demono, gdzie jeździliście, czy, nie wiem, Roburem, czy czym jeździliście pod koniec lat 80? Jaki był zespołowy samochód?
2: Słuchaj, Renault Trafic.
0: Już tak dobrze?
1: To było tak, ale wcześniej
0: teraz jest trafik, tak?
1: Jeździło,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, no, pierwszy bus taki zespołowy to było Renault Trafic.
1: A wcześniej osobówkami...
0: Że dojeżdżaliście każdy swoim?
1: Zastanawiam się, czy nie było nigdy Żuka z ławkami drewnianymi.
2: Nie, raz, ale to było ze względu na to, że popsuł się samochód.
1: No właśnie, coś takiego, ale to nie był nasz Żuk.
2: To nie był nasz
1: Żuk.
0: No to by było naprawdę wyznanie lepsze niż tarpan Malejonka. Powiem wam, że...
1: Tak?
0: Był. Na nielegalu nawet zdaje się, że na motorze przyjechał kiedyś, nie mając prawa jazdy, ale to już się przedawniło. Słuchajcie, jesteście permanentnie w trasie. Co w tej chwili... tak z perspektywy tych właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu lat sprawia wam największą radość? Czy to, że można jeździć po równej jak stół?
1: To. Co? Drogi są nieprawdopodobne. To, że wszystko się połączyło. Wiesz co, my pamiętamy przecież te czasy, kiedy do Szczecina to się jechało 8-9 godzin. To były po prostu w nocy wyjeżdżali, żeby tam dojechać na próbę. To był koszmar, drogi po prostu były koszmarne. To jedna rzecz. Druga rzecz, sorry Piotrek, że ci nie dopuszczam cię do głosu, ale ja póki coś pamiętam, to powiem. Potem już będziesz mówił
2: Dobra.
1: Ty. Kiedyś było po Lichno. To było jedyne miejsce, gdzie można było po drodze zjeść, jak się jechało trasą katowicką, tak?
2: Gierkówką.
1: Czyli starą Gierkówką.
0: Tak.
1: I to było jedyne miejsce, więc tam oczywiście zawsze
0: żadnych
1: było
0: spore
1: obłożenie.
0: Hamburgerów, tylko świeżonka.
1: No, na restaurację nie do końca nas wtedy jeszcze było stać, więc jedliśmy obok, był taki bar.
0: Świeżonka, był wielki taki szyld.
1: Nie, świeżonka to później. Okay. Ja mówię o takim...
2: Mówimy po prostu o czasach PRL-u, gdzie jeszcze ta prywatna inicjatywa, gdzie pojawiły się kuchnie wojskowe z grochówką, z kiełbaskami i tak dalej. To już było później.
1: Gryle pierwsze.
2: My mówimy o tych czasach.
0: To co było w tym Polichnie, przepraszam, do zjedzenia?
1: Tam był chyba hotel. No wiesz, to był jakiś taki bufet, taki typu, no nie wiem, no, ziemniaki, marchewka z groszkiem i do tego jakiś...
0: Zdrowy polski obiad.
2: Flaki wołowe.
1: Kotlet, flaki. I tak, jakieś takie, wiesz, no, fasolka po bretońsku, bo to co w bufetach wtedy bywało. No nie było to najwyższych lotów jedzenie, ale nie narzekaliśmy. Wtedy się nie narzekało.
0: Przynajmniej na ciepło.
1: Przynajmniej coś ciepłego, tak, dokładnie.
0: Czyli mamy i drogi, i infrastrukturę. A co z zachowaniem kierowców? Bo ja cały czas...
1: Według mnie jest gorzej.
0: No właśnie.
1: Bo jest więcej. Jest więcej i mam wrażenie, że niestety, ale...
0: Za mało jeszcze kierowców słucha Polskiego Radia Kierowców.
1: Chyba tak.
0: Żeby złapać ten vibe.

0: Ten luz.
1: Ten luz, tak. Na luzie nazywa się ta audycja. Za chwilę wracamy do rozmowy z Piotrem i z Andrzejem, ale zanim posłuchamy kolejnej piosenki z waszego przebogatego repertuaru, to w ogóle nie będzie z waszego repertuaru, tylko z repertuaru Breakoutu, i chciałem powiedzieć o tym, jak bardzo jesteście ważnym zespołem w polskiej popkulturze, że biorąc na warsztat piosenki innych wykonawców, którzy też byli bardzo charakterystyczni, zrobiliście tak bardzo je na swoje, że ja dzisiaj, będąc w siostrzanej jedynce, mówiąc o tym, że będę się z wami widział i już przygotowując się do tego, że będziemy słuchali piosenek, pomyślałem, że spiekota jako zapowiedź tych nadchodzących upałów to będzie bardzo dobry strzał.
2: To wspaniały pomysł Piotra. Tutaj Piotrek ma bardzo dużo do powiedzenia, bo to on wpadł na ten pomysł i ukłon jakby ze strony kolegów, mówią kudłaty.
1: Świetny
2: tak
1: to był
2: tam pomysł. Nie mówili. Kudłaty, kochasz reggae, nagramy tę płytę w wersji reggowej.
1: Słuchajcie, ale ludzie myślą, że to są wasze numery.
2: Naprawdę?
1: Tak, i to miała być puenta właśnie, bo ja powiedziałem koleżance, że zagramy na pewno spiekota, ona powiedziała, a to jest jedna z moich ulubionych piosenek Demona. Ja mówię, to nie Demona, tylko Breakoutu. Co? Nie, nie wmówisz mi tego. Więc dobre. Piotrze, fantastyczny pomysł i do tego też aranżacje takie, że cały czas jeszcze młodzież myśli, że to są wasze numery. Proponuję, żebyśmy posłuchali teraz na dowód spiekoty w wykonaniu Demona. Do rozmowy z Andrzejem Krzywym i z Piotrem Kubiaczykiem wracamy za kilka chwil.

0: Jak dawno oni to przewidzieli. Wszystko jest na sprzedaż. Demono, bardzo mądra piosenka i cały czas aktualna, nawet chyba jeszcze aktualniejsza niż wtedy, kiedy powstawała. Demono dzisiaj w osobach Andrzeja Krzywego i Piotra Kubiaczyka jest gwiazdą na luzie, przez co Emilka trochę roztrzęsiona, ale...
1: Nie, ja? Roztrzęsiona? Nie, no ja mam taki mały cel, żeby przed każdym serwisem zrobić odniesienie do piosenki zespołu Demono.
0: Aha.
1: Więc może tym lekko, nawet nie jestem zestresowana, ale rozentuzjazmowana.
0: No ja nie mówiłem, że zestresowana, tylko że pod wrażeniem.
1: Pod wrażeniem, bardzo dużym.
0: I że musiałem cię łapać.
1: Za co? Za rękę?
0: No a nie?

0: No dobra.
1: No może tak.
0: Przechodzimy do tego, co na drogach. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w tej chwili na trasach najważniejszych w Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to jak statki na niebie. Znamy, lubimy lub a jak samochody na trasach. Sprawdzamy już teraz. Kłęby dymu unoszą się na Pradze Południe w Warszawie. Przed 19 w Alei Stanów Zjednoczonych doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest całkowicie zablokowany i właśnie rzeczywiście widać, że tam jest bardzo, bardzo duży korek. Od metra Politechnika tak naprawdę. Zator jest dalej Aleją Armii Ludowej. Całkowity także jest zator na Moście Łazienkowskim i za mostem jest wspomniana blokada. Także jeżeli próbujecie uciekać przez Czerniakowską i przez Solec, to raczej również odradzamy. Tam jest naprawdę bardzo ciasno, no i w najbliższym czasie nie przejedziecie. To jest oczywiście informacja odnośnie Warszawy, a teraz przechodzimy szybko do województwa podlaskiego. Cały czas jest niemożliwy przejazd przez drogę krajową nr 65 Mońki Białystok, gdzie osobówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Tam też jedna osoba jest ranna. A także mamy blokadę drogi do Katowic na autostradowej jedynce między Piotrkowem Trybunalskim Południe a węzłem Kamieńsk, 363 km, gdzie doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, od godziny 17.10 służby wspominały, że te utrudnienia powinny zakończyć się o 19, ale jeszcze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podaje komunikatu, aby tam zakończyły się utrudnienia. Czekamy na wiadomości od Was 22 513 11 11, ale też jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze suplement do wiadomości, które Emilia Kleszczewska przed chwileczką podała i poda o 19.50 następne. Krajowa 12, wlot do Kalisza, awaria dużego na rondzie, jest już duży korek. Pozdrawia Tomek z Dużego, dziękujemy za te informacje i zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców nadal. Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk z Demono witają słuchacze. Cześć, Toczek, stały słuchacz też wita Demono i to z motoryzacyjnym pozdrowieniem, więc przekazuję. Mamy taki szczególny czas. Z jednej strony Jan Ptaszyn Wróblewski świętej pamięci mówił, że jak się zaczynają jakiekolwiek zawody, to można zapomnieć o graniu, ale z drugiej strony, no jednak zaczął się sezon i to, że Mistrzostwa Świata są, to chyba jakoś nie koliduje specjalnie. Dużo się gra koncertów w takim okresie wiosenno-letnim?
3: Nie, no oczywiście, że się gra, natomiast akurat te mistrzostwa są w innej strefie czasowej. W związku z tym tutaj ta kolizja trochę jest. No jeżeli są to mecze tam o 21, to czasami może kolidować. Natomiast ja nie zapomnę, chyba to był finał olimpiady. I był finałowy mecz piłki nożnej, byliśmy na boisku, znaczy byliśmy na scenie i wziąłem z hotelu telewizor.
4: Tak. I w czasie koncertu.
0: W 92 wtedy, kiedy Polska
3: nie,
0: grała.
3: To było, to chyba było Grecji, czy nie wiem, Grecy byli mistrzami olimpijskimi.
0: Tak, tak, tak, tak.
3: No to musiała być ta olimpiada. Czyli początek chyba 2000 lat to był jakiś tak. I wziąłem telewizor z pokoju, postawiłem go zamiast odsłuchu. I oglądałem grając, a Andrzej co pewien czas przychodził i tylko podawał zebranej publiczności, jaki jest wynik.
0: No ale, pięknie, ale to tym
5: jeśli
0: bardziej
5: chodzi
0: byli przykuci
5: do was. Sytuację, no to nasz klawiszowiec Paweł Dampc jest absolutnym fanem tenisa. W związku z tym, jak są rozgrywki tenisa, jakieś mistrze...
0: A coraz lepiej idzie teraz i tenisista, i tenisistom.
5: Leży po prostu telefon na klawiszu i bardzo często naprawdę muszę go upominać, bo jest nieobecny i to, jest coś koszmarnego.
0: Czyli
5: no,
0: już
5: ale jest totalnym fanem tenisa.
0: Więc,
5: no i może sobie pozwolić, bo jest jednym z niewielu muzyków na naszej scenie, który siedzi.
0: Słuchajcie, my w Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, że no nie pieścimy się, tylko zadajemy proste, konkretne pytania, więc powiedzcie proszę, czym przyjechaliście, czym na co dzień jeździcie? Może w ten sposób. Andrzej?
5: Ja jeżdżę Lexusem.
0: W hybrydzie?
5: RC w hybrydce, tak. Jest bardzo fajne auto. Kompaktowe, nie za duże. Myślę, że idealnie pasuje do mnie. I chociaż jestem w stanie się też czasami w łeb walnąć, wsiadając do niego, bo jest dosyć niski. Ale bardzo go...
0: I

0: Drzwi chyba bezramkowe, tak? To jest taki...
1: Tak. Mhm. Mhm.
0: No tak, bardzo kompaktowy samochodzik. Jaki tam jest silnik ten spalinowy?
1: Wiesz co, i tu się zaczynają trudne pytania.
0: Ale tam jest konkretny, bo to jest RC300 HF Sport, więc...
1: Tak, zgadza się.
0: Co najmniej V6, a może nawet V8.
1: V6 chyba.
0: V6.
1: Nie, wiesz co,

0: Tyle samo, 300. No.
1: Więc rozumiem.
2: No dobrze, mam co prawda gdzieś pewnie w telefonie SMS-a, musiałbym go od moich serwisantów, których poprosiłem, nie, żeby mi spisali mi, co ja mam w tym samochodzie, jak ktoś mi zadaje te trudne pytania, wtedy w zasadzie mogłem się przygotować.
1: No dobrze, to kolor powiedz.
2: Wychodzę srebrny, najlepszy kolor.
1: No i super.
2: Srebrno-złoty taki jest, ponieważ u mnie na wsi nie ma drogi. Kurzy się po prostu okrutnie. To jest jedyny kolor, na którym nie widać tego kurzu i tego sypiącego się po prostu brudu. Miałem samochody granatowe, czarne, nie sprawdziły się i to był koszmar. Wracałem z myjni, w zasadzie mogłem wracać znowu i to w kółko. Więc to srebro się sprawdza.
1: O tych wcześniejszych porozmawiamy za chwilę. Piotrze, ty jeździsz z czymś, co myślę, że zrobi wrażenie na słuchaczkach i słuchaczach Polskiego Radia Kierowców. Co to za auto?
3: Tak,
2: pewnie, i nie jest to multipla?
3: Pewnie masz na myśli tego mojego oldtimera, czyli starego Jaguara z 95 roku. To jest Jaguar X300 z 95 roku, 4 litry, 250 koni.
1: Ach.
3: Natomiast...
1: To nie jest auto, którym jeździsz na co dzień.
3: Nie jest to ja, nie jeżdżę na co dzień. Przez ostatnie lata jeździłem Daihatsu Travisem.
2: Zabaweczką.
3: To jest piękny samochód. To jest,
2: no, niestety, mniejszy od Mini.
3: Tak, no nie, to...
1: Ale stylistycznie trochę przypomina, bo to jest ten z tymi okrągłymi światełkami.
3: Tak, on jest taki, on był rżnięty na 100% przez
2: zmieniaka. Starego, tego fasolowego.
3: Tak, oczywiście fasolowego tego, to jaś fasola jest. Zastanawiam się, kiedy zaczną do mnie mówić jaś fasola w zespole. Na szczęście się udało jakoś tego uniknąć. Ale to był uroczy.
1: Nie posądzał cię o to, że go sobie przyniosłeś, a nie, że nim przyjechałeś?
2: Dokładnie tak to wyglądało.
3: Ale on miał ogromne zalety. Po pierwsze, no, malutki silnik jednolitrowy. To jest jedna rzecz. Druga ogromna zaleta, ponieważ właściwie z nim nie miałem żadnych problemów z parkowaniem. Jak ktoś mówi o problemach z parkowaniem w Warszawie, to ja to doskonale rozumiem. I dlatego nie jeżdżę Jaguarem. Natomiast jeśli chodzi o przyjazdy do Warszawy, no to ja się w nim byłem w stanie wcisnąć wszędzie. I to był kolejny ogromna zaleta. Natomiast jedyna wada, która spowodowała, że niestety, ale parę miesięcy temu go sprzedaliśmy, to było to, że to nie jest popularny samochód. Bardzo ciężko znaleźć. Nie chodzi o serwis, tylko chodzi o części.
1: A coś tam się psuło? Daihatsu to raczej tak?
3: Nie, to nie chodzi o to. Na przykład on miał uszkodzony reflektor. Pęknięty. I mi zajęło chyba z półtora roku znalezienie zwykłego plastiku, za który zapłaciłem ogromne pieniądze. Ponieważ tych części po prostu nie ma. Okay. I one są bardzo trudno dostępne do takich rzadkich samochodów. To był jak gdyby jedyny feler, no ale no, z tym pękniętym szkłem też można było jeździć, więc bez przesady.
2: Ale ty jeszcze miałeś chyba cabrio takiego małego.
3: Tak. No to było, że
1: w ogóle to już było. Ale też Daihatsu?
2: Tak, dokładnie taki sam, tylko że bez dachu. My się zawsze tak śmiali. To jest po prostu taki dwuosobowy samochód. Naprawdę. Powiem
1: przeuroczy, on jest piękny. Taki.
2: Znaczy, Piotrek zawsze miał fajne samochody. Ja jeden, który taki z ciekawszych, bo to taki jakiś tak przed pewnym momencie była w naszym zespole moda na garbusy. I Robert Chojnacki, i Krupes, i ty mieliście garbusy. I te garbusy dosyć długo jeździły, pamiętam.
3: Tak. Nie, no jeden to jeździ do dzisiaj. Tak, w rodzinie poszedł do młodszego i on tam o niego zadbał i jeździ do dzisiaj.
2: A to też piękna auta.
3: To był garbus chyba z 72 roku. I on jeździ cały czas.
1: A meksykański, czy...
3: Nie.
2: Jeszcze
3: europejski.
1: Nie, no bo później Niemcy sobie przedłużyli, prawda?
3: Natomiast najdziwniejszy samochód, jaki miał, i to jest coś, co mnie wyleczyło z samochodów wyścigowych. To było Porsche 928 S. 5 litrów, 320 koni. Masakra.
2: najtwardszy.
3: Nie, no to po prostu...
2: Wychodziłeś połamany.
3: O, nie, to ja czułem, jakbym gokardem jeździł, tylko z takim naprawdę mocnym doładowaniem. Porsche 928.
1: On miał nie psuły się te otwierane światła?
3: Ale piękne. To było w nim najładniejsze, natomiast najgorsze zdecydowanie miał czujnik, na szczęście można go było wyłączyć, czujnik spalania w danym momencie paliwa.
2: A
3: przy 5 litrach
1: alarm się włączał.

0: starcie wychodziło jakieś 38 litrów, pod 40, no więc potem już wyłączałem, żeby na to nie patrzeć.
1: No słuchajcie, piękne motoryzacyjne historie, a jeszcze w ogóle się nie rozpędziliśmy. Ostatni pocałunek Demono sprzed lat. Czy wy myślicie o nowej muzyce, czy już ustaliliście, że to co jest...
2: Cały czas nagrywamy, także oczywiście, no w przyszłym roku mamy kolejny okrągły jubileusz, stuknie nam 40 lat na scenie, więc z tej okazji szykujemy nowy krążek.
1: Och.
2: Z nowymi piosenkami.
1: Och.
2: Ale my to robimy regularnie, cały czas. No, no może już nie jesteśmy. Może nie wiem, czy w Polskim Radiu Kierowców są grane nasze nowe piosenki.
1: Że tak.
2: Prosto w serce. To jest piosenka.
0: Albo gra się do końca.
2: Typowa po prostu piosenka dla kierowców, tak?
1: No i dlatego was zaprosiliśmy, bo już nie mogliśmy po prostu się opędzić od tych wniosków i skarg od słuchaczek i słuchaczy. I, no, dlatego jesteście. Ostatni pocałunek na razie. Nowości za czas jakiś. A jeszcze szybkie zaktualizowanie sytuacji na Mistrzostwach Świata. Cały czas po bardzo intensywnym początku Portugalia wygrywa tylko 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga, żeby nie było znowu niespodzianki takiej jak z innymi kopciuszkami na tych mistrzostwach.
2: Przez to są bardzo ciekawe te mistrzostwa.
1: Zdecydowanie. Znaczy, powiem wam, że jak Polska nie gra, to można by było powiedzieć, że nie ma się czym ekscytować, ale no wczorajszy mecz, na przykład dzisiejszy właściwie, bo to już było po północy, Norwegii, czy...
2: Świetny mecz.
1: No to, tak. Co Francja
2: niestety
1: zrobiła w tej samej
2: grupie
1: wcześniej.
2: I to może mi podpowiesz, bo padłem po pierwszej połowie
1: druga była lepsza.
2: Argentyny.
1: A.
2: Jaki był wynik?
1: 3-0 ostatecznie.
2: 3-0.
1: I wszystko Messi.
2: No się widziałem tam. Nikomu innemu nie podają.
3: Tak. No ale polska obsada sędziowska, to było najważniejsze.
2: Tak, oczywiście.
1: I bez wpadek, tak. Generalnie udało się całkiem przyzwoicie. Za 17 minut będzie godzina 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Wesoło rozmawiamy sobie z reprezentantami zespołu Demono, Piotr Kubiaczyk i Andrzej Krzywy. Teraz będą grali i śpiewali.

0: Za 13 minut niecałe będzie godzina 20. Nie do wiary. Czas szybko leci w dobrym towarzystwie. Dzisiaj to jest Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczek z zespołu Demono. Czy jest taka poza Polską droga, którą moglibyście polecić, bo jeździcie też, oprócz tego, że z zespołem to sami dużo podróżujecie. Jest taka droga, którą można polecić, powiedzieć, że na przykład jak sobie wsiądziesz w Maroku, w Casablance, w samochód i pojedziesz gdzieś tam, to przeżyjesz przygodę życia? Macie coś takiego?
1: Ja mam taką trasę, pamiętam, jechaliśmy na narty do Włoch i końcówka już w górach, po prostu... gdzie lokalsi, którzy zasuwali, nie wiem, 100 na godzinę po tych drogach, a to
0: serpentynami.
1: Ja prowadziłem auto, więc naprawdę miałem serce, jak to się mówi,
0: w gardle
1: bojąc się, bo było raz ślisko, te drogi tak kręte, serpentyny nieprawdopodobne, tą drogę zapamiętam do końca życia. To naprawdę... A już jeszcze się robi, już szarówka była taka, już coś koszmarnego. No i udało się, oczywiście dojechaliśmy, jak widać żyje, więc to się dobrze skończyło.
0: A to się
1: ale z takich fajnych
0: takie.
1: Tras też bardzo polecam trasę na Teneriffie. Nie wiem, z Los Americas do stolicy. Mm-hmm. Tam też jest trochę tych i są takie momenty, kiedy naprawdę jest na skarpach bardzo wysokich ten spadek w dół i bardzo fajna trasa.
0: Ale barierki?
1: Są tam barierki. Ale bardzo niziutkie. No ale bardzo niziutkie.
0: Zawsze tak ku pamięci.
1: Ku pamięci.
0: Piotrze, obstawiam, że też Włochy pewnie.
2: Absolutnie, nigdy nie jeździłem po tym kraju samochodem.
1: Zresztą okay. Nie mówmy o Włochach, kiedy w towarzystwie łysi.
2: No bo nie chciałem właśnie tego tematu drażliwego poruszać.
0: No, nie, no ty masz, Piotr. Nie,
2: tak czy inaczej. Więc ja w sumie tak naprawdę miałem dwie wyprawy. Jedna to była po Ameryce, czyli z Key West do Nowego Jorku. Całe to wybrzeże przejechałem samochodem.
0: Z Florydy.
2: Wow. Z Florydy, to z końcówki, z Key West, samego tego cypelka na samym końcu. A druga, którą pamiętam dokładnie, bo chciałem tą trasę przejechać jak najszybciej, to było między jedną a drugą wojną w Jugosławii. Jechałem przez Serbię. Więc tak zaplanowałem, żeby wsiąść rano, przejechać granicę węgierską i jak najszybciej przejechać przez całą Serbię, bo wtedy była taka napięta atmosfera, ja z dzieciakami jechałem do Grecji. Coś mi odwaliło.
0: I samochodem. Taka przygoda. Autem.
2: To takie dwie trasy.
0: No ale to już teraz można nimi jeździć
2: teraz już tak, no,
0: bez większych problemów, więc warte przypomnienia. Minęła 19.50 w międzyczasie i to jest czas dla Emilii Kleszczewskiej, która opowie nam, co na drogach tych naszych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A my przez najbliższy czas raczej będziemy głównie mówić o Warszawie, bo zdecydowanie

0: Zdecydowanie odradzamy przejazd przez Pragę południe. Przed 19 w Alei Stanów Zjednoczonych doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest całkowicie zablokowany i tworzy się tam naprawdę ogromny korek. Od metra Politechnika dalej w gęstym korku stoją kierowcy w Alei Armii Ludowej. Całkowicie zajęty pozostaje też most Łazienkowski i jeżeli próbujecie uciekać przez Czerniakowską czy Solec, również odradzamy, ponieważ tam jest naprawdę dość ciasno i kierowcy nie mogą przejechać w obu kierunkach. A poza informacjami z Warszawy mamy kilka dobrych wiadomości, bo zakończyły się utrudnienia na S3 między węzłami Sulechów i węzłem Zielona Góra Północ, gdzie na 184 kilometrze samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej i tak naprawdę od samego rana jezdnia w kierunku Zielonej Góry była zablokowana. Spokojny przejazd jest już także drogą krajową nr 65 w województwie podlaskim w miejscowości Dziękonie, a w kierunku Białego Stoku i Moniek wprowadzony był ruch naprzemienny. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Czysto już na drodze krajowej nr 11, odcinek Jastrowie-Podgaje, województwo wielkopolskie, gdzie drogowcy przez 6 ostatnich godzin ustalali szczegóły tragicznego w skutkach wypadku, a tam samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Jak niestety wiemy, jedna osoba nie żyje. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: To jest Polskie Radio Kierowców, słuchacie na luzie, niespełna 7 minut przed godziną 20. Ja mam bardzo ważne pytanie do Andrzeja i Piotra z zespołu Demono. Czy zostaniecie po godzinie 20 jeszcze w Polskim Radio Kierowców?
5: Skoro nalegasz,
4: nalega.
5: No, mamy wyjście, o tym bardziej, że są korki.
4: Tak, tak jeszcze jest, ma co. Pali się tam.
5: Myślałem,
4: na Pradze
5: pytanie
4: południe.
5: Będzie, czy w Monikach też nagrywaliśmy płytę? Nie.
6: jeszcze nie.
4: Kontynuujemy w takim razie te rozważania. Po godzinie 20 będziemy kontynuować, a teraz posłuchamy takiego artysty, który jak Demono jechał w pierwszą trasę, to jego rodzice się zastanawiali, czy będą mieli dzieci. The Weeknd, Take My Breath.

0: Dokładnie 20 na zegarach w naszej strefie czasowej. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa na luzie, słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. W audycji na luzie, muszę to powiedzieć, jest w meczu Portugalia, Republika Demokratyczna Konga 1:1 i mamy w tej chwili
2: A nie, dobrze.
0: Ostatnie sekundy doliczonego czasu. Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczek też są pod wrażeniem tego, co się dzieje. No, zejście do szatni,
3: bo my nie mamy w domu telewizorów. Jesteśmy po prostu w szoku, że w radio można oglądać telewizję. Dokładnie. To jest cudowne.
0: Słuchajcie, tam trzeba wrzucać pieniążki z boku, więc jak nawrzucałem do pierwszej połowy, teraz musimy coś zrobić, żeby drugą obejrzeć.
3: Zrzutę.
0: Tak jest. Wracając do pogody. W nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

0: Jeziora. Początkowo na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, a w drugiej połowie nocy także na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Ale nad ranem będą silne zamglenia i krótkotrwałe mgły, sugerujące, że będzie bardzo ciepło. Te mgły będą ograniczały widzialność do 400 metrów, a temperatura minimalna w nocy będzie się kształtowała od 8 stopni na Mazurach i w Świętokrzyskiem, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej. Mowa o nocy, bo w ciągu dnia jutro od 20 do 22 stopni na północy i w Karpatach, około 24 na wschodzie i w centrum, do nawet 27 na zachodzie. I z każdym kolejnym dniem synoptycy obiecują, że będzie coraz cieplej. Weekend z 30 stopniami na termometrach ma być czymś absolutnie normalnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie przede wszystkim gwiazdy: Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczek z Demono. Maciek Sampolski jest wydawcą, dba o to, żeby wszystko grało i buczało, i tak właśnie jest. Emilia Kleszczewska prezentuje raporty z dróg, za 8 minut kolejny. A Ewelina Dobrzyńska, no, dzięki Ewelinie w ogóle nas słychać, jest realizatorką, jest nadrealizatorką, jest uber realizatorką dzisiejszego programu. Ja nazywam się Zbyszek Zagler i tylko go prowadzę.

0: 10 minut temu minęła godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Cały czas w meczu Portugalii z Republiką Demokratyczną Konga jest 1-1. Rozpoczęła się druga połowa. No i Portugalczycy, no powiedzmy, że przygotowują sobie grunt, ale to może być kolejny mecz, wielka niespodzianka. Czy niespodzianki także na drogach? 10 minut po godzinie 20 zadaję to pytanie niby w przestrzeń, ale trochę patrzę w oczy Emilii Kleszczewskiej.
1: I co widzisz?
0: Że jednak sporo niespodzianek.
1: Przerażenie w oczach.
0: Nie, wygląda całkiem spokojnie, ale myślę, że coś się dzieje.
1: No, dzieje się, dzieje.
0: Posłuchajmy, tak. Co.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż tutaj żadnych nowości nie będzie, bo cały czas mówimy o Warszawie i mówimy o pożarze miejskiego autobusu na Pradze Południe. Pojazd spłonął doszczętnie, trasa pozostaje całkowicie

0: zablokowana i ogień pojawił się w tylnej części autobusu i w krótkim czasie naprawdę objął niemal cały autobus, a wydarzyło się to około godziny 18:30 w Alei Stanów Zjednoczonych na wysokości ulicy Saskiej. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Na miejscu działają 3 zastępy Straży Pożarnej oraz grupa operacyjna miasta, także lepiej nie przejeżdżać akurat przez Pragę Południe w tym momencie. Nieznacznie zwalniacie w województwie pomorskim na S6, to obwodnica Trójmiasta, w drodze do Gdyni. Ekspresówka jest zwężona na wysokości gdańskiej Oliwy, ale tam raczej ten ruch nie powinien sprawiać wam większych problemów. Tutaj raczej można przejechać kilkanaście minut, prawdopodobnie postoicie. Przypominamy, że zakończyły się prace na S3 między węzłem Sulechów a węzłem Zielona Góra Północ, województwo lubuskie, 184 km, gdzie samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej. No i tak naprawdę przez cały dzień jezdnia w kierunku Zielonej Góry była zablokowana. Teraz już można tam przejechać. A jeżeli chodzi o odcinki i o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie jeszcze trwają te problemy z przejazdem, autostrada A1, węzeł Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk, 363 km. Tam była awaria samochodu osobowego po godzinie 17. No i cały czas mamy zablokowany lewy pas w kierunku Katowic. Na koniec jeszcze S5, węzeł Rawicz, węzeł Bojanowo, 89 km i tam także awaria ciężarówki jest i służby także na miejscu działają. Pozostaje zablokowany prawy pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 13 minut temu minęła godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dziś w roli głównej zespół Demono. Są z nami Piotr Kubiaczyk i Andrzej Krzywy. Jest z nami muzyka zespołu Demono. Już za chwilę kolejny utwór. Ale ja mam pytanie do was, panowie. Jak gracie koncert i gracie piosenki, które graliście już kilkaset, może kilka tysięcy razy, to która jest taką, na którą czekacie? Andrzej, czy jest jeszcze utwór, który jak masz zaśpiewać, to myślisz sobie, wow, fajnie?
3: Bardzo dużo jest takich. Tak naprawdę dla nas każdy koncert jest ważny. I tak naprawdę nie odcinamy kuponów, za każdym razem staramy się
2: Ale to
3: zagrać.
2: Się da tak jeszcze, bo
3: na pełną
2: ja
3: setkę.
2: Rozumiem,
3: oczywiście,
2: że tak.
3: Oczywiście.
2: Ale
3: za każdym razem jest inna publiczność, pamiętaj, że to jest to. Wiesz, gdybyśmy grali non-stop dla tych samych ludzi, trzeba było ich zaskakiwać i za każdym razem
2: Nie
3: robić...
2: jedźcie do Las Vegas.
3: Wiesz, tam też się ludzie zmieniali, tak? U nas się, oprócz tego, że zmienia się scena, oprócz tego, że zmieniają się goście, którzy przychodzą nas słuchać, dużo jest jakby rzeczy, które zmiennych. Natomiast wiesz co, ja do każdego koncertu podchodzę zawsze tak samo. Zawsze mam za lekkiego
2: stresa
3: takiego, nie paraliżujący stres, ale to jest taka niewiadoma, co będzie, czy nas przyjmą, czy dobrze, czy jak wyjdziemy, to będą krzyczeć, że fajnie, czy będą krzyczeć, że kończcie, bo już za chwilę.
2: No nie, wychodzi. Zdarzyło się tak?
3: No nie.
2: Ale dobrze, że jest ten stres.
3: Ale nie wiesz, nigdy tego nie wiesz, tak? Może kiedyś ten dzień przyjdzie, wiesz. Więc myślisz
2: jak
3: sobie, cholera, czy to teraz, czy nie. Ale znaczy, wiesz co, wiesz, my gramy na żywo, wiesz, bo gdyby to taśma leciała, to też w zasadzie człowiek nie miałby żadnego stresu i za każdym razem byłaby monotonia i nudna. I nuda. A tutaj jednak ten czynnik ludzki powoduje, że, a to się kolega pomyli, co jest taką, wiesz, też pobudką i spojrzeniem, co się dzieje. Więc ja mam swoje ulubione, takie, które po prostu uwielbiam śpiewać, to jest Zostańmy Sami chociażby, czy Ulice, które wprowadziliśmy jakiś czas temu znowu do naszych koncertów.
2: A Moje Miasto Nocą?
3: Oczywiście, że tak, jest obowiązkowo. Ale też bardzo lubię utwór, który gram na ukulele i który wstęp gram w ogóle do tego utworu na ukulele. To jest Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Kawałek Boba Marleya.
2: No właśnie.
3: W oryginale Waiting in Vain. Ale po raz pierwszy w życiu udało mi się coś przetłumaczyć i napisałem tekst właśnie, znaczy tłumaczenie jakby tekstu, który nawet się rymuje, więc i się podoba, fajnie przyjmowany jest ten utwór, bardzo mnie to cieszy.
2: Piotrze, a w twoim wypadku?
4: No więc ja też nie mam już takiego stresu paraliżującego, bo jeżeli

0: Przeżyliśmy występ w Jarocinie ze Sławem Demono, to właściwie jesteśmy w stanie obronić się chyba w każdych warunkach, no bo jednak grać pod koniec lat 80. w 89 roku graliśmy w Jarocinie, no to była gruba sprawa. Jakoś nie
1: do końca. Wtedy graliśmy punka, Piotrek, no, przypominam ci, no.
2: Ej!
1: No co ej? Posłuchaj sobie pierwszej płyty.
2: No proszę, przecież ja słyszałem pierwszą płytę doskonale, jeszcze jak chodziłem do zerówki.
1: Nie zabijaj.
0: Natomiast jeśli chodzi o to, czekam na ten moment, aż Andrzej się w końcu przełamie i będziemy na koncertach grali Nasza jest cała ta noc. Bo on jest zawsze wpisany do nas listę, jakoś nigdy
1: ale jest
0: nie,
1: jako drugi bis, no więc tutaj
0: nigdy się nie łapiemy, więc czekam, jeżeli pyta się na jaką piosenkę czekam, to nieustająco czekam na to.
1: Obiecuję ci, Piotr, że w ten weekend ją usłyszysz chociaż raz.
2: No, dobra, gdzie będziecie grali?
1: No, nie wiem.
2: Ale trzymamy za słowo. Ja w takim razie próżno nie chcę czekać na twoją miłość, którego dzisiaj sobie słuchałem od samego rana. To jest absolutnie prawda. Na dowód jest już w systemie.
1: Załadowany.
2: Gotowa, załadowana i właśnie odpalamy. Tylko jeszcze zanim posłuchamy sobie Marleya w wykonaniu Demono, czy ty nie myślałeś, Andrzeju, o tym, żeby, bo był taki moment...
1: Żeby zapuścić dredy? Nie, już nie.
2: Nie, koło z Piekoty rozmawialiśmy i pamiętam, że był taki pomysł, żeby coś regowego porobić jeszcze, no bo tak, no ten dub, później co chwila jakieś tam wycieczki w stronę reggae. Nie myślałeś o tym, żeby jakiś taki side projekt mieć regowy? No bo to się zdarzało przecież.
1: Zdarzało się, wiesz co, potem był sędzia Dredd, tak. Ale też gościnnie z Bakrzyszem i zresztą no, prawie co roku jestem w ogóle w Ostródzie na festiwalu regałowym. To reggae gdzieś tam cały czas we mnie jest, całkiem się dobrze ma i jest mocno osadzone gdzieś w moim sercu. Niemniej...
2: Zespołu regałowego zakładać nie zamierzasz.
1: Wiesz co, mamy tak dużo fajnej pracy z zespołem Demono. Co więcej, chłopaki robią ukłon w moją stronę. Przez długi czas graliśmy przecież póki na to czas w wersji regałowej też. Więc no, nie trzeba, wiesz, nie trzeba kupować piekarni, żeby mieć chleb, tak? Więc jeśli na koncertach naszych zdarza się, nie za dużo mówię, bo to są elementy te regałowe, jeden czasami, góra, dwa kawałki, to mnie to satysfakcjonuje, a chyba nie za bardzo mam tyle czasu, żeby jeszcze teraz wciskać się w kolejny jakiś zespół, projekt.
2: Wszystko jasne.
1: Też okay. Lubię wracać do domu.
2: Jestem w stanie to zrozumieć. Jeszcze
1: posiedzieć.
2: Wiadomości z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Siemanko panowie, miło słyszeć swój ulubiony zespół. Ulubioną waszą piosenką według Antka z Gryfina jest Póki na to czas. Jeszcze meldunek pogodowy ze Szczecina. 17 stopni, niebo zachmurzone średnio, wiatr słaby. A Antek z nami jedzie z Polskim Radiem Kierowców. No i teraz Antek sobie posłucha. Próżno nie chce czekać na twoją
1: Antek
2: miłość.
1: Chyba młody.
2: Tak, Antek jest młodym słuchaczem i bardzo się cieszymy i pielęgnujemy wszystkich takich. Prawie 20 minut po godzinie 20:00 słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców i na luzie.

0: z głosu, i z wyglądu. No po prostu polski Bob Marley.
1: No kudłaty, no. Kudłaty.
0: Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk z Demono są dzisiaj gwiazdami na luzie. Bardzo dziękuję za przybycie i bardzo dziękuję, że jesteście tacy konsekwentni w swoich działaniach. Dlatego, że tak naprawdę, umówmy się, moglibyście już
2: skończyć.
0: Powiedzieć sobie...
3: Męczyć ludzi swoją twórczością, a jednak konsekwentnie cały czas...
2: Wciskacie te gnioty.
3: Ciągle coś tam nagrywacie.
2: Nie chciałem założyć, że my w zasadzie moglibyśmy sami to
3: nie
2: prowadzić.
3: To właśnie a propos nie moglibyście sobie kupić jakieś kampera i wyjechać gdzieś w podróż, żeby a propos...
2: Tylu młodych już czeka.
3: Tylu młodych
2: w kolejce.
0: Wyłączyć telefony, nie mieć kontaktu z publicznością. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Słuchajcie, jestem pod gigantycznym wrażeniem, że każdy wasz koncert, każdy wasz występ, każdy wasz udział w programie to jest cały czas feria barw się mówi, ale feria emocji i to pozytywnych. Poza tym jak cię pytam o zdanie na temat kierowców, to trochę jesteś negatywnie nastawiony, Andrzeju, ale
2: nie
0: poza tym...
2: Nie tak bardzo, wiesz, to ja jeżdżę ostrożnie, wiesz, już tak no nie gna mnie, wiesz, no co prawda najczęściej jestem spóźniony. Znaczy ja im wmawiam, że to jest inaczej, że to oni przyjeżdżają za wcześnie. Mm-hmm. Ja jestem na czas zawsze.
0: Dobra koncepcja.
2: Ale nie, no niestety, no zegarek nie z gumy, więc tutaj u mnie to jest jedyny kłopot, za co bardzo przepraszam was, koledzy moi, bo to no, najczęściej czekają. Ale jak czasami przyjadę, bo źle doczytam i że na przykład jest zbiórka pół godziny później i jestem powiedzmy w 20 minut wcześniej, to mówię, dostajesz... panowie, pamiętajcie, jestem 20 minut wcześniej, więc potem sobie to będę odbierał.
0: Myślałem, że dostajesz brawka już przed
2: nie, no to nie, to oni są w szoku, co się stało.
0: Tak czy inaczej, chciałem podsumować to...
2: Ale dziękujemy za dobre słowo, absolutnie.
0: Właśnie dobrym słowem, jestem bardzo, bardzo wielkim admiratorem waszego dalszego funkcjonowania. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że zobaczę was jeszcze tego lata. Wracając do samochodów. Co było między tymi syrenkami, które mieliście na początku, a tym, czym teraz jeździcie? Bo Piotr, tak naprawdę nie powiedziałeś, czym jeździsz, no bo sprzedałeś

0: tam do Daihatsu.
1: Tak.
0: Jaguar tak bardziej stoi niż jeździ, tak. Więc na co dzień?
1: Więc mamy w domu niestety jeszcze dwa samochody.
0: Niestety.
1: Mini Morisa w Cabrio, ale to bardziej małżonka. I mam jeszcze takiego służbowego Fiata 500 podrasowanego Elką.
0: Nie Abarth'a, ale 500L, czyli dłuższy.
1: On jest taki, taki nadmuchany.
2: Okay.
1: Chyba reklama była taka, że wpadł do niego pewna pastylka i on się zrobił taki wielki i napęczniały. I to taka wiem, była reklama który. Fiata.
0: Taki Vano 500.
2: Tak. Bliżej Multipli.
0: Okay. Czyli pierwsze skojarzenie, że Abarth to nie w tym kierunku.
1: Natomiast ten Fiacik jest super, ponieważ na przykład jak budowałem dom, kolejny zresztą, to bardzo, bardzo pakowny samochód. I ja go traktuję tak na zasadzie, jak gdyby firmowy samochód do dowożenia sprzętu, do przewożenia różnych rzeczy. Super. Sprawdza się i mówię, no może, nie, może jest trochę wołowaty, nie da się ukryć, ale... Przecież ale spełnia swoją rolę.
0: Lubisz wolną jazdę, więc...
1: Nie, to przepraszam. Nie wiedziałem, że lubię wolną jazdę, lubię jeździć kanapą, a ten Jaguar ma przyłączenie sportowe.
0: Rozumiem.
1: 250 koni, 4 litry, to nie jest naprawdę taki
2: kiedyś
1: taki
2: mnie Piotrek
1: dziadek.
2: Ścignął, mi się wydawało, że to ja mam super wtedy Camry, mi się wydawało, że to po prostu nie miałem żadnych szans.
1: Nie, no Jaguar. On ma depnięć, jak ktoś chce depnąć, to se depnie.
0: Słuchajcie, niestety znowu się nam czas skończył, zostaniecie jeszcze po 20.30, przepraszam bardzo.
2: Do której?
0: Po 20.30, po tym serwisie,
1: no, co teraz no, się kończy. Chyba no, musimy to... zostać, Andrzej, bo nie powiedzieliśmy o podcaście, a teraz no właśnie, kolejny.
2: No tak, musimy posłuchać.
1: Tak nas zagadał.
0: Moje miasto nocą.
1: Się nas zagadał?
0: Demono także po 20.30 w PLK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Już wiemy, jak wygląda na cały świat dzięki zespołowi Demono, którego reprezentanci Piotr i Andrzej są dzisiaj na luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy, ale wcześniej, ponieważ minęła 20:30, sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, 20:30, więc my też sprawdzamy, jak wygląda nocą świat, ale na drogach. No i w Warszawie, czy jedzie się spokojnie, czy raczej zupełnie odwrotnie? Trudno to tak naprawdę określić, więc powiem tak, jeżeli jedziecie ekspresową ósemką, ekspresową dwójką, to jest dobrze, bo te trasy przez całe popołudnie

0: Południe były naprawdę mocno przewężone. Pusto także na drodze krajowej numer 7 oraz na drodze krajowej numer 79, czyli mowa o podwarszawskich krajówkach, no, które też mają w zwyczaju się korkować. No i teraz te złe informacje. Omijajcie Most Łazienkowski, omijajcie Aleję Armii Ludowej, bo niestety już od ponad godziny na miejscu trwa akcja dogaszania autobusu miejskiego, który zapalił się w Alei Stanów Zjednoczonych na wysokości ulicy Saskiej. Wprowadzona jest blokada od węzła łączącego Wał Miedzeszyński z Aleją Stanów Zjednoczonych już wspomnianych, no i ta blokada kończy się dopiero za ulicą Saską. Tam liczyłabym się raczej z wielogodzinnymi utrudnieniami, służby ustalają szczegóły, a w najbliższym czasie pewnie będą też usuwać pojazd i to z pewnością zajmie dłuższą chwilę. Natomiast jeszcze inne informacje, w Bojanowie na trasie Powstańców Wielkopolskich to S5, a w kierunku Leszna cały czas widzimy kilkukilometrowy korek, tam po 17 było naprawdę poważne zdarzenie drogowe, wystrzał opony w ciężar i samochód cały czas zajmuje część ekspresówki. Nie ma możliwości przejazdu do Poznania. Oczywiście aplikacja czeka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 28 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. W Ameryce trwa mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. Na razie Krystyna nie płacze, ale jest remis 1-1.
3: O, już chyba zaczął płakać.
2: Zobaczymy, jak to się rozwinie. Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk. Będziecie w tym roku, oprócz tych swoich mnóstwa koncertów, grali też podczas trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Liczba mnoga uzasadniona? Czy to będzie jeden koncert?
4: Wiesz, z tego, co nam podał agent, wiadomo, że agent jest agentem.
3: Agent jest tylko
4: agent.
3: Jeden.
4: Agent jest agentem. Ja mam wpisane, że gramy w Chełmie 18 lipca i gramy w Mrozach 15 sierpnia.
2: No i zapraszamy bardzo serdecznie. W Mrozach to nawet ja miałem zapisane. To bardzo miło nam będzie zobaczyć was na takiej pięknej, dużej scenie. Ci, którzy nie dadzą rady, no to możemy podpowiedzieć, że będą mogli to zobaczyć w telewizji, bo też jest to rejestrowane i pokazywane później, ale zdecydowanie na żywo lepiej.
5: Oczywiście, że tak.
2: Czy można was jeszcze usłyszeć w tym podcaście, który trochę wzburzył... spowodował, że bardzo dużo emocji się pojawiło po tym, jak bardzo szczerze opowiadaliście o tym, o co wszyscy chcieli zapytać, a nie zawsze ośmielali się was w wywiadach zaczepić.
5: Myślę, że siłą tego podcastu jest nasza szczerość i prawda. Mówimy zarówno o fajnych, wesołych rzeczach, jak i o tych mniej fajnych, ale staramy się być cały czas prawdziwi w tym wszystkim. Wiadomo, że pewnie gdyby ten podcast prowadził Marek, pewnie z jego perspektywy wyglądałoby to pewnie zupełnie inaczej. Mm-hmm. Natomiast ponieważ w zasadzie cały czas nie słyszę żadnych, nie wiem, nie dostajemy nowych wezwań do sądów, że kogoś obrażamy albo coś, więc wydaje mi się, że
2: no, ale to jest też tam są fakty.
5: No, tutaj to są fakty. To prawda, jak to mówię, zawsze się obroni i to jest ta prawda. Oczywiście podcast cały czas powstaje, podcast jest przez cały czas. Co prawda teraz zrobiliśmy sobie przerwę.
4: Tak, skończyliśmy drugi sezon właśnie w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, bo zawsze był w piątek. W ostatni piątek pojawił się ostatni odcinek drugiego sezonu. Natomiast wszystkie odcinki są oczywiście do obejrzenia, do słuchania na YouTubie, na naszym kanale, więc wystarczy wpisać podcast Demono i wyskoczy. Mamy ich, tych odcinków okazało się, wiesz ile, Andrzej? Już 70 zrobiliśmy.
5: Chyba, że...
4: Nie.
5: Aha, no tak. No tak, bo niektóre lata są po prostu te lata, w których się bardzo dużo działo, z tego są czasami cztery odcinki nawet.
4: Zaczęliśmy tak. 1987, czyli w momencie powstania zespołu, a teraz skończyliśmy rok 2018.
5: Już 18, no to jeszcze chwilę. Jeszcze dalej oczywiście będziemy. Już się zastanawiamy nad pomysłem
2: na finał,
5: co,
2: na jubileusz.
5: Nie, co dalej? Bo wydaje mi się, że ten podcast ma coraz więcej odbiorców i cały czas rośnie liczba ludzi, którym się to podoba. To jest w ogóle bardzo fajne też, myślę, że źródło dla młodych muzyków, dla ludzi, którzy wchodzą dopiero w ten rynek. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie pooglądać, bo
3: Piotrek jakby ze strony prawniczej i tej takiej fajnej mówi o wielu rzeczach, co należy

0: należy zrobić,
1: żeby uniknąć kłopotów w przyszłości.
0: Żeby uniknąć kłopotów w przyszłości. To jest bardzo ważne. Pokazujemy te

0: bo historia w zasadzie każdego zespołu jest inna. Niemniej...
1: Ale z każdej historii tak naprawdę można wyciągnąć coś dla siebie. I to oczywiście. Jest jak gdyby istotne, bo tak samo jak my czytaliśmy, bo wtedy nie było oczywiście takiej formuły książki, czy o Stonesach, czy o Bobby Marleyu, czy o punk rocku, o kapelach związanych z różnymi scenami, to też z tego coś wynika. Oczywiście. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Czy o YouTube, dawało mi się, że no to
2: skoro już was tutaj mam o YouTube?
0: Tak, chciałem tylko powiedzieć, że wydawałoby się, że no, światowy format i tak dalej. A jednak mieli takie same problemy jak my i mieli tak samo mnóstwo momentów takich, gdzie nie bardzo było wiadomo, co dalej. I to jest właśnie ciekawe, że mówię, każdy ma swoją historię, ale...
2: Ale oni nie mieli tak spektakularnych zdarzeń w swojej historii, jak wy mieliście. 2013 rok, to jest odcinek z drugiego sezonu. Dlaczego on ma tak dużo wyświetleń? Co tam jest takiego bardzo charakterystycznego, że ludzie sobie szerują i...
0: Przyznam szczerze,
2: nie pamiętacie, nie pamiętacie, nie.
0: A co, tak dużo, tak?
2: No więcej, ma 20 razy więcej niż przeciętny odcinek.
1: To tam no tak, chyba... nie, są odcinki, które mają tam rzeczywiście, szczególnie na początku, jak się rozkręcaliśmy, to miały poniżej 1000, a teraz mamy tam, standardowo jest tam 15 tysięcy odsłon, a są tak jak 20 parę, a nawet chyba jest 50 tysięcy odsłon.
2: Podcast się po prostu nazywa Demono Podcast i jest rok kolejny.
0: Tak, lecimy latami. Dzięki Bogu Piotr ma
2: pamiętnik.
0: Całe archiwum swoich kalendarzy i w tych kalendarzach wszystkie informacje. Nadal to robi, nie wierzy cyfrowym zapisom i ja dzisiaj też to rozumiem, bo wydawało mi się, że w moim telefonie pomimo tego, że zmienia modele, że to wszystko będzie przechodziło, nie przechodzi. Więc mam, zazdroszczę mu tego, bo dzięki temu mamy o czym gadać.
2: Archiwa i macie o czym gadać. A co do przyszłości, ale nie tylko zespołu Demono, ale motoryzacji też. Czy jesteście w stanie w tej chwili ze swojego doświadczenia oszacować, ocenić, jak to się będzie zmieniało, czy my będziemy mieli cały czas do wyboru samochody spalinowe, elektryczne, wodorowe, hybrydy. Jak wyobrażacie sobie to, co w tej chwili
0: przyznam szczerze, że może to, co powiem, jest bardzo futurystyczne i wyprzedzające jakby nasze czasy. Ja nie ukrywam, cały czas czekam i wierzę w to, że jeszcze za naszego życia to się wydarzy, że oderwiemy się jednak od ziemi.
2: A, myślałem, że autonomiczne, a ty chciałbyś jeszcze, żeby polatać.
0: Tak, będziemy latać. Tam jest, na razie nie ma korków. Więc, nie wiem, czy to będą auta, może szybciej drony, ale wydaje mi się, że w tym kierunku to wszystko idzie. I już jest to możliwe, ale na bardzo krótkich dystansach, więc no, ale tak jak ja mieszkam pod Warszawą na wsi, wsiadając z drona, w zasadzie byłbym u ciebie w 5 minut, bez żadnego koreczka, tylko musiało być na dachu jakiś, wiesz...
1: Tylko teraz, Andrzej, patrzysz przez pryzmat tego, że nie ma tych samochodów.
0: No tak,
1: a
0: że
1: jak
0: nie
1: już
0: ma
1: będzie, to będzie to samo i ja uważam, że jeżeli...
0: A w powietrzu policja gorzej, tak?
1: Ja uważam, że to będzie...
0: Jeszcze gorzej?
1: Nie. Mi chodzi o to, że to, o czym Zbyszek powiedział a propos autonomicznych samochodów. Jeżeli to pójdzie do góry, to tam już musi być autonomiczne.
0: Oczywiście.
1: Poruszanie się, bo tam nad tym się nie da zapanować. Tak jak tu jeszcze są jakieś przepisy, są drogi wyznaczone, to tam będzie pełna autonomia.
0: Też korytarze, nie
1: korytarze. Natomiast ja powiem ci też rzecz, która może źle zabrzmi w polskim radio kierowców.
2: Takie najbardziej lubimy.
1: Ja już nie planuję kupować żadnego samochodu.
0: Piotr, nie poddawaj się.
1: Nie, ale to nie chodzi o to. Po prostu moim zdaniem posiadanie samochodu będzie bez sensu, ponieważ wszystko idzie w kierunku możliwości...
2: Carsharingu.
1: Tak. I to będzie fanaberia dla ludzi, którzy na przykład, nie tak jak ja, będą chcieli mieć Citroena DS-a, bo zawsze marzył o Citroenie DS-ie, to sobie może kupię Citroena DS-a, żeby jeździć do przysłowiowego, przepraszam za wyrażenie, sklepu czy kościoła, tylko żeby coś tam...
2: Dobrze, że przeprosiłeś za to wyrażenie.
1: W związku z tym, natomiast myślę, że przyszłość jest taka, że samochód będzie po prostu, będzie się brało autonomiczny wóz, zamawiało się, będzie przyjeżdżał po ciebie, będziesz wsiadał, będziesz jechał tam, gdzie chcesz, a posiadanie samochodu to będzie fanaberia.
0: Oj, chyba to jeszcze nie prędko u nas.
2: W Polsce, nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie rozważania na temat, dlaczego my kupujemy mieszkania, a nie wynajmujemy. Cała Europa, stara Unia się łapie za głowę, po co wy kupujecie te mieszkania.

0: Bo my chcemy mieć swoje.
1: Chyba.
0: Tak jest.
1: Ale zobaczymy. Spotkamy się za 24 lata w PRK, w polskim radiokierowcu.
0: Może się okaże.
2: Na 50-lecie naszego zespołu, 60-lecie. No dobra, 60-lecie.
0: Ale tak myślę, że co, że wiesz co, problem wydaje mi się, że u nas jest taki, jeśli chodzi o te auta autonomiczne, że nadal jednak panowie, którzy malują pasy, zjeżdżając na przerwę, te pasy idą.
2: Andrzej, ale ty mówisz o filmie Nie lubię poniedziałku, który się zaczyna od malowania pasów w nocy.
0: Papierem toaletowym.
3: Może.
0: Więc te auta będą skręcane do jeziora, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
2: GPS nieraz nie jednego zaprowadził do jeziora, ale zobacz, ale jednak cały czas go używamy, nie?
0: A to było dawno.
1: No tak.
0: Błokałem się po lesie.
1: Fantastyczne krzepiące wnioski, ale nie dojechałeś?
0: Po 2 godzinach wyjechałem.
2: Nie przejmuj się, ja na starej mapie papierowej jechaliśmy kiedyś do Krakowa i wylądowaliśmy na promie, bo stwierdziliśmy, że pojedziemy krótszą drogą. I nagle patrzymy prom. Kto jeździł do Krakowa z Warszawy promem? No proszę cię, tylko ja.
0: My, no. Nie, ale myśmy też jechali.
1: Przepiękna puenta dzisiejszego spotkania. Piotr Kubiaczek do Krakowa promem. Andrzej Krzywy po lesie 2 godziny
2: z
1: nawigacją, z GPS-em. Słuchajcie, no znam przypadki, że koledzy się umawiali w Krynicy i jeden lądował w morskiej, drugi lądował w tej drugiej, więc też...
0: No to myśmy
1: też...
0: mieli teraz, w tym tygodniu graliśmy w miejscowości, które są dwie i nasz akustyk pojechał
1: do tej drugiej.
2: Co najmniej dwie.
0: Do 4 godziny nie od grajcie, tej właściwej.
1: Nie grajcie w Starej Wsi, bo tych jest, zdaje się, że 30 w Polsce. Zostańmy sami na zakończenie i trochę wbrew temu, co się wydarzy, bo właśnie żegnamy się z Andrzejem Krzywym i Piotrem Kubiaczykiem.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
1: Zapraszamy.
0: Pozdrawiamy słuchaczy. Bądźcie z nami. Jedziemy dalej. Ten wózek pierwsze 40 lat, więc to jest dopiero początek. Słuchajcie, cały czas liczymy na to, że komuś się spodobamy.
1: Cały czas, nieustająco.

0: Zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców, żeby podpowiedzieć, co tam na drogach, ale jednak zdam się na Emilię, bo wiadomości wasze tylko o naszych gościach. Super słyszeć panów. Pierwszy raz słyszałem was w Karnicach na Dożynkach parę lat temu. Z pytaniem się zwracam, czy fotograf lub filmowiec jest potrzebny. Jeśli tak, podam namiary do siebie. Antek z Gryfina. No, Antku, jest ktoś, kto się zajmuje obsługą fotograficzno-filmową zespołu Demono, ale będziemy mieli na uwadze, przekażemy jak najbardziej. Tymczasem minęła godzina 20:50, sprawdzamy, co się dzieje w tej chwili na polskich drogach, czy już dogaszony ten autobus w Warszawie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiemy na pewno, że spalił się doszczętnie. A czy jeszcze trwa gaszenie? No prawdopodobnie tak. Od niecałych 2 godzin dokładnie trwa akcja gaśnicza. Przypomnijmy, to autobus miejski w samej Warszawie i pojazd zapalił się w Alei Stanów Zjednoczonych na wysokości ulicy Saskiej. Jeżeli przejeżdżacie przez Warszawę, no to zdecydowanie zalecamy cały czas omijać Most Łazienkowski i Aleję Armii Ludowej. Wprowadzona jest także blokada drogi od węzła łączącego Wał Miedzeszyński ze wspomnianą Aleją Stanów Zjednoczonych. No i trzeba się liczyć z utrudnieniami, że one tam jeszcze potrwają kilka godzin. Służby na miejscu ustalają szczegóły. W najbliższym czasie też będą usuwać się pojazd i to potrwa, no myślę, że więcej niż godzinę. Pozostając w Warszawie, wiemy też, że po godzinie 20 przy ulicy Kondratowicza samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ruch odbywa się naprzemiennie jednym pasem. A teraz już granica województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. W Bojanowie na S5 w kierunku Leszna wprowadzona została blokada drogi do Poznania. Tam po 17 doszło do poważnego zdarzenia drogowego, wystrzału opony w ciężarówce. Samochód cały czas zajmuje część ekspresówki, ale drogowcy informują także, że w województwie łódzkim między Łowiczem a Skierniewicami

0: Na drodze krajowej nr 70 samochód ciężarowy wpadł do rowu. Służby są na miejscu od 19.15 i kierują przejeżdżających jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Zbliża się 21, ale najpierw, zanim prognoza pogody w PRK w Polskim Radiu Kierowców, potwierdzenie, że nie tylko gości mamy wspaniałych, ale i cudownych słuchaczy i słuchaczki, właściwie słuchaczki i słuchaczy. Zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców i czytam. Pierwszy raz usłyszałem Demono, gdy miałam 8 lat, jakiś 99-2000 rok. Wakacje w ośrodku wypoczynkowym nad Lizwartą. Ognisko na zakończenie kolonii letnich i te dźwięki, że wszystko jest na sprzedaż. Płakałam ze wzruszenia jak mały kot. Niezapomniane uczucie. Pozdrawiam was mocno, Martyna z Sorrento. Pozdrawiamy ciebie, Martyno, bardzo serdecznie. Przekażę Andrzejowi i Piotrowi, bo to jest fantastyczne wyznanie. Bardzo za nie dziękuję. Dziś gwiazdami w Na Luzie byli Piotr Kubiaczyk i Andrzej Krzywy z Demono. A propos płaczu jak mały kot, Cristiano Ronaldo powstrzymuje się ze wszystkich sił, ale z Demokratyczną Republiką Konga dzisiaj Portugalia nie wygrała. 1-1, w związku z tym w grupie K na pierwszym miejscu Demokratyczna Republika Konga, na drugim Portugalia, na trzecim Kolumbia, na czwartym Uzbekistan. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro już poważne zmiany w temperaturach i no będzie coraz cieplej. Każdego kolejnego dnia, im bliżej weekendu, tym cieplej. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, ale przelotne. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w Sudetach, możliwe burze. Temperatura maksymalna jutro od 20-22 stopni na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie, chłodniej miejscami nad samym morzem, około 18 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj z Andrzejem Krzywym i Piotrem Kubiaczykiem z Demono w roli głównej, aczkolwiek panowie już udali się z góry zaplanowane miejsca. Emilia Kleszczewska dzisiaj raportuje z dróg, za 8 minut kolejny serwis. Ewelina Dobrzyńska realizuje tę audycję, dlatego tak dobrze to wszystko brzmi. A Maciek Sampolski dba o wszystko, i o Ewelinę, i o Emilię, i o mnie, i o gości, i dzięki temu w ogóle dzisiejsze Na Luzie jest możliwe. Zbyszek Zegler, zapraszam do 22:00. Jedziemy razem, bardzo się cieszę, że tak właśnie jest.

0: przed siebie idź albo jedź, jak na drogach są odpowiednie warunki. 10 minut temu minęła godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której pora na serwis drogowy. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, słowo jedź to naprawdę dużo powiedziane, bo w niektórych miejscach się nie jedzie. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to na przykład cały czas taka sytuacja jest w Alei Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy blokadę drogi. Chociaż już widzimy, że delikatnie odblokował się Most Łazienkowski i Aleja Armii Ludowej. Ja przypomnijmy, że tam po godzinie 18 zapalił się autobus miejski. No i już chyba jest dogaszony, chociaż tam na miejscu działają służby, dlatego wprowadzona jest też ta blokada i nie ma możliwości przejazdu przez Aleje Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o informacje od służb najnowsze, to dosłownie informacja sprzed 10-11 minut. Droga krajowa numer 70, odcinek Łowicz-Skierniewice, czyli 6 kilometr. Tam już nie ma utrudnień, a przypomnijmy, że po 19 samochód, pojazd ciężarowy wjechał do rowu i ruch odbywał się wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Tam te utrudnienia miały trwać 3 godziny, ale jak widać służby nieco szybciej uporały się ze sprzątaniem tych skutków po

0: kolizji. Natomiast jeżeli chodzi o autostradę A1, przypominamy, że już odblokowany jest odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk, 363 km, gdzie była awaria osobówki i wprowadzona była blokada w kierunku Katowic. Zaglądamy także jeszcze na mapy, czy gdzieś nam się korkuje. Także chyba z powrotem trzeba powiedzieć słów parę o Warszawie, bo S8 na wysokości Marek, a jadąc w stronę Łodzi mamy niewielki korek, nie widać, żeby tam się coś stało. Natomiast kierowcy zwalniają na odcinku 2-3 km, tam też trwają prace drogowe. I to tak naprawdę wszystko. Nie ma już problemów z przejazdem na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Tarnowa, a także spokojnie jest na trasach śląskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Warszawa. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: pół minuty po godzinie 21. Siedzę i myślę, Beata bez bajmu. Beata Kozidrak, prawie 21 minut po godzinie 21. Tak mnie zainspirowała, żeby tak usiadłem i pomyślałem, żeby skoro polskiej reprezentacji nie ma na Mistrzostwach Świata, to może przyjrzeć się naszej piłce. I akurat jest bardzo ciekawa informacja dotycząca mistrza Polski Lecha Poznań i wicemistrza Górnika Zabrze, którzy poznali pierwszych przeciwników w eliminacjach Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński Aarhus GF, natomiast Zabrzanie zmierzą się z hegemonem Fenerbahce Stambuł. Trener Górnika Michał Gaszparik cieszy się z takiego losowania.
1: Ja jestem zadowolony, bo chciałem w Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy

0: pamiętam jeszcze jak byłem w Trnawie. Nie wiem, ja miałem takie marzenie, że chciałem jeszcze raz zagrać na tym stadionie przeciwko mocnemu Fenerbahce, bo to są też takie wyjątkowe mecze w tym życiu, że oni mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie. I jest tam niesamowita atmosfera, bardzo ładny stadion. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu Fenerbahce z gwiazdami. To jest też takie wyzwanie dla wszystkich i to też różnica dla nas, że my już to mamy bliżej tej ligi, gdzie rozpoczyna tutaj w Polsce, a oni to przygotowanie jeszcze mają trochę dłużej a jest też dobre dla nas, że gramy ten pierwszy mecz na wyjeździe i my wiem, że będzie to ciężki mecz, ale potrzebujemy zrobić jakiś dobry wynik, żeby ja wierzę, że ten dwójmecz jeszcze będzie otwarty potem w domu. Spróbujemy walczyć z nimi, będzie to ciężkie, ale no, spróbujemy.
1: Mecze tej fazy odbędą się za miesiąc i trochę w dniach 21-22 lipca. Lech i Górnik rozegrają je, tak jak słyszeliśmy, jak mówił trener, na wyjeździe, a rewanże w Poznaniu i w Zabrzu tydzień później.

0: Jest godzina 21:30, czas na wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A pojawiły się najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z województwa wielkopolskiego to droga krajowa nr 24, odcinek Pniewy między Chód, a dokładniej miejscowość Mechnacz. 17 kilometr, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety już teraz wiadomo, że niestety dwie osoby są ranne. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 20:50 i tak jak podają tutaj służby w komunikacie, utrudnienia mogą potrwać 3 godziny, także nieprzejezdna w tym momencie jest całkowicie droga krajowa numer 24. Jeżeli chodzi o objazd, to oczywiście postaramy się podać już w najbliższym czasie, za 20 minut, ale także przypominamy, że zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 70, Łowicz-Skier Kierniewice w pobliżu miejscowości Arkadia, to województwo łódzkie, 6 kilometr, gdzie samochód ciężarowy wjechał do rowu, ale tam już przejezdna jest droga krajowa od godziny 21. Trwają także prace służb. Autostrada A1, węzeł Knurów, węzeł Gliwice.

0: ulicę Sośnica w kierunku Łodzi, czyli województwo śląskie, gdzie należy zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze do godziny 6 jutro. A tam obowiązuje zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o inny odcinek, S8 Zambrów Wschód, Jeżowo Stare, województwo podlaskie. No i tam, jeżeli chodzi o ograniczenie, mamy 90 km na godzinę jeszcze do 20 czerwca. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to jest koszenie pasa rozdziału. Są to prace szybko postępujące, przypomnijmy, na odcinku Zambrów Jeżowo. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, ale jak zawsze też zachęcamy głównie, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aplikacja się nazywa tak jak my, czyli Polskie Radio Kierowców. Jest taka czerwona i bardzo fajnie działa i bardzo, bardzo, bardzo polecamy, żeby z niej korzystać. Będzie za chwilę Marcin Sujka, ale za kilka chwil będzie informacja z Małopolski. Będzie, właściwie już jest możliwość wjazdu do Zakopanego. Inaczej niż zwykle, myślę, że to przed sezonem wakacyjnym bardzo cenna informacja. Zaraz będą szczegóły u nas.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your romance.
1: Za 19 minut będzie 22. Nowa droga wjazdowa do Zakopanego została otwarta. O takich rzeczach tylko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców się dowiecie. A mając na uwadze początek sezonu letniego, który już tuż, tuż, warto wiedzieć, że niemal 350-metrowy odcinek pozwala kierowcom zjechać bezpośrednio z ronda imienia Klimka-Bachledy na Zakopiance w rejon dworca i centrum miasta. Wraz z otwarciem trasy zmieniła się także organizacja ruchu w okolicy, w tym zasady pierwszeństwa przejazdu. To naprawdę warto sobie sprawdzić. Samorządowcy liczą, że dzięki temu uda się odciążyć często zakorkowany wjazd do Zakopanego, mówi wiceburmistrz Zakopanego Bartłomiej Bryjak.
2: Bywają takie dni w Zakopanem, gdzie wszystko stoi i na pewno 300-metrowy odcinek nowej drogi nie będzie panaceum na wszelkie problemy komunikacyjne. Natomiast z pewnością upłynni ten ruch i zwiększy przepustowość lokalnego układu komunikacyjnego.
1: Według szacunków magistratu nowa droga może przejąć nawet do 30% ruchu wjazdowego do miasta, a w przyszłości w jej sąsiedztwie ma powstać również parking zaporowy. Wszystko jest dopiero na etapie ustaleń, ale to ważne, że sporo się zmienia, że zmienia się na lepsze.

0: Zespół Dodgy, o jakie to brytyjskie. Good enough, no tak wystarczająco dobrze.
1: Ładnie to powiedziałeś, good enough.
0: No bo tak śpiewali przecież.
1: Ale tak wiesz, z akcentem.
0: Ale ja się zastanawiam tak, falińsko-otwockim. Czy Jude Bellingham i Harry Kane 60 lat po zwycięstwie Anglii w Mistrzostwach Świata wreszcie pociągną swoją drużynę do jakichś lepszych wyników niż poprzednie reprezentacje? Lwy Albionu już za 9,5 minuty zagrają z Chorwacją, dowodzoną przez niezniszczalnego Lukę Modricza. Pierwszy mecz w grupie L. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie sprawdzamy i patrzymy, co na drogach się dzieje. Patrzymy oczami niezastąpionej, niezawodnej, jedynej w swoim rodzaju Emilii Kleszczewskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. No i w województwie wielkopolskim na drodze krajowej nr 24 wprowadzony jest ruch naprzemienny. Odcinek Pniewy, między Chód, w pobliżu miejscowości Mechnacz. Tam doszło do poważnego wypadku. Przed 21 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne. No i utrudnienia z przejazdem mogą być jeszcze do północy. Przypomnijmy, to droga krajowa nr 24. Od 3 godzin obowiązuje natomiast blokada ruchu w Alei Stanów Zjednoczonych. To odcinek zaraz za Mostem Łazienkowskim w kierunku Mińska Mazowieckiego. Po godzinie 18 na wysokości ulicy Saskiej zapalił się autobus miejski. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu i w krótkim czasie objął niemal cały autobus. Także tam już od wielu godzin mamy te utrudnienia z przejazdem. W stolicy korkuje się też odcinek S8 w kierunku Łodzi. Utrudnienia zaczynają się za Markami, a kończą na wysokości Brudna. Na kilku trasach ekspresowych w nadchodzących dniach pojawią się służby drogowe. Tutaj podamy kilka odcinków. S5, Ostróda Południe, Ostróda Zachód. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Jeszcze do piątku. Jutro o godzinie 6 zakończą się natomiast prace na A1 między Knurowem i Gliwicami, kierunek Łódź. I województwo podkarpackie. Podobne ograniczenie jest na S8 między Zambrowem i Jeżowem Starym. Drogowcy na tym odcinku będą jeszcze do 20.

0: 16 czerwca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 8 minut pozostaje, no już nawet 7,5 do godziny 22. Dzisiejsze na luzie realizowaliśmy w składzie Maciek Sampolski, hiper wydawca. Emilia Kleszczewska, jak słyszeliśmy przed chwileczką, raportowała z dróg mistrzowsko. Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, o której umiejętnościach można by było pisać peany pochwalne, a czasami brakuje słów, żeby powiedzieć, jak świetną realizatorką jest. Ale jeżeli słuchaliście od 18 audycji na luzie, to po prostu słyszeliście, bo to za sprawą Eweliny wszystko brzmiało tak świetnie. Dziś gośćmi specjalnymi, gwiazdami na luzie byli Andrzej Krzywy w Lexusie i Piotr Kubiaczyk w Jaguarze z zespołu Demono. Bardzo serdecznie dziękuję. Jutro w naszych mediach społecznościowych i na stronie radiokierowców.pl będzie można jeszcze raz posłuchać Piotra i Andrzeja. Ja wam życzę szerokiej drogi, bezpiecznej drogi. Przede wszystkim jedźcie uważnie i do usłyszenia w następnych programach PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Nam chodzi o odgłos paszczo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

I znowu w XW Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Hotel Polonia, cudem ocalały junior Sava Wars. Warszawa nęci, kój się wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

Stalingrad, Kowentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi zza Boga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę i to nie jest błąd.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.